0: obecnie z obowiązującym prawem zmodyfikować. Drugą przyczyną gigantyczne zadłużenie miasta Krakowa. I wreszcie trzecia kwestia, kwestia urzędu i pracy urzędu. Być może już jakieś decyzje kadrowe dotyczące tych osób, co do których wszyscy jako opinia publiczna mieliśmy wątpliwości, czy prawidłowo, czy za kompetencje zostały powołane, przy jednocześnie całkowitej ochronie tych merytorycznych, rzetelnych pracowników w urzędzie, których jest zdecydowana większość, i zapewnienie im komfortowych lub stosownych warunków pracy.
1: Jak zapowiadają inicjatorzy referendum, nie poprą w nadchodzących wyborach osoby, która nie zadeklaruje realizacji tych trzech postulatów. A wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum. Do tego czasu miastem pokieruje komisarz, a do czasu jego wyznaczenia funkcjonowaniem urzędu ma kierować sekretarz miasta Antoni Fryczek. Staramy się żyć normalnie, tak przyznają mieszkańcy kaszubskiej wsi Leśniowo, nieopodal Pucka. To jedna z pięciu miejscowości, które pozostają bez dostępu do wody, ponieważ stwierdzono w niej obecność bakterii grupy coli.
2: Do czwartku trzeba, póki co na pewno jest taka decyzja, że zostaje tak, jak jest teraz. Nie, a dalej zobaczymy, nie?
3: Dolewamy cały czas butelki, mamy butelkowaną wodę i ludzi przychodzi mnóstwo.
4: Mnóstwo ludzi?
3: Mnóstwo.
4: Co mówią zazwyczaj, jak przychodzą?
3: Kiedy się to skończy?
4: To ich najbardziej martwi.
3: To ich najbardziej martwi. Już nie chce im się chodzić po prostu.
5: Staramy się żyć normalnie.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie stoi cysterna z wodą dla mieszkańców. A z powodu skażenia odwołano zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów. Sztuczna inteligencja jest wielką szansą dla ludzkości, ale rodzi także wielkie wyzwania moralne. Taki jest przekaz pierwszej encykliki Leona XIV, Magnifica Humanitas. Co w tym dokumencie jest ważnego z polskiej perspektywy? O tym w faktach nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
6: Myślę, że wezwanie skierowane do polityków pod koniec dokumentu. Papież wskazuje, że w kulturze konfliktu, jaką generują algorytmy, nihilizm i pragmatyzm splatają się ze sobą i prowadzą do normalizacji najcięższych błędów. Jakie to błędy? Religijne ekstremizmy i fanatyzmy tożsamościowe sprzymierzają się z irracjonalnym ekonomizmem, podczas gdy polityka z łatwością ucieka się do dezinformacji, ośmieszania przeciwnika oraz systematycznego budowania lęków i resentymentów. Napisał Leon XIV i powinni to usłyszeć nasi politycy.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Dzisiaj selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił powołania na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Wobec braku awansu na mundial jest prawdopodobne, że Jan Urban będzie chciał sprawdzić w kadrze nowe twarze i sięgnie po młodych zawodników z kadry U21. Medialne spekulacje często dotyczą trójki. Marcel Reguła, Antoni Kozubal i Kasper Potulski. O tych właśnie piłkarzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał Sebastiana Mile, byłego reprezentanta Polski, a obecnie szefa działu rozwoju indywidualnego w PZPN.
8: Mamy wielu świetnych zawodników w kadrze U21. Tak wielu jak w pańskiej kadrze z tamtych czasów?
9: No sporo jest teraz rzeczywiście utalentowanych piłkarzy. To trzeba powiedzieć sobie jasno.
8: Więcej niż zwykle? O tak? To możemy większe nadzieje jakieś pokładać w tej kadrze niż powiedzmy w ostatnich latach?
9: Wiesz co, to jest bardzo trudne gdzieś tam do przełożenia tych czasów i tych zawodników, bo zawsze każdy jest zupełnie inny. Jedno jest pewne, że rzeczywiście są coraz lepiej wyszkoleni. Cieszymy się też, że przechodzą przez nasze projekty, czy Talent Pro, więc na pewno w tym systemie naszym funkcjonują od dłuższego czasu, przechodzą te szczeble. To jest pocieszające, że jakby szybko ich trafiamy, przechodzą przez te wszystkie szczeble, są cały czas monitorowani. No, oczywiście później konsekwencji muszą też trafiać na dobre kluby, na dobrych trenerów, na dobre środowisko, na swoje też życie, bo to życie też czasami jednemu powie w lewo, drugiemu w prawo, nigdy nie wiadomo, która ta droga jest lepsza. Generalnie dzisiaj się cieszymy z tego, co mamy, ale wiemy też, że nadchodzą również dobrzy piłkarze, dobrzy zawodnicy. Liczymy, że to będzie w dużej, większej liczbie, to jest jedno, ale też liczymy na to, że będą to też piłkarze wiodący i rozwijający się już tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nie tylko w Polsce, ale też i za granicami.
8: To konkretnie zapytam o zawodników, którzy jeszcze są w obrębie tego U21, no bo o Oskarze Pietruszewskim już nie mówię. W zasadzie traktujemy go jako już starszaka, że tak powiem, seniora, pełną gębą. Natomiast dużo mówi się o Marcelu Regule. Znasz tego zawodnika, ogromny talent. jak dużo mu brakuje twoim okiem do tej dorosłej kadry.
9: Co ciekawe, jeszcze o Oskarze Pietruszewskim, 3 lata temu...
8: Możemy obu.
9: 3 lata temu byliśmy no właśnie na Talent Pro, na naszym właśnie projekcie. Ja pamiętam go doskonale, jak już się wyróżniał. On się tam wyróżniał już ponad stan, więc absolutnie to, co dzisiaj się dzieje, oczywiście możemy powiedzieć, że wiedzieliśmy. Nigdy nie wiemy na 100%, ale

0: gdzieś jakby te prognozy były takie, że będzie trafił do środowiska Jagiellonii i trafił teraz świetnie do Porto, to jest jasne. Jeśli chodzi o regułę, to rzeczywiście to, co dzisiaj futbol potrzebuje, to, co wymaga futbol dzisiaj w Europie, to rzeczywiście i dynamiki, i ruchliwości, i pojedynków, i odwagi. On to dzisiaj ma. Myślę, że też profilowanie na pozycje, bo te pozycje też u niego pewnie różny trener będzie różnie widział i koniec końców pewnie na samym końcu będzie decydował o tym, gdzie on się najlepiej czuje. Dzisiaj gra na dziewiątce, dzisiaj może grać na boku, może być pod napastnikiem, więc też jest trochę wszechstronny, więc to też działa dzisiaj mimo wszystko na korzyść.
1: Widzisz takiego zawodnika W21 podobnie grającego do ciebie? Takiego rasowego rozgrywającego, czy mamy zawodników tam o innych atutach?
0: U mnie trochę ten system się trochę zmienił, w sensie ja byłem klasyczną dziesiątką, która grała pod napastnikiem jednym, ale też mieliśmy...
1: Bo reguła gra inaczej trochę.
0: Reguła tak, miała trochę więcej dynamitu, ruszy, dużo wypełnia pole karne, też wbiega w przestrzenie. Ja tego nie robiłem, bardziej byłem do piłki, bardziej z tą piłką obcowałem. Jakbym miał gdzieś tam siebie gdzieś porównać albo gdzieś tam, żebym wiedział bliżej komu, to chyba Antek Kozubal mimo wszystko, ten co tą piłkę ma, trochę dyktuje tempo, trochę dyktuje warunki tego, jak to na tym boisku wygląda, to chyba bliżej jego, może nie pozycją, ale na pewno jakby sposobem gry.
1: No właśnie, Antek Kozubal, o niego też miałem zapytać, bo o nim się mówi trochę mniej, nie jest tak może efektowny i robi gorsze liczby niż w ubiegłym sezonie, też w Lechu musi grać siłą rzeczy trochę inaczej, ale to też jest twoim okiem duża nadzieja dla dorosłej kadry, jakie są jego atuty.
0: No tak, on już był powołany jeszcze za mojej kadencji trenera Michała Probierza do reprezentacji, już go widzieliśmy wtedy, kiedy był z nami i już się odnajdował, bo to jest bardzo mądry piłkarz, bardzo rozumie jakby sytuację na boisku, bardzo szybko ją potrafi rozwiązywać, jest bardzo odpowiedzialny przy tym, no i oczywiście jakby walory piłkarskie, czyli ta technika użytkowa, o której bardzo zawsze głośno mówię i bardzo bym chciał, żeby jakby fundamentem zawsze od tego jest dobre przyjęcie i dobre podanie. To brzmi bardzo banalnie, ale to jest dzisiaj jakby coś, od czego po prostu się wychodzi, bo nie można wymagać od tego, żeby piłkarz, nie wiem, zamknął stronę, zabezpieczył coś, żeby coś innego pomyślał, jeżeli on musi się martwić o tym, że tą piłkę jak dostanie, to będzie miał problem z kontrolą, więc oczywiście fundament jest to i to Antek absolutnie posiada, dlatego możemy od niego wymagać i on od siebie również i ten rozwój u niego też dzięki temu będzie dużo większy, bo te fundamenty ma na bardzo dobrym poziomie.
1: No to może jeszcze Kacper Potulski, który podobno był już bliski powołania, na pewno jest pod obserwacją selekcjonera Urbana. Tak wyskoczył nie wiadomo skąd, ale radzi sobie w Bundeslidze. No ostatnio może gra trochę mniej, natomiast niewątpliwie też spora nadzieja, jeżeli tam będzie się regularnie pojawiał, że być może zahaczy się w kadrze na dłużej, szczególnie, że teraz w zasadzie potrzebujemy nawet być może 5-6 stoperów do całej kadry przy tym ustawieniu.
0: Tak, to prawda, znaczy zawsze trzeba pamiętać, że zawsze ktoś wyskoczy, w cudzysłowie wyskoczy ktoś nieoczywisty w naszej ocenie, bo różnie piłkarze się rozwijają i różne mają swoje problemy, swoje kłopoty i różne mają również środowiska. Jeśli chodzi o Poturskiego, to to środowisko ma bardzo dobre. Rzeczywiście ja sam spędziłem 2 lata w Austrii, a oni bazowali na jakby niemieckiej szkole i wiedzą doskonale o tym, jak szalenie istotne są elementy przygotowania, rozumienia futbolu, odpowiedzialności. To wszystko będą mu z dnia na dzień w tym środowisku, w którym się dzisiaj odnajduje, to na pewno to mu daje na plus. Minusem zawsze będzie to dla niego, czy dla każdego kolejnego piłkarza, zawsze liczba minut na boisku. To rozwija najbardziej. To jest najlepsze rozwijające się środowisko, to regularna gra po prostu. Czym regularnie grasz i czym w wyższym poziomie i przeciwnika, i ligi, tym ten rozwój jest szybszy i lepszy.
1: Te mecze towarzyskie to tak czy siak będzie idealna okazja dla selekcjonera, żeby przetestować większą liczbę piłkarzy, może kogoś tam sobie rzeczywiście dokoptować, zabrać już na stałe do seniorskiej reprezentacji.
0: No myślę, że tak, że zawsze mecze, kiedy nie czujesz takiego ciśnienia większego w sensie wynikowym, a chęć sprawdzenia kogoś i w perspektywie skorzystania z niego w kolejnych spotkaniach już o stawkę, to zawsze jest coś korzystnego dla selekcjonera. selekcjonera i dlatego zawsze się cieszę na takie mecze, bo wtedy trochę więcej widzimy nowych twarzy, trochę wyobrażamy sobie inaczej tą reprezentację, bo też można pewne elementy gdzieś tam wkomponować i spróbować choćby nawet, więc to jest dla kogoś, kto lubi futbol i się nim interesuje, to myślę, że to jest fajna okazja.
1: Z Sebastianem Milą rozmawiał Cezary Dziewiszek. No a przypomnijmy, że mecze towarzyskie piłkarska reprezentacja Polski rozegra 31 maja z Ukrainą we Wrocławiu i 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jesienią biało-czerwoni będą grać w dywizji B Ligi Narodów. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Mecze towarzyskie to szansa na poszukiwanie przez sztab kadry nowych rozwiązań.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Co Edyta Górniak robi nocą? No pewnie śpi, może wspomina czasy sprzed naszej ery, a co jeszcze robiła ostatnio w nocy? O tym za chwilę w Dobrej Nocce. Maciek Rybak. Cześć ponownie, a to już najlepsza muzyka. Poznajecie? No ja.

Edyta Górniak rozkręciła w nocy imprezę. Takie rzeczy po festiwalu w Sopocie w miniony weekend i to jest na pierwszej stronie Super Expressu. Przykuło to moją uwagę, no bo z czego sensacja? Było afterparty po dużej imprezie? Było. Były kieliszki z zawartością? Były. Był mikrofon? Był. No to co się dziwić, że piosenkarka zaczęła śpiewać? Nie takie rzeczy robi się ze szwagrem na imprezie. Też są śpiewy, a nawet nie ma mikrofonu.

0: Penelope Cruz i Johnny Depp grali razem w wielu filmach, m.in. w Piratach z Karaibów. Zagrają w kolejnym. Jakim? O tym w radiu internetowym RMF24 Tomasz Weryński.
1: Dwie gwiazdy Hollywood, Johnny Depp i Penelope Cruz, zagrają w nowym filmie. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy
2: Cię,
1: Kasiu.
2: Dzień dobry. Bardzo miło tu być.
1: Bardzo miło, że jesteś. Dla Deppa to będzie pierwszy duży film dla dużej amerykańskiej wytwórni od czasu jego oczywiście głośnych procesów sądowych z ex-żoną, prawda?
2: Tak, wszyscy, nie wszyscy, ale wielu, może tak, wielu żyło tymi procesami. Rzeczywiście Hollywood się troszeczkę dystansował, no bo nie było do końca wiadomo, ale potem się okazało to, co się okazało i Johnny Depp wraca na dobre do Hollywood i po tym projekcie z Penelope Cruz zaangażował się zresztą też w kolejną drugą, w kolejną dużą hollywoodzką produkcję. Ten drugi film jest oparty na motywach opowieści wigilijnej Dickensa i on trafi do kin już w listopadzie, a ten z Penelope nosi tytuł Day Drinker.
1: No i co to za film, powiedz?
2: No właśnie, to jest ktoś, kto pije w ciągu dnia, tak by się wydawało, ale tak, to jest dreszczowiec, opisuje to portal Variety bardzo skrupulatnie. Oni zawsze mają dobre informacje z pierwszej ręki, są bardzo blisko. Fabuła skupia się na takiej opowieści o barmance, która pracuje na prywatnym jachcie. Tam spotyka tajemniczego klienta, gra go właśnie Johnny Depp. Nieoczekiwanie oni oboje zostają wciągnięci w taki kryminalny półświatek, zostają związani w jakiś sposób z niebezpieczną postacią graną przez Penelope Cruz. Reżyserem jest Mark Webb, który ma na swoim koncie m.in. filmy Niesamowity Spider-Man czy 500 Dni Miłości.
1: Ale Kasiu, to nie będzie pierwsze spotkanie Deppa i Cruz, prawda?
2: Nie, bo pamiętamy, że oni grali razem na przykład w Piratach z Karaibów w Nieznanych Wodach. Pamiętamy tą Penelope wymachującą szablą. Grali też razem w filmie Blow i w Morderstwie w Orient Expressie. Ale jest pierwsze zdjęcie z tego nowego filmu Day Drinker i no powiem szczerze, że Johnny Depp jest dosyć trudny do rozpoznania, ma siwe włosy, ma siwą brodę, kolorowe soczewki kontaktowe, takie bardzo, bardzo niebieskie, które idealnie pasują do tych siwych włosów, no ale jak wiemy, Johnny Depp, no on ma ciemne oczy, ciemne włosy, więc wygląda zupełnie inaczej, bardzo czekamy. Tamten film, opowieść wigilijna będzie, tak jak mówiłam, w listopadzie, czyli już za chwilę, no bo mamy maj, to czerwiec, lipiec, prawda, to jeszcze w tym roku. Ten drugi, początek przyszłego roku.
1: Dobrze. A skoro o nowych filmach mowa, to powiedzmy jeszcze o bardzo oczekiwanej ekranizacji Odysei i o kontrowersjach wokół tego tytułu, no bo jest bardzo głośno.
2: Tak, w Odysei Christophera Nolana na motywach Homera rolę Heleny Trojańskiej zagrała Lupita Nyong'o. Spadła na nią fala krytyki, głównie o podłożu rasistowskim. Czytałam te wszystkie komentarze i niektórym się nie podoba to, że najpiękniejsza kobieta starożytnej Grecji, czyli Helena, to jest czarnoskóra aktorka u Nolana. I gwiazda Czarnej Pantery zabrała głos w tej sprawie. Długo się nie odzywała, teraz w rozmowie z magazynem Elle powiedziała, że obsada filmu jest reprezentatywna dla świata. I taki krótki cytat. Nie tracę czasu na wymyślanie argumentów na swoją obronę. Krytyka zawsze będzie się pojawiać, a Odyseja jest wspaniała, obejmuje wiele światów, dlatego obsada jest taka, jaka jest, zajmujemy się epicką narracją naszych czasów. Koniec cytatu. I teraz tak, film Christophera Nolana będzie 17 lipca w kinach. Odysa gra Matt Damon, partnerują mu m.in. Anne Hathaway jako jego żona, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron. Trzeba sobie wyrobić zdanie, jak lubię mówić, swoje, a nie cudze. Zobaczymy. Ja też jestem bardzo ciekawa. Nie ukrywam, że nie rozumiem tej decyzji obsadzenia Lupity Nyong'o w roli Heleny, ale trzeba dać szansę temu filmowi i zobaczyć, jaki jest pomysł na obsadę. Kto kogo tam będzie grał, to już mniej więcej wiemy i wiemy też, jaki jest budżet. I to jest sztos. 250 milionów dolarów. Tak, więc jeżeli chodzi o Nolana, to nie jest to najdroższy w ogóle film w historii, ale to jeżeli chodzi o niego, to jest jego najdroższy film. Czekamy 17 lipca, jak tylko będę mogła zobaczyć i jak zobaczę i będę mogła powiedzieć,
1: tak
2: to będziecie pierwsi, którzy się dowiedzą, jaka jest moja opinia.
1: Tak,
2: w górę albo w dół, dokładnie tak sobie wymyśliłam, a w radiu nie będzie widać. 17 lipca czekamy na Odyseję, zobaczymy, jak to Christopher Nolan, którego uwielbiam, wymyślił.
1: Bardzo Ci dziękujemy. Z tymi informacjami oczywiście niezastąpiona Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji
2: Dobrego
1: kulturalnej RMF FM. Dziękujemy, Kasiu. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF 24.

przed godziną trzecią znajdzie się jeszcze w naszej playliście więcej takich piosenek do pośpiewania. Ewelina Flinta, no można było pośpiewać. Tekst znamy na pamięć. Dobranocka. Na autostradzie A1 uważajcie, na węźle Rybnik, noga z gazu, tam zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi. Szczegóły, co dokładnie się stało, ustalają nasi dziennikarze i podamy je w faktach. Punkt trzecia.

Zero telefonów, ognisko, środek nocy, ta piosenka śpiewana przez całą grupę i co się działo później, to już wasza historia. Historia, którą przywołuje w RMF FM najlepsza muzyka. Jam na 8 minut przed godziną 3. W dobrej nocce teraz informacja z Kanady. Premier ostrzegł przed negatywnymi skutkami referendum w prowincji Alberta. No słuchajcie, chyba do nich dotarły wieści o referendum w Krakowie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Bella Hadid, ta popularna modelka, już drugi tydzień z rzędu opala się na jachcie. Najpierw w Cannes, teraz w Saint-Tropez. Wciąż o tym piszą, cały czas.
3: Drugi tydzień. To nuda.
2: Nuda.
3: Nie będziemy o tym mówić.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
4: Słuchacie RMF FM, za chwilę godzina trzecia na zegarach w całej Polsce. Zaczynamy fakty. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Amerykanie przekonują, że uderzenia na południu Iranu przeprowadzili w samoobronie. Waszyngton podkreślił, że te działania nie oznaczają końca obowiązującego rozejmu. Po serii fałszywych zgłoszeń opozycja chce głosowania nad wotum nieufności dla szefa MSWiA. Wszczęto postępowanie w sprawie podejrzenia zmowy cenowej między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Dowództwo centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet oraz łodzie próbujące stawiać miny w cieśninie Ormus. Według źródeł USA zniszczono dwie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz wyrzutnie rakiet w Bandar Abbas. Waszyngton podkreślił, że działania te miały charakter defensywny i nie oznaczają końca obowiązującego rozejmu. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Śląskiem. Na autostradzie A1 między Żorami a Knurowem na węźle Rybnik samochód dostawczy uderzył w stojący pojazd służby drogowej zabezpieczający miejsce prac. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale zablokowany jest tam prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. To bicie politycznej piany. Tak informację o możliwym wniosku o wotum nieufności dla szefa MSWiA komentuje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem opozycja w nieuzasadniony sposób wykorzystuje wszystko, co dzieje się wokół fałszywych zgłoszeń, bo służby po prostu muszą reagować na wezwania.
6: Łączenie tego z ministrem spraw wewnętrznych jest po prostu biciem politycznej piany i szukaniem awantury, a nie odpowiedzi na pytanie, jak tą sprawą zarządzić, żeby ścigać tych, którzy dokonują takich fałszywych zgłoszeń, a nie tego, który odpowiada za to, żeby służby odpowiednio działały.
5: Dodajmy, że zdaniem Gawkowskiego nie jest możliwe systemowe wyeliminowanie fałszywych zgłoszeń. Jest wniosek prokuratury o zmianę sędzi, która miała orzekać w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o Annę Nowakowską, do której trafiło zażalenie obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie Ena. Z tymi informacjami w faktach Tomasz Skory.
7: Wniosek prokuratury krajowej o wyłączenie Anny Nowakowskiej ze sprawy wpłynął do sądu apelacyjnego w piątek. Jego podstawą jest to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobry, a następnie powołana na stanowisko z udziałem tzw. neo-KRS-a, więc zdaniem prokuratury w sposób wadliwy. Zażalenie obrońców na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie Ena dla byłego ministra trafiło do sędzi Nowakowskiej kilkanaście dni temu. Do sądu dotarła na razie

0: Przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
1: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
0: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wczoraj wizytę w Kanadzie od spotkania z Polonią w Toronto. Podczas uroczystości wręczył złote medale Wojska Polskiego, m.in. 107-letniej Stanisławie Grys, byłej łączniczce batalionów chłopskich, oraz niemal 102-letniemu Edwardowi Zimnemu, weteranowi bitwy o Monte Cassino. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, uhonorowani są, tu cytat, najlepszym przykładem wierności ojczyźnie, nawet jeśli już w niej nie mieszkają. Wicepremier podkreślił także znaczenie Polonii i współpracy polsko-kanadyjskiej, przypominając o wspólnej służbie żołnierzy obu krajów w ramach NATO. Ponad 20 milionów złotych zebrano podczas weekendowej transmisji na żywo youtubera Łatwo Ganga, który w piątek po południu ruszył na rowerze z Zakopanego, a w niedzielę wieczorem dotarł do Gdańska. W tym czasie zamknięto zbiórki dla Maxa i Adasia, wciąż zbierane są środki dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna.
3: Może jak za 3 miesiące będziecie pić kawkę rano, to pomyślcie, że dalej jest DMD i że te 2 złote dalej warto wpłacić, bo to się nie zmieni, to jest najważniejsze chyba. A wiem, że wszyscy chcemy pomagać, tylko trzeba o tym pamiętać, a my będziemy pamiętać, bo jesteśmy w tym najlepsi.
2: Mówił Piotr Chęckę, znany jako Łatwo Gang, podczas fety w Gdańsku.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Michał Dworczyk, europoseł PiS, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród pytań pojawił się wątek m.in. wyniku krakowskiego referendum.
5: To co, jest sukces w Krakowie? No myślę, że przede wszystkim wygrali tutaj mieszkańcy. Pozbyli się złego prezydenta. Teraz pytanie, jak będą wyglądały wybory, kto zostanie nowym włodarzem Krakowa. Życzę mieszkańcom Krakowa, żeby był to lepszy wybór niż ostatni.
6: Ale lepszy to znaczy ktoś z prawicy?
5: Ja jestem przekonany, że to na pewno byłaby osoba, która lepiej by sobie poradziła przed wyzwaniami stojącymi przed Krakowem. Mamy zresztą jako prawica bardzo dobrych potencjalnych
6: to znaczy?
5: Kandydatów.
6: Marian Banaś się zgłosił.
5: Ale ja mówię o prawicy.
6: No Marian Banaś to chyba jest prawica, taka
5: konfederacja. Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
6: A to może są Barbara osoby, Nowak też się zgłasza.
5: To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znacząco wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych.
6: A Barbara Nowak?
5: Nie znam wyników wyborów, w których startowała pani Nowak, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale o tych obu osobach mogę powiedzieć, że byliby świetnymi kandydatami. Proszę?
6: Pakt prezydencki w Krakowie?
5: Myślę, że to byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeśli chcemy myśleć o stworzeniu listy, wspólnej listy do Senatu, to na pewno to byłaby dobra próba.
6: Ale z koroną czy bez korony?
5: Panie redaktorze, o to trzeba już pytać władze partyjne, ale też przede wszystkim, w moim przekonaniu, działaczy lokalnych, dlatego że wie pan, upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
6: Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
5: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski. Grzegorz Braun, mam wrażenie, że nie jest krakowianinem. Natomiast mówiąc zupełnie serio, uważam, że warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy. Wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
6: Kolejny krok to Rafał Trzaskowski do odwołania?
5: Tego nie wiem. Jest sporo kandydatów, dlatego że jedną cechę wspólną mają włodarze z Platformy Obywatelskiej. Zazwyczaj źle zarządzają miastami. To prawda, ale też przypomnijmy, że Kraków nie jest pierwszym miastem, gdzie mieszkańcy pozbyli się polityka Platformy Obywatelskiej. Tutaj widać jak w soczewce problemy, które toczą Platformę Obywatelską w skali ogólnopolskiej, dlatego że ten wynik referendum to nie tylko czerwona kartka w wyborach samorządowych, ale to czerwona kartka dla sposobu uprawiania polityki przez Platformę Obywatelską. Obywatelską i obecną koalicję rządzącą.
6: Zmieniamy temat na zagraniczny. Zbliża się jakieś okienko geopolityczne, które umożliwia

0: sprawdziwi zawarcie zawieszenia broni, pokoju w Ukrainie. Nie pojawiają się takie głosy.
1: No tak, tylko że takie głosy o tym zawieszeniu broni, zamrożeniu konfliktu pojawiają się od wielu miesięcy. Ja niestety obawiam się, że jeszcze wojna będzie trwała długo i w najbliższych miesiącach. Na pewno miesiące, a może i lata. W najbliższym okresie na pewno nie mamy co się spodziewać zawieszenia broni. Myślę, że cała letnia ofensywa, którą szukają Rosjanie, przetoczy się. No a co będzie później, to zależy od bardzo wielu czynników i wewnętrznych, i zewnętrznych.
0: Bo pojawiają się też takie sugestie, że Rosjanie mogą się przygotowywać do jakichś form już bardziej kinetycznej agresji na państwa NATO.
1: To prawda. Mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi, ale te działania hybrydowe mogą zostać wzmocnione, zarówno wobec Polski, jak i krajów bałtyckich, jak i innych krajów NATO, ale mogą się w ramach tych działań hybrydowych pojawić również działania kinetyczne, dlatego musimy przygotowywać się do obrony. Ja myślę przede wszystkim o Polsce. My mamy bardzo dużo do zrobienia.
0: To co powinniśmy zrobić? No przecież mamy broń, mamy armię, wszyscy nas chwalą.
1: Nie wystarczy kupić sprzęt, ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. My przede wszystkim jako Polska powinniśmy przywrócić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe. Jesteśmy jedynym krajem graniczącym z Federacją Rosyjską, krajem wschodniej flanki NATO, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego.
0: Czyli to wszyscy maturzyści do
1: Absolutnie
0: wojska?
1: Wszyscy młodzi mężczyźni powinni przechodzić krótkie, intensywne i nowoczesne przeszkolenie wojskowe, które będzie kończyło się złożeniem przysięgi, a później w wybranych specjalnościach powinny być powtarzane ćwiczenia. To nie są jakieś wymysły czy wyważanie drzwi. Te drogi są i rozwiązania są sprawdzone. One działają. I cóż, trzeba zawsze w tej sytuacji przypominać, wojny wygrywają rezerwy, a nie armie zawodowe, a my rezerw nie mamy.
0: A ile miałoby trwać takie szkolenie?
1: Ja uważam, że warto opierać się na wzorcach już sprawdzonych. Wystarczy spojrzeć na te kraje, które naprawdę prowadzą w tej chwili wojny, czyli najbliżej Ukrainę i Rosję. Tam szkolenie podstawowe ogólnowojskowe trwa około 3 miesięcy, potem są szkolenia specjalistyczne. Uważam, że 3 miesiące intensywnego, nowoczesnego szkolenia to jest taki czas, po którym żołnierz mógłby składać przysięgę i być w sposób podstawowy przygotowany do realizacji
0: mężczyźni,
1: działań.
0: Mężczyźni i kobiety?
1: Uważam, że ten obowiązek w pierwszym rzędzie powinien dotyczyć wszystkich mężczyzn.
0: Wszystkich mężczyzn, czyli tak, matura i 3 miesiące do woja.
1: Gdybyśmy to zorganizowali, namawiam wszystkich do zapoznania się z raportem Instytutu Wschodniej Flanki, Instytutu Sobieskiego, Powszechnej Służbie Państwowej, bo wojsko to nie jedyna służba, która potrzebuje rezerw. My mamy bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i przygotowanie do kryzysu i do wojny, ale uważam, że takie 3 miesiące po maturze, które byłyby dobrze przygotowane od strony merytorycznej, dobrze zorganizowane i również opłacane, dlatego że tutaj służba powinna być opłacana, nie dezorganizowałyby nikomu życia, dawały dobre doświadczenia młodym ludziom wchodzącym w dorosłość i przygotowywały rezerwy osobowe.
0: Ale przed studiami czy po studiach, w przypadku tych, którzy idą na wyższe studia?
1: Uważam, że to powinno być właśnie w przerwie pomiędzy szkołą średnią a studiami, dlatego że to nie zaburza cyklu edukacyjnego, prawda? Po maturze jest zawsze te najdłuższe wakacje i w czasie tych wakacji uważam, że odbycie takiej służby byłoby optymalne. Jeszcze raz podkreślę, chodzi o nowoczesną formę przygotowania do tego, żeby na współczesnym polu walki jak najlepiej sobie poradzić. I wie pan, to wszystko powinno być robione nie po to, żeby ci ludzie poszli na wojnę, tylko właśnie po to, żeby nie musieli iść na wojnę, żeby wojny nie było.
0: Pojawia się takie pytanie, a pan służył? Bo ja nie służyłem, powiem.
1: Oczywiście.
0: Nie przeniesiono do rezerwy.
1: Oczywiście służyłem, zgłosiłem się na ochotnika po zakończeniu studiów. Akurat wtedy formuła była taka. Miałem zaszczyt złożyć przysięgę wojskową, a potem służyć w rozpoznaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wszystkich namawiam do służby. Ochotnicza jest dziś możliwa, ale tak jak powiedziałem, czasy są takie, że powinna być to obowiązkowa służba.
2: Tu słyszał Tomasz Terlikowski od europosła PiS Michała Dworczyka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę, ale całości już teraz można odsłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, witajcie ponownie. Na zegarze 12 minut po godzinie 3, 26 maja. Dzień mamy. Przypominamy. A najlepsza muzyka przypomina, że o tej porze może łapać kryzys w pracy. Ale nie śpimy z taką muzyką w głośnikach. To Cyndi Lauper.

Maryla Rodowicz w RMF FM. 20 minut po trzeciej. Mam świeże info od meteorologów. Ostrzeżenia przed upałem w zachodniej Polsce. Chyba pierwsze tego typu ostrzeżenia w tym sezonie. Okolice Gorzowa, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy aż po Wrocław mogą dzisiejszego popołudnia zobaczyć 30 stopni w cieniu. Żar leje się z nieba. To hasło wprowadźcie do waszego dzisiejszego bingo.

0: takimi dźwiękami możemy w RMF FM odhaczyć pierwsze ogólnopolskie dzień dobry. Najwcześniejsze w całym eterze dla tych, co wstają przed wschodem słońca i ruszają do obowiązków. 23 minuty po godzinie 3. No i właśnie jedna ważna rzecz jeszcze. Dzień Matki. Wszystkim mamom RMF życzy co najpiękniejsze. Podrzucam też najlepszą muzykę. Marek Grechuta specjalnie dla was. Wiosna, ach to ty, bo mama jest jak wiosna. Ciepła, troskliwa, no i radosna.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte

0: Chodź, ucieknijmy. Kto śpiewał ze swoją ekipą w magazynie? Jeszcze trochę i koniec nocnej zmiany. Za 29 minut będzie czwarta. Stefan Friedman ma dla was kolejne odcinki swojego audiobooka 70 lat mojego dzieciństwa. Teraz w RMF FM.
1: Dziennik marmurarza. Notatki z USA. 1987 rok. Poświęcam kamieniarzowi, pisarzowi, aktorowi i jak najbardziej Jankowi Himilsbachowi. A było to kiedyś po lekkiej bibce u Janka w pracy, czyli na cmentarzu Brudnowskim. Obudziłem się rano w grobowcu, nie będąc pewny, czy żyje, czy już nie. Dopiero po chwili kamienne drzwi jęknęły, jak dusza nieczysta, w nich ukazali się Jonasz z Jankiem i piwem, po które poszli rano do sklepu. Mogliśmy kontynuować stypę za żywych twórców. Tuesday, 7th of July, po naszemu wtorek w lipcu. Pożegnanie Nowego Jorku. Klub Lamplight, dawniej kościół. Ostra muzyka, w nawach bary. Do widzenia, Manhattanie. I fajne czasy u Adama na 19 Street, ruch 2 Avenue. Chyba za bardzo się poczułem nowojorczykiem. Przede mną praca. Angaż na występy do klubu Maryla Polones w Chicago. Ostatnie drinki z Michałem Urbaniakiem i Januszem Kapustą. Janusz, malarz i grafik, a przede wszystkim wynalazca słynnego kidronu. To coś pomiędzy kostką Rubika a kalkulatorem. Podobno odkrywa nowe przestrzenie artymetyki. Zobaczysz, kiedyś będę bogaty. W Ameryce znaczy się sławny. A Michał Urbaniak już jest i wystarczy. Środa, 8 lipca. Wylatujemy z Nowego Jorku 18.15. Opóźnienie 1 godzina. Samolot Boeing 727. Lot około 2 godzin. W Chicago czas o godzinę do tyłu. Występujemy razem z profesorem mniemanologii stosowanej Janem Tadeuszem Stanisławskim. Lekko sponiewierani docieramy do Maryli. Maryla Sarniak, dziewczyna z gór, właścicielka Poloneza. Kombi jeszcze nie wyjechało. Mieścimy się razem z Grześkiem i Waldkiem. Nam się trafia najlepszy pokój. W piątek zaczynamy, ale przed nami bankiet powitalno-pożegnalny. Czwartek, 9 lipca. Zakupy kuchenne i spożywcze. Mamy lodówkę. Dosyć starą i brudną. W kuchni stoi telewizor. Służy też jako półka na produkty. Wieczorem bal na tarasie, zwanym dla żartów Florydą. Drewnianym, spróchniałym. Floryda ohyda. Zebrało się około 30 osób. Żegnamy kombi. Witamy nas. Maryla miła. Bankiet przeciąga się do rana. Wychodzę nie ostatni. Żona uważa, że zawsze wychodzę ostatni. Zdarza się, bo wierzę, że coś się jeszcze wydarzy, a mnie już nie będzie. Nigdy to jeszcze nie nastąpiło. Ból głowy natomiast na drugi dzień zawsze. Piątek, 10 lipca. Kombi przeprowadziło się do prywatnych domów. Odwiedził mnie mój szwagier Jasiek. Mieszka i pracuje w Chicago. Poczułem się lepiej i pewniej. Zna dobrze angielski. Wieczorem pierwszy występ. Lekka trema i duże napięcie. Czy nas kupią nasze żarty? To przecież Polonia. Tu się żyje czym innym. Około 60 osób. Podobno to w piątki normalka. Poszło. Mówią, że dobrze. A po sukcesie znowu Floryda. Do 6 rano. Maryla pije mleko.

0: Sobota 11 lipca. Zrobiliśmy zakupy, poszło $20. Kupiłem krojoną w kostkę wołowinę i jarzyny. Zrobiłem chińskie danie. Mnie smakowało. Może mięso trochę twarde, ale za to jak przyprawione. Pół butelki sosu sojowego poszło. Gramy wieczorem. Sala pełna. Mam dwa wyjścia. Jedno o 12 w nocy, a drugie o 2. Raczej już nad ranem. Z orkiestrą miło i serdecznie. Program podoba się, też tak czujemy. Nie przeszkadzają. Po sztuce rozmowy z publiką. A dlaczego wasz program inaczej brzmi tutaj, a inaczej tam? Bo tam jest inaczej i tu jest inaczej. Dajemy autografy na dolarach. Ciekawy zwyczaj. O 3 idę spać. Janek zostaje z folklorem. Niedziela 12 lipca. Wstałem o 12. Jajecznica z 2 na maśle, Philadelphia cheese, dżem brzoskwiniowy, kawa z mlekiem, upał. Na dworze duszno, w domu przyjemniej. W telewizorze bracia Marx, Janek gotuje golonkę. Drugi dzień, coraz twardsza, szarpie ją i dźga widelcem. Kupił chrzan, nic z tego, wyrzuca, bardziej mu żal zębów niż tego mięsa. W tym tygodniu przyjeżdża Frąckowiak z synem. Na szczęście są 3 pokoje. Niedziela, więc gramy 2 razy. Poranek o 18 i nocka. Zachmurzyło się i lunęło. Już przeszło. Upał jak szlag. W poranku 17 osób. Ale obsługa mówi, że to normalka. Odwalamy, nawet słuchają. Za to wieczór nadspodziewanie dobrze. Bisowałem 4 razy. Po występie Maryla wręcza koperty. Pierwszy pełny zarobek. Z Zygmuntem, doktorem, rozmowa na Florydzie do świtu. Potem kimono. Mieszkam w swoim pokoju, mam radio, a w suficie świetlik. Pokój Janka nie ma okna. I jeszcze coś z obserwacji Ameryki. W Polsce każdy liczący się rodak okropnie się boi śmieszności. Napięty, czujny, rozgląda się na boki, czy ktoś nie zamierza go ośmieszyć, postawić w sytuacji, która odarłaby go z powagi. Amerykanin się tego nie boi, potrafi się znaleźć. Nawet poważne przemówienia polityczne zwykło się tam zaczynać od dowcipu, żeby słuchacze mogli odeśmiać swoje i się rozluźnić. Amerykanin, jeśli tylko uzna, że może mu to przysporzyć popularności, weźmie udział w każdym wygłupie. Kto najdłużej ustoi na jednej nodze? Najlepiej zagwizdże albo zje najwięcej kostek margaryny. Poniedziałek, 13 lipca. Spałem do 14. Zjadłem na śniadanie podgrzewany wczorajszy obiad. Chińskie danie nie stracił na ostrości. Odwiedził mnie szwagier. Rozmowy rodzinne. Wieczór. Wybieramy się do Kingston Blues. Słynne chicagowskie miejsce, gdzie dają prawdziwego bluesa. O 23 przyjeżdża po mnie Romek, kolega z liceum na Zakrzewskiej. I jedziemy jego starym gratem, chyba Fordem. Profesor zdążył w ostatniej chwili. Klub w starym domu w dzielnicy artystycznej Chicago. Sala to raczej nora. Tłum, sami młodzi ludzie, piwo Heineken. Ale muzyka... Muzyka cudo. Grał i śpiewał wirtuoz harmonijki Sugar Blues. Wróciłem o 4. Romek dał mi prezent. Taki portfelik z cienkiej skórki, bez przegródek. Pusty.
1: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: Wtorek, 14 lipca. Wstałem po 14, to już reguła. Profesora nie było, zrobiłem pranie, poszedłem do Jewela na zakupy. Jutro robię obiad, zapraszam szwagra Jaśka na chińskie danie, to moja specjalność. Nie kupię wołowiny, będzie kurczak. Wydałem $35, ale będzie na parę dni wyżywienia. Mam zupki, owoce, winogrona, jabłka. Na deser pół melona i herbata mint. Wpadł Jasiek, wypiliśmy kawkę, był w trakcie rozwożenia pizzy. Chce rano jechać na ryby, o 5:00 niestety nie dam rady. Umówiliśmy się o 5:00, ale po południu, na obiad. Środa, 15 lipca, rano padał deszcz, ochłodziło się, jak na tę porę podobno jest zimno. Tak mówią nasi miejscowi górale South. Poszedłem dokupić to i owo, robię obiad. Profesor wybył jak kot, smażę i ważę. O 17:00 jestem gotowy. Jasiek też jest punktualny. Przyniósł piwo Molson. Nie znałem. On kefir, ja piwo. Danie chińskie z chińskim makaronem. Chyba się udało. Wpiekamy po całym talerzu. Potem melon i rozmówki. Jasiek chce pokazać mi dom i towarzysza. Poznaję go. Mieszkają w basemencie. Nie tak źle, choć to suterena. Kumpel okazuje się miłym facetem. Za chwilę zjawia się jeszcze jeden eksponat. Ciekawie opowiada o robocie w fabryce. 23:00, Jasiek odwozi mnie do domu. Zjadłem ser żółty z pomidorem. Herbata pachniała mydłem. Ciekawe. Idę spać. Czwartek, 16 lipca. Normalka. Wstałem późno, zrobiłem co nieco, co zostało, zjadłem. Potem pracowałem na tapczanie. Przypomniały mi się czasy szkolnych randek. Na Skrzetuskiego nie było deski, to pracowałem na tapczanie. Przód, kołnierzyk i mankiety. Reszty nie widać. Po południu przyjechała Halinka Frąckowiak z synem. Filip, lat 7. Pokazaliśmy jej gospodarstwo i sposób na tutejsze życie. Profesor walczy gdzieś na Milwaukee. Idę spać po 24:00. Sukces! Niestety profesor wraca o 4:00, mile podochocony, a ponieważ jest głodny, to wali talerzami. Potem smród, przypalił bekon. Wreszcie zasypiam, chociaż słyszę, jak myje patelnię. Piątek, 17 lipca. Rano pogoda, świeci słońce. Siedzę na Florydzie, wpada szwagier. Namawiam go, żeby nie wracał. W Polsce nie ma zbyt dobrej sytuacji. Wydaje mi się, że tu mu będzie lepiej. Tylko słucha. Potem wpada zakryta, organizator. Jak zwykle jest miły. Dostał na jesieni dobrą grupę. Razem z Marylą zawieszają nowe reklamy. Poznaje Krzyśka od marmurów. Chris Syska ma ekipę do zakładania marmurów. Tapów takich, czyli blatów granitowych, wykładzin, wystroju z kamieni ozdobnych. Stać na to tylko bogatych. Od poniedziałku do piątku nie pracujesz. Co robisz? Nic. Nudzisz się. Jeździ z nami. Jeszcze zarobisz i zobaczysz, jak żyją ci na górze. Czytaliśmy twoich i Jonasza fachowców. Niestety, przydomki już rozdane. Ja jestem majster, tadzio to docent, dziadek jest dziadkiem, a dla ciebie coś wymyślimy. Aha, zapomniałem powiedzieć, że nie pracujesz za darmo. Nie dziękuj, dodał, jak otworzyłem z wrażenia usta. Jutro robimy blaty marmurowe w downtown, w Banque de Paris. Roboty na jakieś 3 godziny.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

pojechałem z ciekawości. No bo jak, marmury i ja, wszystkiego 2,5 godziny, dostaję $50. Wracam i śpię. Po 21:00 kąpiel, golenie i za chwilę na estradzie jako artysta. Poniedziałek 20 lipca. Robotę zaczynam na szczęście nie wcześniej niż o 8 rano. Brygada, majster Chris, docent Tadek, dziadek Jasio i ja. Zielony van jest wszystkim. Magazynem, warsztatem, domem i limuzyną. Pobieramy pocięte i nie zawsze dobrze wymierzone plastry marmuru lub granitu i pod adresy. Otrzymujemy je od głównej firmy jako zadania. Dostarczamy i instalujemy. Tylko u bogatych. Eliminacja naturalna. Płytka, stopa kwadratowa marmuru. $50 plus 18 robota. Jaki towar? Najlepszy. Prosto z Italii. Ameryka nie ma marmuru. Trzeba sprowadzać z Włoch, z Grecji albo z Ameryki Południowej. Ivory, Tinos Green, Emprador, Cipollino, Tassos. Granity bywają Blue Garnet, Gris Perla, Regal Grey, Black Andes. No i ale to wiedziałem dopiero później. Wtorek, 21 lipca. Apartament państwa Manes. Izraelici. On stary, ona nie młodsza. Zasuszona, uszminkowana klapzdra. Cały dzień chodzi po domu w stroju tenisowym i z rakietą. Chodzi, jakby szukała piłeczki. Ale patrzy, co i jak robimy. Apartament na 35. piętrze z widokiem na 3 strony Chicago. Jezioro też widać. Bogactwo, że brzuch boli. Pracuje jednocześnie kilka ekip. Stolarze, glazurnicy, ci od mebli i my. Wszyscy dla siebie mili i jak mogą ułatwiają drugiemu pracę. Nie ma, że któraś grupa ważniejsza. I szacunek przy tym dla innych. Jedna płyta źle wycięta, trzeba zabrać do poprawki. Dziwny ten Żyd. W jednym pokoju ma ikony, pewnie rosyjski. Kusi mnie, żeby coś powiedzieć po rusku, ale nie puszczam pary. Kładę próg marmurowy w łazience. Córka 17-18 lat, to jej bathroom. Uśmiecha się na sekundę, jak loska w telewizorze. Po czym uśmiech gaśnie, tyle wystarczy. Bo kim my jesteśmy? Ale numer. Jeździmy windą dla służby, towarową. Do tej eleganckiej nie wolno nam wchodzić. Nie dla psa. Tadek docent wytłumaczył mi góralską gwarą, bo jest z Białki. Pisce mu nie może zjeździć tą windą, bo nie ma z krawata. W sypialni telewizor Sony na pół ściany. Leżysz w łóżku i oglądasz. W słoiku lepkie cukierki. Robimy swoje, wychodzimy po piwo, bo przerwa na lunch. Spotykamy Kruka i Frąckowiak ze znajomymi. Zapraszają na basen. To obok, fajnie. Jak skończymy, ścieramy w sypialni kawę kamienia. Awantura. Włączają air condition, bo kurz. Huk taki, że łeb urywa. Kończymy, rama odstaje. Dogadujemy się z tym od blatu. Nie ma problemu, przesunie ramkę. Koniec fuchy. Jazda pod drugi adres.

0: Godzina czwarta na zegarach, czas na fakty w RMF FM. Wszystko co ważne przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
1: Trwa śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia, po którym służby siłą weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta. Pracownicy trzech zakładów związanych z górnictwem, w których zorganizowano strajki, jeszcze w tym miesiącu mają otrzymać część obiecanych podwyżek. W Warszawie rozdano tegoroczne Fryderyki. Artystką roku ogłoszona została Kasia Liz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń o tym, co do tej pory ustalili śledczy.
2: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam porozumienie płacowe. Przypomnijmy, kilka dni w trzech zakładach, w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich trwał strajk załogi. Produkcja jest już jednak wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek.
3: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
4: Wasze opinie w faktach RMF FM.
1: Dobrze się stało. Prezydent sobie nagrabił. Tak mieszkańcy Krakowa komentowali wczoraj na ulicach wyniki niedzielnego referendum. Pojawiły się także głosy poparcia dla Aleksandra Miszalskiego i obawy o przyszłość miasta.
5: Ja jestem zwolenniczką koalicji, także...
6: Czyli nie jest pani zadowolona z tego, że odwołano bardzo prezydenta? Referendum.
7: Nie.
6: Dobra.
7: Pan szuka innego.
8: Nie wiem. Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czele Krakowa.
6: Czyli zasługuje na to,

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Trofi NATO. Do podważenia zaufania do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Naruszenie granicy w niewielkim stopniu przez Federację Rosyjską. Nie mówię, że pod flagą Federacji Rosyjskiej, bo mamy przecież
4: ale
3: przykłady.
4: Ale w Polsce na kto?
3: Mamy przykłady tego, jak to wyglądało, czy na Ukrainie, czy w Gruzji, czy w innych krajach, więc takie sytuacje są możliwe w ramach działań hybrydowych, które prowadzi Federacja Rosyjska. Dzisiaj pełnoskalowy atak na Polskę jest niemożliwy, dlatego że dopóki broni się Ukraina, dopóki trwa tam wojna, pełnoskalowy atak na Polskę jest niemożliwy. Ale co będzie za rok, co będzie za dwa lata, tego nie wiemy. I teraz jeśli chcemy być bezpieczni, musimy się szkolić. Bo ja jeszcze raz powtarzam, szkolenie wojskowe ma doprowadzić do zbudowania rezerw. Nie po to, żeby ci ludzie kiedyś ginęli na froncie, tylko właśnie po to, żeby nie musieli zginąć. A gdyby przyszło trafić na front, żeby potrafili się zachować w sposób właściwy, a dzięki temu przeżyć.
4: Mówił pan o wojnie hybrydowej, która już się toczy. Ta akcja służb w mieszkaniu Karola Nawrockiego, ale także wcześniejsze w ubiegłym tygodniu ileś tego typu sytuacji wobec głównie dziennikarzy, ale nie tylko, także byłego szefa BBN-u, to jest element tej wojny?
3: Wydaje mi się, że należy na pewno zbadać ten wątek, tego rodzaju działań, które wywołują bardzo duże reakcje, pogłębiają polaryzację polityczno-społeczną w Polsce. Jest wiele w ciągu ostatnich lat. I uważam, że każde z tych działań trzeba badać również pod tym kątem, ale przede wszystkim nie można ich bagatelizować, niezależnie od tego, jakie jest ich źródło. A proszę zwrócić uwagę, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich dni. No pierwszym takim głośnym, prawda, które się przebiło medialnie zdarzeniem, było wejście służb do mieszkania redaktora Sakiewicza. I spotkało się to tak naprawdę z różnego rodzaju heheszkami, przede wszystkim ze strony polityków Platformy Obywatelskiej czy osób niechętnych prawicy. Dzisiaj widzimy, dokąd to prowadzi. Bagatelizowanie tego typu sytuacji prowadzi do osłabienia państwa. W związku z tym tutaj nie mówię nawet o tym, żeby już politycy Platformy Obywatelskiej czy minister Kierwiński posypali głowę popiołem, bo na to nie ma co liczyć. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i podjąć działania, które będą uniemożliwiały takie akcje
4: ale
3: w przyszłości.
4: Ale jeśli pan mówi, nie liczę na posypanie głowy popiołem, to rozumiem, że nie liczę ma też na dymisję. Powinny się posypać dymisję?
3: Ja nie chcę rozstrzygać, kto powinien podać się do dymisji, kto nie. Jeśli mówimy o ministrze Kierwińskim, uważam, że on tyle ma już na swoim koncie wpadek, że powinien zostać odwołany. Natomiast to dotyczy w moim przekonaniu też całego rządu, niemal całego rządu Donalda Tuska. Natomiast ja oczywiście jestem subiektywny, bo jestem politykiem reprezentującym określoną formację polityczną. Dla mnie kluczowe w tego rodzaju sytuacjach, bo są sytuacje bardzo poważne, a my niestety najczęściej sprowadzamy je do takiego pałkarstwa partyjnego.
4: Ale to panie pośle, to w obie strony
3: tak, ale
4: to
3: oczywiście,
4: działa.
3: Ale
4: to
3: oczywiście,
4: znaczy,
3: że
4: żyjemy w drugiej Białorusi, jest jednak przesadą.
3: Ale panie redaktorze, ja mówię o całej klasie politycznej i kwestia tej infantylizacji, o której dzisiaj mówiłem, dotyczy niestety wszystkich partii politycznych. No i teraz jeszcze raz powtórzę, najważniejsze w tego typu sytuacjach jest wyciąganie wniosków, czyli analiza, weryfikacja tego, co poszło nie tak i podejmowanie decyzji, przyjmowanie rozwiązań, które w przyszłości uniemożliwią tego rodzaju sytuacje.
4: Panie ministrze, skoro jesteśmy już przy, nie, panie ministrze, skoro jesteśmy przy analizie i wyciąganiu wniosków, jest już pan spokojny, jeśli chodzi o wojska amerykańskie i ich rotacyjną obecność w Polsce?
3: Wie pan, ja będę spokojny, jak Polska będzie miała zmodernizowane siły zbrojne i szkolone na bieżąco rezerwy. Dlatego, że wszyscy mówią, wspominając o NATO, o Układzie Północno, o Sojuszu Północnoatlantyckim, o obecności wojsk amerykańskich, o wsparciu sojuszniczym, o artykule 5. A tam jest inny bardzo ważny artykuł, który zobowiązuje każde państwo do przygotowywania własnych sił zbrojnych, do działań, do obrony własnego terytorium. I na tym powinniśmy się skupić.
4: No tak, ale z drugiej strony te 10...

0: 11 albo 15, nie wiemy ile, tak do końca, tysięcy amerykańskich żołnierzy, nawet ich rotacyjna obecność, to jest, nie chcę powiedzieć, ale użyję tego, że to są tacy zakładnicy, znaczy oni się nam po prostu opłacają jako pewna gwarancja.
1: Wie pan, miałem ostatnio taką ciekawą rozmowę, jak byłem na Litwie z jednym ze znajomych polityków litewskich, a propos z kolei Bundeswehry, która stacjonuje...
0: Też tak myślą?
1: Nie, on sam użył takiego żartu, który ja tutaj mogę powtórzyć, że co by było w sytuacji konfliktu? No, pierwszym zadaniem litewskich sił zbrojnych, które są bardzo niewielkie ze względów oczywistych, jest otoczenie koszar Bundeswehry i zapobieganie wycofaniu.
0: Ale sugeruje pan, że amerykańskie wojska i ich rotacyjna obecność mogłaby się skończyć, gdyby Rosjanie nas zaatakowali?
1: Nie, ja sobie zażartowałem, wspominając moją wizytę na Litwie, odnosząc się do tego, co pan powiedział, że są to zakładnicy, bo oczywiście to jednak jest zupełnie co innego. Ten wymiar potencjalnego uderzenia w Amerykanów, w obywateli amerykańskich przy jakimś ataku na Polskę oczywiście ma znaczenie, ale co najmniej takie samo znaczenie mają zdolności, które razem z Amerykanami w Polsce uzyskujemy. Zdolności wojskowe, zdolności do dalekiego rozpoznania, zdolności do wsparcia lotniczego, zdolności do głębokich uderzeń. Czyli te wszystkie zdolności, których ani Polska, ani inne kraje europejskie dzisiaj nie posiadają. My możemy dużo mówić o autonomii strategicznej Unii Europejskiej, o tym w parlamencie.
0: Ale
1: bardzo. Dokładnie. Nie ma jej i nie będzie przez bardzo wiele lat. Nie tylko
0: ale
1: dlatego.
0: Ale może trzeba ją budować.
1: Ale nikt tego nie kwestionuje. Budujmy je. Tylko, że z drugiej strony zawsze analizujmy, czy środki i siły, które chcemy zaangażować w konkretny projekt, nie pójdą na marne i czy dzisiaj w związku z sytuacją zagrożenia, którą mamy, nie powinniśmy tego skierować na budowę przede wszystkim własnych zdolności albo współpracy sojuszniczej. No to są poważne sprawy, których znowu powtórzę, nie można trywializować.
0: To teraz jesteśmy przy rozwoju, bo mówił pan o rozwoju NATO i rozwoju europejskich możliwości. A co tam słychać w stowarzyszeniu Rozwój Plus? To możecie przyjmować członków, możecie działać, czy wszystko jest zamrożone, bo
1: bardzo dziękuję.
0: Komunikaty się są sprzeczne.
1: Bardzo dziękuję za życzliwe zainteresowanie. Wszystko doskonale. Spotkanie zarządu odbyło się. Spotkanie zarządu ostatnio odbyło się w zeszłym tygodniu. Procedurę przyjmowania członków, bo rozumiem, że o to pan pyta, bo na razie są członkowie założyciele. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Teraz opracowujemy wewnętrzne dokumenty i regulaminy. W związku z tym przyjmowanie członków zacznie się od 1 czerwca. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tę inicjatywę.
0: Ale politycy PiS-u też mogą się angażować?
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście jak wszyscy inni obywatele, mogą angażować się w różne inicjatywy.
0: Ale to jest konstytucja, ale ja się pytam o konstytucję wewnętrzną Prawa i Sprawiedliwości, bo pojawiły się takie głosy, że prezes i druga frakcja nie jest zachwycona tym pomysłem.
1: Po pierwsze tak, jeśli chodzi o kwestie dyskusji frakcyjnych, to w ogóle do tego chyba nie ma sensu się odnosić.
0: Bo to jest najciekawsze.
1: A przypomnę, no dla wyłącznie koneserów, myślę, że z punktu widzenia statystycznego Polaka to kompletnie nie ma znaczenia. Ale mówiąc zupełnie serio, no, nie ma tutaj ograniczeń w aktywności, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim na bieżąco rozmawiają, ustalając i wyjaśniając jakieś wątpliwości, a potem z uśmiechem czasami, jeżeli są jakieś wątpliwości, ja z uśmiechem czasami czytam różnego rodzaju informacje pojawiające się w mediach albo słucham wypowiedzi różnych ekspertów i dziennikarzy, którzy opowiadają naprawdę niestworzone rzeczy na temat naszej sytuacji wewnętrznej.
0: Ja czasem rozmawiam z politykami PiS-u i nie tylko tutaj publicznie, ale również prywatnie i powiem, oni też mówią bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład, że szykujecie się do koalicji z PSL-em i z Polską 2050. To mówią pana koledzy, nie eksperci.
1: Ale jakie jest pytanie, jakby pan redaktor zechciał sformułować?
0: Jakby się pan odniósł do tych sugestii, że już po prostu jesteście no, w zasadzie na wylocie z PiS-u. Mówię teraz oczywiście o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, a potem wielka koalicja, w której premier Morawiecki będzie Madziarem, a jego współpracownikami będzie PSL i Polska 2050.
1: To punkt pierwszy. Ja jestem od 24 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nigdzie się nie wybieram.
2: Zaznacza europoseł PiS Michał Dworczyk w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: i która mama już wstała albo została obudzona. Jeśli wasze potomstwo mówi na razie gugu, gaga, to życzenia z okazji Dnia Matki przyjmijcie od RMF FM. 13 minut po czwartej, wtorek, 26 maja. Maciek Rybak i najlepsza muzyka dla was.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Wraca temat przypalonej żelazkiem koszuli Wojtka Szczesnego. To wciąż wzbudza ogromne sensacje w internecie. Ja przypomnę, że Wojtek pojawił się w takiej koszuli z odciskiem żelazka, jakby to było przypalone. A się okazało, że to jest tak specjalnie. I to już w sklepie tak było, w fabryce zrobili. I ta koszula z przypalonym żelazkiem kosztuje 3000.
2: Fajnie, i teraz my podajemy przepis na tańszą wersję tego modnego ubrania. Bierzemy z szafy starą koszulę.
1: To może być koszula taty na przykład.
2: Ta, co miała być na szmaty.
1: Albo tak, tak.
2: Tak, tak. Bierzemy z domu żelazko i deskę, odciskamy ciepłym żelazkiem ślad na koszuli,
1: tak.
2: A potem nie zapominamy wyłączyć żelazka.
1: To wyłączyć to najważniejsze.
2: No.
1: To będzie tanio, a modnie. Nie dziękujcie. Dwa żelazka, można trzy. Żelazkowy kwiat na plecach.
2: Można droższą wersję zrobić, kupić nowe żelazko, żeby odbić na koszuli.
1: Szalejcie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Dobra, słuchajcie, jak wiemy, w Sejmie jest zakaz picia alkoholu, ale w magazynach, czytamy, Wysokiej Izby, zalega 500 litrów trunków wszelakich.
2: Bogactwo.
1: Jest 500 litrów mają. Pytanie jest, co z tym słodkim ciężarem zrobić?
2: Uważamy tutaj, że posłowie powinni wyjść z tym do ludzi.
1: Powinni, tak.
2: Poprzedni Sejm stawiał barierki, pamiętamy, to ten niech ludziom postawi.
1: Dokładnie, notowania Sejmu nie są najlepsze, zwłaszcza po aferze z kilometrówkami. No jest okazja to wszystko poprawić.
2: Tak, zmarnowana okazja, kiedy była niedawno w Warszawie demonstracja Solidarności, prawda?
1: Tak, posłowie mogli wyjść, zrobić bramę weselną na trasie marszu i polewać.
2: No.
1: Kurczę, no kolejna niewykorzystana okazja zmarnowana. Jak długo jeszcze? Jak długo? No.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Michał Wiśniewski, obiecuję w prasie, bo gazetę też dla was przeglądam o poranku, mówi Michał Wiśniewski, 6 ślubu nie będzie.
2: Trudno nie odnieść wrażenia, że i tak miał chyba o 5 ślubów za dużo, co?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: A śledziliście w weekend Łatwoganga? Czyli Piotrek znowu zbierał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Żeby zwrócić uwagę na akcję, jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska i pokonał tę trasę w, no, tylko nieco ponad 2 dni.
2: Nieźle.
1: No, zbiórki się udały, ale wciąż można wpłacać.
2: W RMF-ie śledziliśmy przez cały weekend jego trasę i razem z ludźmi przywitaliśmy go przy wjeździe do Gdańska. To było bardzo wzruszające. Co o nim tam mówili?
3: Anioł, co robi dla dzieci, robi dla rodziców, to jest coś pięknego.
4: Przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki.
1: To jest kolejna, żeby poczuł, że jest wielki. To jest kolejna akcja, która przejdzie do historii. Zobaczcie to koniecznie wszyscy u nas na Instagramie Radia RMF.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Przeglądamy teraz takie portale plotkarskie. Też trzeba wiedzieć, co się dzieje. Bella Hadid, ta popularna modelka, już drugi tydzień z rzędu opala się na jachcie. Najpierw w Cannes, teraz w Saint-Tropez. Wciąż o tym piszą. Cały czas.
2: Drugi tydzień. To nuda.
1: Nuda.
2: Nie będziemy o tym mówić.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Wraca serial Kilometrówek. A to wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą. Łukasz Mejza, to jest dobre nazwisko. 48 tysięcy złotych przytulił na kilometrówki, 12 tysięcy na taksówki, 37 na wynajem samochodu.
2: A ty myślisz, że 225 punktów karnych, to co byle poseł ma? To się samo zrobiło?
1: No
2: że
1: nie.
2: Mu to przyszło za darmo, bez wysiłku?
1: Rzeczywiście, pan Mejza dodatkowo wydał 115 tysięcy na krajowe loty samolotowe.
2: To dla nas, dla bezpieczeństwa na polskich drogach to wydał. Tak? Bo jakby nie latał, miałby 500 punktów karnych, a może i 1000.
1: Dziękujemy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ale teraz sprawdzamy, co się dzieje w świecie, o czym się mówi w internetach.
2: Jest. No, temat dnia w zasadzie. Miejska Komisja do Spraw Referendum poinformowała o odwołaniu z urzędu prezydenta miasta Krakowa, pana Aleksandra Miszalskiego z KO. Frekwencja wyniosła 29,99%.
1: Sam zainteresowany, a może lepiej powiedzieć sam niezainteresowany, powiedział, nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem.
2: I może to dobrze dla Krakowa, że nie wszystko się udało.
1: Ale ruszyła giełda nazwisk i tutaj taka nasza poranna rada dla Krakowian, na kogo głosować?
2: No.
1: Na tego teraz, który najmniej obieca.
2: Tak, tak. Wtedy mieszkańcy grodu Kraka doznają mniej rozczarowań, bo kolejnym odwołaniu prezydent nie powie, że nie wszystko mu się udało.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Clickbait z internetu, królowa pieczarek. Tak piszę, królowa pieczarek wybrała najmodniejszy wzór, ale spójrzcie na nogi, tak jest.
2: No i my podpowiadamy, żebyście nie musieli tam grzebać. Królowa Pieczarek ma sukienkę w muchomorki.
1: Ale zgodnie tutaj z zaleceniem portalu patrzymy na nogi Królowej Pieczarek. I co widzimy?
2: No.
1: Kozaki.
2: O kurka.
1: Kozaki.
2: O kurka. No.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Zbliża się do końca nasz piłkarski sezon. Już o Ekstraklasie wiemy wszystko. Wiemy, kto jest mistrzem, wiemy, kto zagra w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, wiemy, kto zagra w pucharach, kto spada. O pierwszej lidze też już prawie wszystko wiemy, bo wiemy, że i Wisła Kraków, i Śląsk Wrocław. Ale kto będzie tym trzecim szczęśliwcem? No to jeszcze musimy chwilkę poczekać. Wiemy w każdym razie, kto zagra w barażach. Moim gościem w tej chwili Kamil Kania, komentator Kanal Plus. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Wielka feta na rynku w Krakowie po zakończeniu rozgrywek w pierwszej lidze. Nie było takiej fety od czasów mistrzostwa, mam takie wrażenie. Wisła Kraków świętuje awans do Ekstraklasy. Myślisz, że na dłużej?
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i wiele powiedzą nam pierwsze tygodnie tego okresu pomiędzy sezonami, kiedy zobaczymy, jak ta drużyna zostanie wzmocniona, ponieważ dla Beniaminka sezon pierwszy jest zdecydowanie najtrudniejszy. Jeżeli ktoś ryzykuje grę w Ekstraklasie kadrą, która poradziła sobie w pierwszej lidze, to ma naprawdę małe szanse powodzenia.
1: Będą konieczne zakupy, będzie konieczny większy budżet. Ten budżet zapowiadany, ten do 70 milionów, jeżeli będą sponsorzy, byłby wystarczający Twoim zdaniem?
2: Trudno prorokować, też nie wiemy, co się wydarzy finalnie na linii Wojciech Kwiecień, Wisła Kraków, bo z jednej strony wydawało się, że jest już naprawdę bardzo blisko porozumienia, które gwarantowałoby Wiśle dodatkowe 15 milionów. Później pojawiło się dementi, że to się jednak nie wydarzy. Wstrzymałbym się, jeżeli chodzi o analizę sytuacji Wisły Kraków do końca sezonu pierwszej ligi, ale mam tu na myśli także te baraże, które przed nami, w których uczestniczy Wieczysta Kraków, czyli inny klub ze stolicy Małopolski.
1: A no właśnie, Wieczysta zagra z Polonią Warszawa, trudny rywal?
2: Dla Polonii? Na pewno. Wieczysta w takim pojedynczym spotkaniu to jest bardzo trudny przeciwnik. Wieczysta to jest zespół, który ma naprawdę dużą jakość. Pytanie o to, jak ci zawodnicy do tego podejdą. Myślę, że w Polonii spora euforia, bo wydawało się, że czarnych koszul w tych barażach nie będzie. Gdyby Ruch Chorzów zrobił swoje w Pruszkowie, gdyby nie przegrał ze zdegradowanym już z niczym, dzisiaj Polonii w tych barażach by nie było. Ale myślę, że ten entuzjazm będzie niezwykle istotny, jeżeli chodzi o drużynę ze stolicy.
1: No i gdyby nie ta ostatnia akcja meczu jeszcze w meczu Polonii, to też jest fascynująca sprawa. Myślisz, że może tak być, że będą trzy zespoły z Krakowa w Ekstraklasie?
2: Jest to realny scenariusz moim zdaniem. Nie można go wykluczyć. Właśnie z uwagi na to, co mówiłem, na tę jakość, jaką ma Wieczysta. Patrzymy sobie na te kluby, które są w barażach, to nie ma żadnego zespołu, z którym Wieczysta nie byłaby w stanie wygrać, bo i z Polonią, i z ŁKS-em, i z Chrobrem Głogów w pojedynczym spotkaniu ten zespół może wygrać.
1: A propos ŁKS Łódź?
2: Ale pytasz o to, kogo ja preferowałbym w Ekstraklasie?
1: Ja twoim zdaniem, to nie tyle o preferencje mi chodzi, co bardziej z moim zdaniem o twoje, jak patrzysz na szanse tych drużyn.
2: Wydaje mi się, że w ostatnim czasie ŁKS wygląda dobrze i to, że zajął w sezonie zasadniczym niższe miejsce, na pewno nie sprawia, że on ma mniejsze szanse i powinien sobie w tym półfinale poradzić zespół z Łodzi.
1: To teraz troszkę o naszej Ekstraklasie. Koniec rozgrywek, spada i Arka, i Lechia. To będzie smutno na Pomorzu bez ekstraklasowej piłki.
2: No myślę, że będzie smutno, natomiast Lechia Gdańsk, która spadła, sama jest sobie winna. Jeszcze kolejkę przed końcem piłkarze Lechii mieli wszystko w swoich rękach. Wystarczyło wygrać w Niecieczy na stadionie drużyny, która została już zdegradowana. Nie potrafili nawet zremisować. Trudno tutaj współczuć jakkolwiek piłkarzom biało-zielonych, ale oczywiście kibiców, szczególnie tych, którzy z nadmorza pojechali do podtarnowskiej wsi i zobaczyli swoich piłkarzy, którzy nie potrafią wykorzystać rzutu karnego, przegrywają z najgorszą drużyną ligi. Myślę, że Tomasz Bobczek, który został królem strzelców, jakoś specjalnie nie świętował tego wyróżnienia w obliczu tej katastrofy biało-zielonych.
1: A jak patrzysz na dokonania ekip ze Śląska, to dla kogo masz większy podziw? Dla Górnika Zabrze, który zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, czy dla GKS-u, który awansował do pucharów po 22 latach bodajże?
2: No, dla mnie najpiękniejsza historia wydarzyła się w Zabrzu. Ja jestem futbolowym romantykiem. Górnik najpierw po ponad 50 latach sięgnął po Puchar Polski, potem zdobył wicemistrzostwo, na które czekał od 1991. Ja sobie sprawdziłem, kto z wyjściowego składu Górnika na to ostatnie spotkanie z Radomiakiem był na świecie, kiedy Zabrzanie zdobywali poprzednie wicemistrzostwo, tylko Paweł Olkowski. A to wszystko okraszone jeszcze zmianą właściciela, to też jest historia romantyczna, bo kibice czekali długie lata i nagle mają właściciela w osobie Lukasa Podolskiego, który no, z nawiązką spełnił tę obietnicę, którą złożył babci, że zagra w Górniku. Okazuje się, że nie tylko zagrał w Górniku, ale i kupił ten klub i będzie go budował, a z jego kontaktami to może być ciekawy projekt. Ja też się cieszę, że mamy ten drugi zespół w eliminacjach do Champions League, ponieważ no, wiemy, że Lech Poznań gra w tej specjalnej preferencyjnej ścieżce mistrzowskiej, a Górnik będzie występował w tej ścieżce niemistrzowskiej i takie naprawdę ciekawe marki mogą przyjechać do Polski na mecze eliminacji do Ligi Mistrzów.
1: Kamil Kania, komentator Kanal Plus razem z nami. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję się bardzo.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Czy Polacy zaczynają zaciskać pasa? To sprawdzamy w naszym radiu i posługujemy się w tym sprawdzeniu najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu wzrost sprzedaży detalicznej mocno wyhamował. Dlaczego tak się stało? Z nami nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Witaj Igorze. Igorze, zacznijmy od statystyk. Jak sprzedaż wypadła w liczbach?
2: Ona rośnie, więc to są dobre wieści. Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2026 wzrosła, ale słabo wzrosła o 1,3%. I gdy porównamy to z odczytem, który mieliśmy w marcu, no to tam było prawie 9%, licząc rok do roku, więc mamy bardzo duży zjazd w porównaniu z marcem, choć tutaj są różne powody ku takiemu zjawisku.
1: Czy wobec takiego zjazdu można już bić na alarm, bo Polakom w oczy zajrzał kryzys?
2: No właśnie, okazuje się, że winne temu zjazdowi są na przykład święta wielkanocne, które wypadły w tym roku zdecydowanie inaczej niż rok temu, bo przypomnijmy, że teraz święta wielkanocne były na początku kwietnia, natomiast w 2025 pod koniec kwietnia, wyjątkowo późno. I to widzimy też w tych danych, które zebrał Główny Urząd Statystyczny, bo w związku z powyższym część zakupów w ramach przygotowań do świąt wielkanocnych zrobiliśmy już w marcu, albo po prostu też wydatki inaczej trochę rozkładaliśmy, a rok temu wszystkie te wydatki świąteczne znalazły się w tym oknie kwietniowym, więc widać to też, gdy przyjrzymy się danym szczegółowym, które przedstawił GUS, i widzimy, że o 6% spadła sprzedaż żywności i napojów, więc to są właśnie te kluczowe przy przygotowaniu świąt wielkanocnych wydatki, i one są też kluczowe w skali całej sprzedaży detalicznej w Polsce, no bo co czwarta złotówka w naszym kraju przypada właśnie na zakup żywności lub napojów.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, na razie te dane nie wskazują na kryzys.
2: Jeszcze nie. Być może pokazują jakiś niepokój Polaków, lekkie zaniepokojenie możliwym wzrostem inflacji w przyszłości, ale na pewno gospodarka jeszcze nie hamuje gwałtownie, szczególnie gdy znowu spojrzymy w dane szczegółowe i tu widzimy, że meble, sprzedaż wzrosła, RTV AGD, sprzedaż wzrosła, kosmetyki, sprzedaż wzrosła, pojazdy samochodowe, motocykle, części do nich też sprzedaż się tutaj zwiększyła, a spadła w tej żywności i napojach, więc ewidentnie tu efekt kalendarza był kluczowy. Być może Polacy trochę rozsądniej będą podchodzić do wydatków, ale kryzys w oczy jeszcze na razie przynajmniej nikomu nie zajrzy.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: pasmem jurskim.
1: Dobrego dnia wam życzę, Maciek Rybak, do usłyszenia. Godzina 5 na zegarach, posłuchajmy faktów RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Prezydent powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mimo sprzeciwu własnego środowiska politycznego. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekonuje, że wynik krakowskiego referendum to jedynie incydent i nie powinien prowadzić do podobnych inicjatyw w innych miastach. Zamknięta trasa do Morskiego Oka, turyści będą musieli wybrać inną drogę także do schronisk. Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Wczoraj, mimo sprzeciwu we własnym środowisku, powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. A teraz w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń o tym, skąd biorą się kontrowersje wokół tej nominacji.
3: Chodzi o sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy. W 2000 roku sędzia Kapiński orzekł, że były prezydent nie był współpracownikiem komunistycznych służb. A w związku z tym, między innymi Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach sprzeciwiał się powołaniu go na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale jak podkreślał rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, wtedy sąd nie miał wystarczających dowodów.
4: Część tych dokumentów, na których bazował sąd apelacyjny, to materiały, które przekazał sądowi Urząd Ochrony Państwa, przekazał te dokumenty, które chciał przekazać.
3: Jak dodał Leśkiewicz, sędzia Kapiński mógł liczyć na przychylność prezydenta nie tylko dzięki rekomendacji pozostałych sędziów Sądu Najwyższego, ale także dzięki, zdaniem rzecznika, zdecydowanej walce z łamaniem prawa przez obecny rząd.
2: Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa zapowiadają, że w przedterminowych wyborach poprą tylko tego kandydata, który spełni ich główne postulaty. A jednym z najważniejszych jest złagodzenie zasad strefy czystego transportu i ograniczenie jej obszaru. W niedzielnym referendum, przypomnijmy, mieszkańcy skutecznie odwołali prezydenta Aleksandra Michalskiego. Jednak głosowanie w sprawie rozwiązania Rady Miasta okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Jak ocenił Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, teraz mogą się pojawić inicjatywy zmierzające do odwołania kolejnych prezydentów dużych miast, tych związanych z Koalicją Obywatelską. Nie łączyłbym wyniku krakowskiego referendum z polityką krajową. Tak odwołanie Aleksandra Michalskiego komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Kraków traktuje jako pewien incydent. Ludzie w Krakowie byli zdenerwowani na sposób zarządzania, bądź on im się nie podobał. Dlatego zdecydowali się na taką, a nie inną decyzję. Trzeba ją uszanować, ale na pewno nie łączyłbym tego z polityką krajową, dlatego że polityka krajowa to coś innego niż polityka samorządowa. W polityce samorządowej liczy się to, jak ludzie odbierają cię w danej sytuacji, w danej atmosferze, czy z decyzją, którą podejmujesz. W skali państwa mamy wybory, które referendów nie zakładają.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: A tam skomplikowane manewry w centrum Londynu z udziałem setek żołnierzy, w dodatku pod ziemią. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Trymorgan, miały one na celu zbadanie reakcji NATO na jeden z najczarniejszych scenariuszy.
7: Na stacji metra w centrum Londynu przeprowadzono symulację reakcji militarnej, jaka musiałaby nastąpić w przypadku ataku Rosji wymierzonego w NATO. W tym celu armia potajemnie przejęła nieużywaną część stacji Charing Cross, aby zaplanować i przeprowadzić odpowiedź militarną w takich okolicznościach. Manewry te przeprowadził Korpus Szybkiego Reagowania NATO, który jest mobilnym dowództwem sojuszu pod przewodnictwem brytyjskiej armii. Celem tych działań było przetestowanie zdolności dowodzenia operacjami wojskowymi na dużą skalę z udziałem około 100 tysięcy żołnierzy.
2: I wracamy jeszcze do kraju z ważnym przypomnieniem dla planujących

0: Ale ruch będzie już normalnie.
1: Informowali wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. A dodajmy, że tą trasą nie dojdziemy nie tylko do Morskiego Oka, ale także do schronisk w dolinach Pięciu Stawów Polskich i Roztoki. A na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że dziś ważne święto i wszystkim mamom w imieniu całej redakcji złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zapraszam też w imieniu Magdaleny Wojtoni i Tomasza Stańszewskiego na poranne wydanie Faktów. Te startuje już o 5:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Uważamy te prawdy za oczywiste, uważają te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że ich Stwórca przyznał im pewne niezbywalne prawa, a wśród nich są prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Tak głosi Deklaracja Niepodległości Ameryki i właśnie prezydent Trump jako głowa państwa dąży do szczęścia. Tak! Daje przykład swoim rodakom. Oto w wyniku ugody, na mocy której Trump zrezygnował z pozwu przeciwko amerykańskiemu urzędowi podatkowemu na 10 miliardów dolarów za ujawnienie danych z jego zeznań podatkowych w ostatnich latach poprzedniej kadencji, rząd USA, na którego zresztą czele stoi Trump, wydał dokument, zgodnie z którym, cytuję, na zawsze wykluczone i zakazane jest prowadzenie audytów zeznań podatkowych Donalda Trumpa, jego synów Donalda Juniora i Erika, a także holdingu Trump Organization, a także ściganie ich za ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem. Pewnie po tym wszystkim Trump zebrał rodzinę i powiedział jak Mariano Pania do Janusza Gajosa w piłkarskim pokerze: to my teraz możemy wszystko. To jest, słuchajcie kochani, rodzina na swoim. To jest dokładnie to, co ojcowie założyciele myśleli, gdy podpisywali Deklarację Niepodległości, że prezydent będzie się w ten sposób zachowywał. Parafrazując stary żart, gdyby do ich ciał w grobach podłączyć kable, to USA nie miałoby teraz problemu z energią, tak szybko obracają się w grobach. Może niektórzy z nich myślą, a może jednak trzeba było płacić Wielkiej Brytanii te podatki i nie wygłupiać się z niepodległością? Nie wiadomo. W każdym razie fajnie jest zobaczyć prawdziwą demokrację w akcji.

0: żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Super! Dziękuję bardzo.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka
1: ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach 5:30, czas na poranne fakty RMF FM. Zebrał je i przedstawi Tomasz Staniszewski. Witamy.
11: Dzień dobry, poranku. W Jeleniej Górze w tej chwili niespełna 10 kresek. Tam najchłodniej, ponad 16 stopni, za to nad morzem w Gdańsku. I to jest najcieplejsze w tej chwili miasto w Polsce na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A fakty zaczynamy od aktualnych informacji z Bliskiego Wschodu, na którym znów robi się gorąco. Amerykanie przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny, informuje CENTCOM, czyli dowództwo centralne USA. Były to ataki w samoobronie w południowym Iranie, by chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. To są słowa rzecznika CENTCOMu, kapitana Tima Hawkinsa. Jak dodał, wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieszczać miny. Obie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zostały zniszczone. Uderzono także w wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar Abbas namierzającą amerykańskie samoloty. Te ostrzały, jak podkreśla się w amerykańskich komentarzach, nie oznaczają końca rozejmu. Do tej pory nie ma informacji o komentarzach ze strony Teheranu. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się, przypominam, 28 lutego. A mamy wtorek, 26 maja. W porannych faktach dziś na pewno wrócimy do odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i nowych wyborów w stolicy Małopolski. Wiadomo, że będą w ciągu 90 dni. Kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość? Nasz dziennikarz Kacper Wróblewski pytał o to byłego kandydata, byłego małopolskiego wojewodę Łukasza Kmitę.
12: Czeka nas taka dyskusja. Wszystkie furtki są otwarte.
13: Dla pana też?
12: Będziemy się, pewnie tak. Ja zawsze jestem do dyspozycji partii. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy poprzeć może kandydata, który jest kandydatem pewnego środowiska. Mówimy tutaj o kandydacie obywatelskim. Mamy oczywiście także kandydata w zapasie takiego związanego mocno z Prawem i Sprawiedliwością. To jest kilka bardzo dobrych nazwisk.
11: Po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i internetowym radiu RMF24 będzie dziś Marian Banaś. Były szef Najwyższej Izby Kontroli już zapowiedział swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. A wcześniej o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło wczoraj, że siły zbrojne Rosji rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. I w związku z tym zaleca cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał z szefem Armii USA w Europie i Afryce, generałem Christopherem Donahue, między innymi o obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO. O poranku pytać będziemy o efekty tych rozmów, a dziś 26 dzień maja, czyli Dzień Matki. Od rana będziemy namawiać was do dzwonienia do waszych mam i składania życzeń. Już teraz zapraszam na poranne fakty.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Kiedyś nas Zenek uczył, że życie to są chwile, tak ulotne jak motyle, a teraz od Kasi wiemy, że życie to są również momenty. I proszę, i ciak, i można pięknie się pogodzić ponad artystycznymi podziałami. Można oczywiście, że tak. Ważne, że wszystko dobrze brzmi, ważne, że to jest najlepsza muzyka i do nowego numeru Kasi Sienkiewicz będziemy jeszcze w RMF FM wracać. Cześć, dzień dobry, wtorkowe Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM, 5:43 na zegarach. Co my tam mamy dzisiaj? 26 maja, dziś jest dzień mamy. Dokładnie, to dzisiaj. Wszystkie mamy, jesteście cudowne, cacane i bez was nic by kompletnie nie było. Będziemy jeszcze dla was mieli niespodzianki i życzenia. Dzisiaj jest też, dzień samolotów z papieru. I można tam się serwetką jakoś do śniadanka zabawić. Szalejcie.
1: Reklama. 3:17:41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8:11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw. Pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
1: 3:17:41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8:11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Tatara.
1: Dobrze to robi,
2: pani,
1: nie?
2: Pani śpiewała o tym, że deszcz spadnie. Co robić, jak spadnie deszcz?
1: No to parasolka, kapturek, albo nie. Albo otworzyć szeroko buzię i chłonąć. Fajna historia prosto z internetu. 75-latek z USA okradł organizację kombatanckiej. Całą kasę, na prawie 150 tysięcy dolarów, wydał na... No. Pornografię w internecie.
2: No wesołe jest życie staruszka, żeby powiedzieć, amerykańskiego. Szkoda, że nikt temu panu nie powiedział, że to jest w sieci w zasadzie za darmo, nie?
1: W zasadzie tak.
2: No.
1: Co poszalał to jego? New Legend teraz w RMF.

0: Bon Jovi za nami. A przed nami, jak słychać, kolejne wydanie porannych faktów w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy.
2: Trwa wyjaśnienie przyczyn tragicznego wypadku w Wielkopolsce.
1: Wczoraj, przypominamy, pociąg pasażerski zderzył się z ciężarówką w Garbatce w powiecie obornickim.
2: Najprawdopodobniej pod koniec sierpnia krakowianie wybiorą nowego prezydenta.
1: Po tym, jak w niedzielnym referendum odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego.
2: Pięcioro biało-czerwonych wygrało swoje mecze na French Open.
1: W tym Iga Świątek, a dziś szansa przed Kamilem Majchrzakiem. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zbadać ma przyczynę wypadku w wielkopolskiej Garbatce.
2: Wczoraj po południu pociąg osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba.
1: A informację w sprawie tego wypadku zebrał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Śledczy mają zbadać, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia ciężarówki z szynobusem. Wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym bez zapór. Zginął kierowca samochodu, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Podróżującym szynobusem nic poważnego się nie stało, choć dwa pierwsze wagony wykoleiły się tuż po zderzeniu.
1: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia odbędą się wybory nowego prezydenta Krakowa.
2: W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
1: Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje w Krakowie pracują bez zakłóceń.
4: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
2: Co o nowych wyborach mówią mieszkańcy Krakowa?
5: Kto będzie, to trudno przewidzieć. Kto będzie startował? Pan Gibała będzie startował.
6: Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
7: Odwołano prezydenta, ale Rady Miasta nie. To dobrze czy niedobrze?
8: To się okaże. Stara Rada może będzie potrafiła współpracować z nowym prezydentem. Tego nie wie nikt.
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Sołtys. Giełda nazwisk już ruszyła. Kto będzie kandydował? O tym w kolejnych faktach.
2: A na tej giełdzie nazwisk Marian Banaś.
9: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
1: O tej miłości i nie tylko dziś w porannej rozmowie w RMF FM, 7:30.
2: Której gościem będzie właśnie były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Zapraszamy. O 7:00 natomiast były polski ambasador na Ukrainie, Bartosz Cichocki, w porannej rozmowie radia RMF 24.
1: Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na temat właśnie wojny na Ukrainie, dwustronnych stosunków oraz sytuacji w Iranie. Taką informację przekazał Departament Stanu USA. Jak czytamy w komunikacie, rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa, szczegółów nie ujawniono.
2: Wcześniej MSZ w Moskwie informował, że Ławrow poinformował Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie, powiązane z ukraińską armią.
1: MSZ Rosji ostrzegło wczoraj, że siły zbrojne rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie stolicy Ukrainy i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie Kijowa. Iga Świątek rozpoczęła walkę o piąty w karierze triumf w wielkoszlemowym French Open.
2: Rozpoczęła od zwycięstwa nad 17-letnią Australijką Emerson Jones.
1: W pierwszej rundzie turnieju w Paryżu polska tenisistka wygrała w godzinę 6-1, 6-2. Było to pierwsze spotkanie obu zawodniczek, o czym przypomina nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
10: Świątek nie dała 17-letniej Australijce żadnych szans, pojedynek był więc dosyć krótki. Nie to było jednak najważniejsze. Według specjalistów Polka jest pierwszą tenisistką w historii, która dotarła do drugiej rundy we wszystkich 25 wielkoszlemowych turniejach, w których zagrała w jednej dekadzie. Wśród mężczyzn nie udało się to nawet idolowi zawodniczki z Raszyna, Rafaelowi Nadalowi. Mam nadzieję, że w tym roku stanie ona znowu w Paryżu na najwyższym stopniu podium, mówi mi młody paryski kibic.
1: Trzymamy kciuki. Kolejną rywalką Polki będzie jutro Sara Bejlek, Czeszka, która w niedzielę zaskakująco wygrała z Amerykanką Sloane Stephens.
2: Dzisiaj na korcie Kamil Majchrzak, ostatni polski singlista, który zagra w pierwszej rundzie.
1: I to jeszcze przed południem. O 11:00 mecz z Chilijczykiem Alejandro Tabio.
2: A już za pół godziny pierwsze dzisiaj fakty sportowe w RMF FM.
1: Zapraszamy, polecamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte.

0: sprawdźmy wczesne popołudnie. Wtedy nawet 24 stopnie dzisiaj. Przepraszam, nawet 25. Przepraszam, nawet 27.
1: Zielona Góra.
0: 27 dzisiaj ma być w Zielonej Górze, czyli wychodzi na to, że to już to lato.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
0: Lokalne burze możliwe, ale to dopiero późnym wieczorem w północnym zachodzie. Coś tam gdzieś
1: zagrzmi.
0: To tam.
1: Nocny zachód, to jest Szczecin, Koszalin, te sprawy.
0: Tak? Szczecin, Gorzów, troszeczkę w Poznaniu może też wieczorem pokropić. Tak bardziej 21-22. Ale dobrze, przed nami cały piękny, słoneczny, śliczny dzień.
1: Nie zmarnujmy tego.
0: I śliczny dzień dobry, nie zmarnujmy.
1: I szczególny dzień dobry dla mam.
0: Dzień dobry mamy, mówią wam Tomasz Albratowski, Przemysław Skowron.

0: Doktor Alban, alleluja, to RMF FM, 12 po 6. Buszujemy po internecie od rana, wy możecie ze spokojnie dopić kawę.
1: Czytam, szukamy takich rzeczy ciekawych.
0: Rośliny pomagają w walce ze smogiem, wyczytałem. Są znacznie tańsze niż mechaniczne czy chemiczne sposoby oczyszczania powietrza. Tak pisze prasa, a prasa powołuje się na badania Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. NASA to ustaliło.
1: Rośliny pomagają w walce ze smogiem.
0: Dokładnie.
1: To sąsiadka się ucieszy.
0: Czemu?
1: Zawsze powtarza, że jej mąż to warzywo. Aha. Siedzi i kwitnie przed telewizorem.
0: Ty patrz, a ja tyle walczyłem, żeby wywalić paprotki z domu. Kurczę, to się teraz znowu pojawią, no.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me w RMF FM. Jak wiecie, mamy absolutny zakaz grania piosenek, które brzmią jak poniedziałek. Dlatego w poniedziałek też nie gramy. Zagramy wam teraz.
1: We wtorek.
0: We wtorek taką piosenkę, która brzmi jak poniedziałek i której to piosenki nie możemy grać.
1: Nie.
0: Uwaga.
1: Absolutnie nie.
0: Żeby wam pokazać...
1: Posłuchajcie, czego nie można grać.
0: Tego nie można grać.
2: Teraz.
0: O, to...
2: Czuję, jak ziemia już osuwa się spod nóg. Tak cię pragnę.
0: To tego nie gramy.
2: Moje.
1: Nie.
0: To nie
2: wolno. Kiedy tu jesteś i odchodzisz, cała płonę. Tak cię pragnę. Oje.
0: Tak się nie powinno grać.
1: Ten pan cała płonie.
0: Tak.
2: To nie ten. Tak cię pragnę. Oje.
0: To nawet dobrze, że dyrekcja nie pozwoliła takich piosenek. Chociaż całkiem spokojnie.
1: Nie, spokojnie jest. Tam trafia, nie?
2: To wszystko nieważne. Jesteśmy dla siebie. Po co to ukrywać i udawać? Ja nie wiem, co to prawda. Nie wiem, co to kłamstwo. Nie wiem.
1: Tak powiedział, że nie wie.
0: Trochę z aranżem jest tutaj pewne niedociągnięcia są, ale tak, to nie.
2: To znaczy z tobą noc, ale już wiem.
0: Ale patrz, może dyrekcja mówi, bo przecież gdyby nie zakaz, to takie piosenki byłyby na antenie.
1: Byśmy grali, tak, a to nie wolno.
0: To by leciało w RMF-ie.
1: Żartujesz. Uwaga.
2: Przytakuję. Ja mam to gdzieś od kiedy jesteś.
1: Dobrze, bo przynajmniej wiecie, kochani, czego nie usłyszycie u nas.
0: To wszystko
2: nieważne, jesteśmy dla siebie. Po co to ukrywać i udawać? Ja chcę twojego ciała. Zróbmy to natychmiast. Teraz.
0: Wydawcy lecą, żeby to zabrać z anteny.
1: A dlaczego trzymają strzelby?
0: Słuchajcie, jedna z pewna, już niczego gorszego w tym tygodniu nie usłyszycie. A czładunek piękna i takiego uroku, to też się już w tym tygodniu
1: jest,
0: nie
1: powtórzy. Jest, dużo pokłady.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Będziemy jeździć na rowerze.
1: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
2: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: Zatyskuj codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie.
2: 6.30 to oznacza jedno, teraz w RMF FM pora na fakty.
3: Rosja zapowiada kolejne ataki na Kijów, do tego wzywa cudzoziemców do opuszczenia stolicy Ukrainy.
4: Proces pokojowy utknął w martwym punkcie, jak przyznają sami Amerykanie. O sytuacji na Ukrainie i wokół wojny ukraińskiej będziemy dzisiaj mówić w rozmowie o 7.00. Gościem Piotra Salaka będzie Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie.
5: Tak jest, wszystko się zgadza, dzień dobry.
3: Dzień dobry Piotrze, witamy w faktach. O co będziesz pytał naszego gościa?
5: No przede wszystkim o to, czy Europa mogłaby przejąć rolę negocjatora od Amerykanów, jak wygląda sytuacja w samym Kijowie i na froncie. Czy ofensywa rosyjska utknęła, bo bardzo skuteczne są, jak widać, ukraińskie drony. Jak wygląda sytuacja z uzbrojeniem ukraińskiej armii? Ale porozmawiamy też z byłym ambasadorem o szansach polskich firm budowlanych na udział w odbudowie Ukrainy już po wojnie. Czy ten tort został już podzielony? Czy na Ukrainę docierają też sygnały o nastrojach antyukraińskich w Polsce, o atakach werbalnych, o atakach fizycznych na mieszkających u nas obywateli Ukrainy? Jaka jest reakcja Kijowa w tej sprawie? Zapraszam po 7.00.
3: Zapraszamy na fakty i do naszego informacyjnego radia RMF24. W biurze byłego premiera Hiszpanii José Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię. Taką informację przekazuje madrycki dziennik El País.
4: Śledczy przypuszczają, że cenna biżuteria mogła stanowić nielegalne wynagrodzenie dla socjalistycznego polityka za udział w aferze korupcyjnej Plus Ultra, w której jest on jednym z głównych podejrzanych.
3: Zapatero twierdzi, że to rodzinne pamiątki należące do niego i jego małżonki. Według dziennikarza El País wartość biżuterii to od 30 do 50 tysięcy euro. Naszyjniki, zegarki i kolczyki znalezione w sejfie biura należącego do Zapatero.
4: Zarekwirowano tam również 2 twarde dyski.
3: Podejrzano udział w międzynarodowym praniu pieniędzy. Zapatero został wezwany przez hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny Audiencja Nacional na 2 czerwca w celu złożenia wyjaśnień. Były premier miał być nielegalnie nagradzany za swoje zaangażowanie w pomoc finansową dla małych, upadających hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra.
4: 5 lat temu otrzymały one 53 miliony euro rządowego wsparcia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
3: By policzyć wszystkich naszych tenisistów w drugiej rundzie French Open, liczymy aż do 5.
4: Tylu już zapewniło sobie awans. Czas na fakty sportowe. W studiu z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie. Królowa Paryża na początek. 4-krotna zwycięzczyni Iga Świątek pewnie pokonała młodą Australijkę Emerson Jones w nieco ponad godzinę, także spacerek. Cieszę się z tego, jak zagrałam. Solidny mecz. Od początku do końca wiedziałam, jaką taktykę chcę obrać i to zrobiłam. To był na pewno dobry dzień. Pogromczyni z półfinału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Qin Wenzhen. Sensacyjnie została pokonana przez Maję Chwalińską, która rozbiła Chinkę w 2 setach i osiągnęła swój największy sukces w Paryżu. 3 godziny i 4 setów na pokonanie Jaume Munara potrzebował Hubert Hurkacz, ale też się udało, więc dokładając awanse Magdaleny French i Magdy Linet, mamy komplet. Prawie komplet, bo dziś o 11:00 Kamil Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabillo. Kamil Grabara nie jest już piłkarzem Bundesligi. Po 29 latach jego Wolfsburg z nim w składzie. Przegrał z Paderborn 1-2 i spadł do niższej klasy rozgrywkowej. Mariusz Job pozostanie trenerem Wisły Kraków i jeden z architektów powrotu do Ekstraklasy przedłużył kontrakt o rok. Jeśli przez baraże awansuje także Wieczysta, będzie dzielić z Białą Gwiazdą stadion przy Reymonta. To warunek PZPN do otrzymania licencji dla klubu. Z trenerem Massimiliano Allegri pożegnał się za to Milan. To skutek porażki w ostatniej kolejce Serie A, spadku na 5. miejsce i braku awansu do Ligi Mistrzów.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
2: A patrzcie tu. Swedish House Mafia, Wait So Long. Wiem, że lubicie. Dlatego gramy takie numery dla mam. Dzisiaj specjalnie dla mamy mamy. Przypominam niezorientowanym, wtorek 26 maja. 26.
5: Dzień Matki.
2: Mówi wam.

0: A, o, miałbyś tak na gitarze? Tak, tutaj na wieśle pociągnąć, pocisnąć? Jak? Oena, i znalazłam. Może byś umiał, kto wie.
1: Nigdy nie próbowałem. Gdybym spróbował, być może by się udało.
0: To czyli najpierw start w wyborach prezydenta Krakowa, a potem
1: gitara. O tym jeszcze powiemy.
0: Staszek tymczasem pyta, 3322. Mówi się wziąć coś na tapetę, czy wziąć na tapet? Mhm. Czy może wziąć coś na tapeta, Staszek?
1: Prawidłowo jest tapet.
0: Tak,
1: nie?
0: Staszek, tapet.
1: Ten tapet, wziąć na tapet. To z niemieckiego stół z zielonym suknem, gdzie toczą się obrady. Bierze się coś na tapet, nie? Wyjaśniamy.
0: Tapet. Aczkolwiek dla młodzieży i tak tapeta to nie jest to, co na ścianie, takie papier z rolki, tylko to jest ta w komputerze, więc brać coś na tapetę, to jest po prostu wstaw widzieć sobie coś na pulpit.
2: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
4: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Chodzisz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
20: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Fetel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
23: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, tu RMF FM i Wstawaj Szkoda Dnia. Na zegarach mamy 6:47.

0: Summer, Back to Friends. Wem, takie dla was mamy kawałki o poranku. Nasz stream zrezygnował z alkoholu, dopiero co mówiliśmy, że tam zostały jakieś zapasy niewykorzystane, nie wiedząc co z tym zrobić.
1: 500 litrów.
0: W stołówce już alkoholu nie będzie w naszym sejmie. Dla odmiany czytam, że posłowie w Belgii muszą płacić za piwo i wino w restauracji parlamentarnej, a tam alkohol przez dekady był w ich nim parlamencie za friczko.
1: Ale wiesz, tak słuchając rodzimej parlamentarnej debaty, czasami można odnieść wrażenie, że w sejmie darmowe to są jakieś, no nie wiem, jakieś ciężkie narkotyki.
0: To fakt.
1: No może nie ciężkie, ale mocne.
0: Ale jak widzisz, co się dzieje na sali obrad, to masz wrażenie, że tam jakieś piguły muszą być brane. To musowo to jest. Źle dobrane piguły.
1: Źle
0: dobrane. Ludzie wspaniali, tylko po prostu piguły źle dobrane.

0: sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
2: Marian, Mariolce pralka się zepsuła.
3: O, i co jej poradziłaś?
2: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
3: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
2: No tak, i to w super cenie.
3: Zuch.
4: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Hi everybody, this is Damian David.
3: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Publista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Publista notowanie w RMFFM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas. Po reklamie.
10: 7 przed nami, fakty w RMF FM. Te również przed nami i to w tym momencie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
11: Warszawa tworzy koalicję 16 państw przeciwko finansowym planom Brukseli.
12: One wzywają do zwiększenia środków na regiony i rolnictwo w nowym unijnym budżecie.
11: Po raz pierwszy w tym roku synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałem.
12: A w kalendarzu 26 maja, Dzień Matki.
11: Bohaterkami faktów są kobiety, które zostały mamami na przekór trudnościom.
13: Po transplantacjach kobiety zostają mamami. Macierzyństwo jest dla mnie spełnieniem marzeń.
11: Warszawa zjednoczyła 16 państw przeciwko planom Brukseli.
12: Chodzi o sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłego unijnego budżetu na lata 2028-34.
11: Dzisiaj pierwsze starcie podczas posiedzenia w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich.
12: Dla Polski to kwestia miliardów euro na rolnictwo i na regiony. W faktach o 7:00 teraz nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, witamy. Czego konkretnie domaga się ta koalicja 16 państw?
14: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także przesunięcie spłaty kapitału unijnej pożyczki na KPO oraz reformę Funduszu Konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny. To potężny pokaz jedności i zapowiedź twardego oporu wobec takich państw jak Niemcy, Holandia czy Szwecja, które chcą cięć budżetowych.
11: Po raz pierwszy w tym roku synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałem. Dotyczą części zachodniej Polski.
12: Alerty będą obowiązywać od 13:00 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego.
11: Po południu temperatura może tam przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W ciągu 3 miesięcy w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta.
12: Najpierw jednak premier musi wyznaczyć komisarza. W niedzielę w referendum, przypominamy, odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
11: A o poranku przed krakowskim magistratem na Placu Wszystkich Świętych jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku,
15: jestem.
11: Dzień dobry. Zanim wybory, no to sporo jeszcze w Krakowie zmian. Kto teraz rządzi miastem?
15: Do czasu publikacji wyników referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa oficjalnie prezydentem Krakowa wciąż jest Aleksander Miszalski. Gdy tylko takie postanowienie się pojawi, władzę w mieście, choć tylko w zakresie sprawnego funkcjonowania urzędów, przejmie sekretarz miasta. To Antoni Fryczek. On wczoraj zapowiadał, że krakowianie nie mają się czego obawiać. No i rzeczywiście tutaj na Placu Wszystkich Świętych na razie dzień jak co dzień. Urzędnicy, jak widzę, przychodzą do pracy. Obok mnie podlewane są zieleńce. Potem premier wyznaczy komisarza, którego zadaniem będzie zarządzanie miastem oraz ustalenie przedterminowych wyborów. Tu mówi się m.in. o byłym zastępcy Miszalskiego, Stanisławie Kraciku. Pod uwagę brany jest również Piotr Kemp. To były dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej, który który obecnie szefuje Lasom Państwowym w Krakowie. Wybory na nowego prezydenta odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu.
12: A za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM ten, który zadeklarował, że chce zostać nowym prezydentem Krakowa, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. W kalendarzu 26 maja, Dzień Matki.
11: W faktach będziemy mówić o wzruszających historiach mama. Jedną z nich jest pani Joanna, która przeszła przeszczep wątroby. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: Michale, witamy o poranku.
16: Dzień dobry.
12: Co zwraca uwagę w tej historii?
16: Pani Joanna dokładnie 9 lat temu dostała nową wątrobę. Potem lekarze po wielu badaniach, po wielu próbach wątrobowych dali w końcu zielone światło, żeby została mamą. Stało się. Pani Joanna opisuje, że ten moment, gdy na świat przyszedł jej syn, docenia szczególnie i doskonale pamięta to, co działo się wtedy na sali porodowej.
13: Dzieci dla mam są wyjątkowe. Myślę, że to jest jasne. Natomiast dla mnie ta wyjątkowość jest jeszcze większa. Dzięki temu, że ktoś kiedyś zdecydował się oddać narząd. Ja dziś żyję w pełni i zostałam jeszcze mamą, czyli to życie pomnożyłam.
16: Jeszcze więcej takich historii zaprezentujemy wam w faktach. Będziemy zachęcać też was, żebyście, jeśli tylko możecie, zadzwonili dzisiaj, najlepiej jak najszybciej, do mamy i powiedzieli trzy proste słowa. Mamo, kocham cię.
11: Akcja Halo Mama przez cały wtorek w RMF FM. Polecamy gorąco. No i już teraz.
17: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
12: Rozmowa skoncentrowana na Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich. Piotr Salak i jego gość. Witamy.
18: Dzień dobry, a to dlatego, że gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Cichocki, czyli były polski ambasador w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Szef rosyjskiego MSZ-u Ławrow rozmawia z Marco Rubio, uprzedza, będziemy systematycznie atakować Kijów. W weekend mieliśmy bardzo nasilone ataki na stolicę Ukrainy. Rosja wzywa cudzoziemców do opuszczenia miasta. Jak my to mamy odbierać? Jak pan to odbiera?
19: Wydaje mi się, że Rosjan bardzo zabolały ukraińskie uderzenia rakietowe w głąb państwa, szczególnie w Moskwie. Rosjanie zaczęli na sobie odczuwać ciężar tej wojny. Rosjanie chyba chcą powstrzymać Ukraińców przed dalszymi uderzeniami, ale to mam wrażenie,

0: inną koncepcję pokoju niż Trump, inną niż ta oparta na terytorium, która jest korzystna dla Rosjan.
1: Bartosz Cichocki, polski ambasador w Kijowie, razem z nami w radiu RMF24, słuchaczom RMF FM pięknie już dziękujemy.
2: Dziękujemy. Bartosz Cichocki od teraz w radiu informacyjnym RMF24, a za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM. Przypominamy, naszym gościem Tomasza Telikowskiego będzie Marian Banaś.
3: Były szef Najwyższej Izby Kontroli, który mówi, że chciałby wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: No a jest tu z nami ta karwatka cała wasza.
7: No jest. No a co ja tu właściwie mam powiedzieć? No po prostu dzisiaj będzie gorąco, no i to już wystarczy. Do 23 stopni nad morzem, na Warmii, na Podlasiu i na Podhalu. 26 stopni wewnątrz kraju, 28 stopni szykuje się na zachodzie, a na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem może się pojawić nawet ta magiczna 30 na termometrze dzisiaj.
8: A Śląsk, niektórzy mówią,
7: Śląsk też 26 stopni, a wieczorem może popadać na Pomorzu.
9: Do mnie więcej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Godzinę temu mówiliśmy, że max 27, ale widzę, że dajesz więcej. Okej.
7: Okay. Ja nawet 30 okay. daję. No a Katowice 25, 26. No tak.
8: Ja wczoraj na chwilę wyszedłem na ogród w żonobijce i mam już odbite ramionczka.
6: Sexy.
8: Jakbym w staniku chodził.
6: Sexy.
8: No. No i co słychać? Dobrze, niech będzie pogoda, pokorzystajmy. Oczywiście tam apelujemy. Po nocach se może nawet pokropić, żeby popadało.
7: A i tak filtry to... takie na ten, bo widzę, że faktycznie taki czerwony jesteś troszkę, no. Filtry, bo słoneczko świeci.
8: To od lampki. Dobrze. Jak tam u was w Krakowie bez prezydenta? Spoko?
6: Dajemy radę.
8: Dajecie radę.
6: Ja namawiam Odwrotowskiego, żeby kandydował.
8: O!
6: Wiesz, czujesz to? Czujesz, jak wchodzi? Bezpartyjny, ponadpartyjny, obokpartyjny.
8: Będziemy się tego trzymać dzisiaj.

0: Wali Góra. Cztery pory roku w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. Na zegarach mamy 7:14, a w kalendarzu mamy napisane, że to Dzień Matki, 26 dzień maja, to dzisiaj,
1: właśnie, tak. Tak jest. Wspaniały, cudowny dzień, pozdrawiamy, całujemy, kochamy, ale w związku z tym mamy także przygotowane wspaniałe konkursy, zabawy dla was.
0: Na www.rmf.fm trwa zabawa, gdzie piszecie nam, jakie są wasze mamine grzeszki. Z nami mamine Ania z Tomaszowa Mazowieckiego. Cześć, Ania.
2: Witam.
0: Ty się teraz do czegoś przyznasz, co?
1: Mamino!
0: A, to
1: mamino,
0: jedziesz,
1: powiedz o twoim grzeszku.
0: No, co tam nawywijałaś?
2: No niestety, muszę się przyznać do tego, że chowam żelki przed dziećmi w lampce, którą wszyscy widzą, w miejscu, które wszyscy widzą i o którego wszyscy przechodzą.
0: Najlepiej. Nikt nie wie, że w środku są żelki.
2: Nie chcą wycierać kurzy, to nie wiedzą.
0: Co?
1: Najciemniej pod lampką żelową.
0: Sprytnie. Słuchaj, Anio, ty nasza, byliśmy na stronie mediaekspert.pl, szukając jakiegoś takiego ciekawego, najbardziej trafionego sprzętu dla ciebie z okazji Dnia Matki i wybraliśmy właśnie tu urządzenie do pielęgnacji twarzy MediCube z czterema trybami pracy. Czyli tu se lampka się świeci, żelek w buzi sobie szczerze. A tutaj urządzenie ci, rozumiesz, wiesz, tam się zajmuje.
1: I robi ci kuku takie, że
0: a potem ściągasz urządzenie i tutaj takie pyszcze dełko, tylko w nosek.
1: Wygładzona, wyczuło popanie, co się tam nie dzieje. Dobra, ale to w zamian za to, słuchaj, oczywiście tak naprawdę...
0: To jest nasza propozycja, wiesz.
1: Dokładnie, to jest tylko propozycja. My tak naprawdę wręczamy ci kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
0: Tak.
1: A tam możesz sobie wybrać, super, co już chcesz, co tam sobie zażyczysz na taki swój prezent na Dzień Matki.
0: Może być MediCube, może być większa lampka, żeby jeszcze więcej serzelków tam nawstawiać.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki, Ania, wszystkiego najlepszego z okazji dnia. Mamy, całujemy, a was zapraszamy na www.rmf.fm, tam zabawa wciąż.
1: Matka Michałki kowała.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: ubezpieczyciel.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dzień mamy w RMF FM. Życzymy wam wszystkiego wymarzonego.

0: Rolling. Wherever you will go, I will go with you. Miłość można wyznawać na różne sposoby. Tutaj właśnie tak to miało miejsce. Co tam, Mario, dla nas masz?
1: Kurczę, tutaj tak na szybko chyba się pomyliłem, ale może nie. Polacy ponoć masowo jeżdżą do Czech korygować wzrok.
0: Wzrok. No. Tak, bo to się, tak, wiem, że idzie się w Czechach do okulisty i się mówi: dobry den, ja tu na prawiczku, ociczku. Lewiczku, ociczku, czy prawiczku, ociczku, pyta doktor, nie? Gałeczku na prawiczku, czy może powiedzku? I się tam
2: A ja dla odmiany czytałem, że Niemcy przyjeżdżają do nas tu leczyć u nas zęby.
0: Do Polski.
3: O, to w ogóle, żeby nie było tak, że skończy się, że Niemiec przyjedzie, a tu dentysta wyjechał nasz do Czech zrobić oczy.
0: Tak.
3: Przyjeżdża, a tam czeska okuliska pojechała do Niemiec zrobić, nie wiem, no, piersiczki, kurczę,
0: piersiczki, tak. Czyli znaczy... to się tam mówi powięksiczku, cycusiczku. To jest
3: no.
0: To jest, nie, o zdrowie trzeba dbać, tyle wam powiem.
3: Tak jest. I pamiętajcie, żebyście dzisiaj zamiast soczewek nie założyli stanisiczku. Nie wiem, co ja chciałem teraz powiedzieć.

0: Jakiś gość mówi coś, to my mówimy w RMF FM, że to już 7.27 i że za chwilę u nas we Wstawaj Szkoda Dnia kolejna porcja porannych faktów.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
4: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
5: No bo ja widzę sobotę.
3: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
6: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
3: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
9: Barbara, jaka piękna fryzura.
10: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
9: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
11: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: 7.30, pora na fakty. Zapraszamy.
15: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego.
16: Według prokuratury w sobotę dyspozytor numeru 112 z WCPR Radom nie mógł skontaktować się ze zgłaszającym, dlatego zadysponował odpowiednie służby, straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję.
15: Po siłowym wejściu do lokalu w Gdańsku ustalono, że zgłoszenie było fikcyjne, w mieszkaniu znajdowały się jedynie zwierzęta.
16: Prokurator powierzył przeprowadzenie śledztwa funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
15: Za wywołanie fałszywego alarmu, przypominamy, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
16: A teraz w studiu Tomasz Telikowski, po 8 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Marian Banaś, który deklaruje chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa.
15: Tomasz, razem z nami w studiu. O co zapytasz?
17: Oto po co mu start w tych wyborach? Czy ta decyzja na poważnie i jakie jego zdaniem były realne powody, dla których Aleksander Miszalski rzeczywiście został odwołany? Będę też pytał o najważniejsze problemy miasta Krakowa, o metro, dług i strefę czystego transportu. Ale nie zabraknie też pytania o sytuację na polskiej prawicy i o wiarę Banasia w przyszłą koalicję PiS Konfederacja Korona Polska.
16: Zapraszamy, ta rozmowa już za pół godziny, a przed faktami ekonomicznymi jeszcze krótko duże pieniądze w Lidze NBA.
18: This is the NBA playoff.
15: Playoffy trwają, wreszcie duże pieniądze pojawią się w Nowym Jorku. Po 27 latach Knicks znów zagrają o tytuł mistrzów najlepszej koszykarskiej ligi świata. W nocy pokonali na wyjeździe Cleveland 130-93. Tym samym Knicks pokonali Cavaliers 4-0.
16: Nasz reprezentant Jeremy Sochan nie pojawił się na boisku.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: A na nie u poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się. Na początek wieści rozczarowujące o naszych portfelach. Z pewnością koszykarze NBA takimi sprawami się nie muszą przejmować, ale rozczarowanie po najnowszych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu sprzedaży spadła o kilka punktów procentowych. Winny jest przede wszystkim kalendarz. Święta wielkanocne były na początku miesiąca, więc zakupy częściowo robiliśmy już w marcu. Ale ekonomiści i tak mówią o niepokojącym sygnale. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, byłyby to bardzo złe wieści dla polskiej gospodarki przez to, w jaki sposób ona funkcjonuje.
20: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, no ma to znaczenie.
8: Ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie, dr Artur Fix, wskazuje, że istotne są też plany Polaków na wydatki w kolejnych miesiącach.
20: Tutaj też jest pewnego rodzaju zatrzymanie tych wydatków. Mamy w perspektywie urlopy i też zastanawiamy się, czy już nie warto troszkę przeoszczędzić.
8: Jeśli Polacy przestaną wydawać pieniądze, spadek wzrostu PKB wydaje się być pewny, a grupa państw G20 formalnie będzie nam odjeżdżać. Dobre wieści dla naszych portfeli są takie, że znajdujące się w nich złote stoją dość mocno. O poranku euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i patrz. Leon Rimes, Can't Find the Moonlight. Wiadomo, wiadomo. Tu Wstawaj Szkoda Dnia, jest 7:34.

0: Od dawna to wiem.
1: 26 maja w kalendarzu Dzień Matki. A w kumulacji szczęścia w RMF FM trwa finałowy tydzień maja. To oznacza, że już w piątek, finał maja w kumulacji szczęścia. I ktoś na pewno wygra 1 200 000, albo Jeepa Avengera, albo 140 tysięcy.
2: Dziś za to mamy dla was dwa finały. Z sejfami, w których czeka między innymi kwota główna dzisiejszego dnia, czyli 1 150 000 złotych.
1: Ale dzisiaj mamy też... Dokładnie. No. Dzień Matki! Dlatego zróbmy coś super z tej okazji.
2: No.
1: Może na przykład runda dodatkowa, mamina runda dodatkowa o 11 tysięcy.
2: Ojeju. Tak jest, 11 tysięcy, które gwarantowanie od razu wpada do waszych kieszeni, tak jest. Taki bukiet kwiatów, taką kolacyjkę, obiadek i jeszcze jakiś dobry wyjazd dla mamy możecie zapewnić.
1: Te kasy możecie jeszcze dzisiaj mieć na koncie, jeszcze dzisiaj możecie zrobić dla mamy prezent, możecie spełnić jakieś jej marzenie, albo zaplanować właśnie coś zupełnie niezwykłego. Co to oznacza, że jednym SMS-em wchodzicie dzisiaj do 3 losowań, tym w rundzie dodatkowej, tu czeka szybka pewna 11. No i możecie też załapać na 2 dzisiejsze finały, a w każdym z nich 1 150 000 do wygrania. Mało tego, ruszamy w tym razem z tak zwanym bonusem mnożnikowym mamowym.
2: Niech się wkupi Olbratowski jako przyszły prezydent Krakowa.
1: No.
3: Każde wejście do gry razy 1300.
1: Radio pomnożył. To jest przyszły prezydent.
3: Przez 10 minut.
1: Przez 10 minut mnożymy wasze SMS-y i wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm razy 1300. Wykorzystajcie tę okazję. Każdy z nich to szansa na udział w 3 finałach. W rundzie dodatkowej szybka 11. No i 2 razy szansa na 1 150 000. RMF SMS 7474. Dziękujemy, panie prezydencie.
2: Dziękuję.

0: Ach, to jest ten Avicii, RMF FM, 7:45. Ważna informacja. Okazuje się, że nie tylko Tomasz Olbratowski, no, nie tylko nasz Tomula, ale pani Marianna Schreiber również zgłosiła chęć kandydowania na stanowisko prezydenta miasta Krakowa.
1: Jak mówi nowo staropolskie przysłowie, nie od razu Kraków zrujnowano. Tak? Ja bym jej dał szansę.
2: No ale są pewne historyczne nawiązania. Kiedyś była Wanda, co nie chciała Niemca, teraz Marianna, co nie chciała Tuska.
0: Jakieś nawiązania są. No, no.
1: A ja tam myślę, że jakby cokolwiek z tego miała, to i by się na Tuska pokusiła.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMFFM, że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend,
6: ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska, wierz w siebie.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Panie prezydencie. Tomku, przepraszam.
4: Właśnie tak jak mówiłeś, pomyślę teraz debatę. Marianna Schreiber i Tomasz Olbratowski.
3: I żelazny Marian Pan Banaś. Czujesz?
5: Chciałbym uspokoić te emocje.
4: Dobrze. Poniosły nas wyobraźnia. Tomasz Olbratowski i felieton.
5: Odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, dlaczego nie zostanę prezydentem Krakowa. Wiadomo, pan Miszalski został wyreferowany z urzędu i od razu pojawiła się giełda nazwisk kandydatów, wśród których Skowron tutaj, Przemysław, wymienił i moje nazwisko. Wymieniał liczne moje pozytywne zalety, w tym, że gadam mądrze, co jest głupie. Otóż powtórzę się, jest to raczej niemożliwe, żebym został prezydentem Krakowa.
3: Raczej.
5: Nie mógłbym pełnić tej funkcji, piastować tego stanowiska, sprawować tego urzęda, bo to trzeba sprostać potrzebom miasta. Ja nikogo w Krakowie nie znam, nie jestem umocowany w strukturach i kim ja obsadzę spółki miasta? Ludźmi, których nie znam? Tych, co znam konkretnie tam te cztery, Skowron, Tomkowicz, Medzik, no może Kałamaga, no żeby ja z Katowic przyjechać, to nie może wezmą po dwie, góra trzy spółki. A reszta? No jak? I tak w cholerę nieobsadzonych stanowisk zostaje. No nie wiem, może Mirka ze dwie spółki i tyle. Zostawić tych, co są teraz w spółkach, albo obsadzić jakimiś kompetentnymi, no to tak się nie robi. To jest wbrew tradycji, wbrew niepisanym procedurom, wbrew zasadom lokalnej demokracji. Poza tym, co ja dokonałem, czy dokonuję dla Krakowa? Hejnału w połowie nie przerwałem. Smoka owcą też nie zabije. Sprawdzaliście ceny jagnięciny w Krakowie? No. A przede wszystkim, jak się zostaje prezydentem Krakowa, to trzeba ten dziwny łańcuch założyć na szyję. Bym się bał, bo ja namiętnie gubię rzeczy, a poza tym przy mojej urodzie łańcuch wyglądałby na mnie absurdalnie. Absurdalnie. Także nie będę kandydował. No chyba, że ktoś strasznie poprosi i mu będzie mega zależało. O, to wtedy tak.

0: Eternal, I Wanna Be The Only One, ależ to buja. Kontrkandydat Tomasza Albratowskiego w wyborach na fotel prezydenta miasta Krakowa, były szef NIK-u, Marian Banaś, będzie gościem porannej rozmowy dnia w RMF FM. To wszystko w faktach, a fakty u nas niebawem, bo punktualnie o godzinie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
5: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
1: Po reklamie.
0: 8 przed nami, a to oznacza, że kolejna solidna dawka faktów w RMF FM również przed nami. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Kto za Aleksandra Miszalskiego?
14: Kto stanie do walki o fotel prezydenta Krakowa? Od tego tematu zaczynamy. Fakty RMF FM.
13: Gościem porannej rozmowy już za moment będzie jeden z możliwych kandydatów.
14: Marian Banaś, czyli były szef Najwyższej Izby Kontroli.
13: W tych faktach też dachowanie na S-19 na Podkarpaciu.
14: I list do premiera napisany przez związkowców Solidarności Służby Więziennej.
13: Jeszcze dziś wojewoda małopolski powinien opublikować w dzienniku urzędowym wyniki niedzielnego referendum w Krakowie.
14: Wtedy już oficjalnie prezydentem miasta przestanie być Aleksander Miszalski. Czekają nas przedterminowe wybory, ruszyła zatem giełda nazwisk kandydatów.
13: A my ponownie łączymy się z naszym krakowskim reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku,
15: jestem.
13: To kto jest w grze?
15: Jeszcze przed referendum chęć startu, tak jak mówiliście, zadeklarował były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Konfederacja wystawi przedsiębiorcę Bartosza Bochyńczaka. Pewny wydaje się również start jednego z kontrkandydatów Miszalskiego w poprzednich wyborach, Łukasza Gibały. Prawo i Sprawiedliwość wczoraj na Rynku Głównym mówiło o kandydacie, ale bez konkretów, chociaż razem z Przemysławem Czarnkiem była tam m.in. Beata Szydło oraz miejski radny Michał Drewnicki. Podobnie zachowała się Nowa Lewica. A ja o poranku pytałem krakowian, jaki powinien być nowy lokator tego budynku obok mnie, czyli krakowskiego magistratu.
16: Słuchać tego, co potrzebują mieszkańcy, czego oczekują, no i coś z tym robić.
17: Żeby nie próbował być na siłę młodzieżowy, czy tam jakiś taki fajny.
16: I przede wszystkim ja uważam, że osoba na takim miejscu też nie ma prawa gdzieś tam popełniać takich dużych błędów.
15: Wybory prawdopodobnie w sierpniu. Sprzed Urzędu Miasta w Krakowie Maciej Sołtys.
14: Samochód osobowy dochował poranku na ekspresowej S-19 w pobliżu Świlczy na Podkarpaciu.
13: Zablokowany jest prawy pas w kierunku autostrady A4 i Rzeszowa.
14: Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utratę zaufania do państwa. Tak piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej.
13: Chodzi o plany rządu dotyczące zmiany systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Związkowcy już obliczyli, że na tych zmianach stracą.
14: A w faktach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, czego domagają się związkowcy?
7: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, podjęcia, jak napisano, rzeczywistego dialogu przed wprowadzaniem zmian, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie. Twierdzą, że to bardzo zły sygnał dla funkcjonariuszy, który wpłynie na poziom bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, a także w efekcie na bezpieczeństwo państwa. Powodem jest zmniejszenie atrakcyjności służby i motywacji do pozostania w niej. Z wyliczeń związkowców wynika, że wprowadzenie zmian oznacza obniżenie 16 tysiącom więzienników miesięcznych wypłat o średnio 300 zł.
9: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
14: Czas na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
13: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
18: Dzień dobry, moim gościem jest Marian Banaś, były szef NIK, obecnie kandydat na kandydata na prezydenta miasta Krakowa. Witam, panie prezesie.
19: Dzień dobry.
18: No, jak pan tak na poważnie?
19: Na poważnie.
18: Na poważnie, absolutnie nie ma żadnych wątpliwości?
19: No, gdyby były wątpliwości, to by nie było ogłoszenia, że chcemy startować.
18: Ale po co to panu?
19: No po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą. To, co się dzieje w ogóle w Krakowie i w Polsce, wymaga zdecydowanie działań ludzi, którzy są kreatywni, którzy są uczciwi, którzy chcą, aby to państwo było praworządne, no i przestrzegało wszystkich
18: tak reguł tak mówią.
19: Funkcjonowania.
18: Wszyscy tak mówią.
19: Wszyscy tak mówią, tylko tego nie robią.
18: Jakiegoś polityka, który mówi, że chce, żeby państwo było niepraworządne, żeby nie przestrzegało reguł.
19: Panie redaktorze, tak się mówi, tylko tak się nie robi. Więc, a ja dałem przykład, właśnie będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie przez dwie właściwie kadencje, i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, że potrafiłem rzeczywiście skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, właśnie poprzez swoją działalność i reformę służb skarbowych i celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy, a później jako szef Najwyższej Izby Kontroli sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia niestety z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy.
18: Co z zarzutami wobec pana? Bo pan mówi o praworządności, tak prokuratura jest. Postawiła dwa zarzuty.
19: Panie redaktorze, to od samego początku, jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie nagonka polityczna.
18: Ale co się dzieje?
19: No, cały czas jest sprawa otwarta, jest oczywiście w toku, ale nie zapominajmy, że nadal ludzie od Ziobry, Kamińskiego funkcjonują i w służbach, i w prokuraturze. No i widzimy, jaki problem ma.
18: Czyli to oni pana ścigają.
19: Jaki problem ma obecny minister sprawiedliwości?
18: Dobrze, ale jak nadzór nad nimi sprawuje minister Żurek, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc chyba...
19: Tylko, panie redaktorze, trzeba o tym wiedzieć, że dzisiaj tak jest w prawie, że niestety nie można tak z marszu odwołać prokuratora, kiedy o tym decyduje między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który też pewne układy

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Żniły włodarzy w wielkich miastach od siebie i tak naprawdę interesy obywateli są gdzieś na uboczu, natomiast realizowane są interesy partyjne, właśnie co rodzi nepotyzm, no i niestety niszczenie środków publicznych, które są środkami obywateli, a nie takiej czy innej partii.
4: Użył pan sformułowania ludzie i środowiska, a skąd pieniądze?
3: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
4: Jakich ludzi? To znaczy jeszcze raz się pytam.
3: Przedsiębiorców między innymi, zwykłych obywateli.
4: Ale bardziej związane z Konfederacją, czy z Nową Lewicą,
3: panie redaktorze,
4: czy z kimś jeszcze
3: to są środowiska, które nie są związane z żadnym środowiskiem politycznym, bo jak powiedziałem, jest masa ludzi w Krakowie. To, że akurat referendum się udało, to jest tego wynikiem, że oni nie chcą, aby polityka tutaj decydowała o wszystkim w tym mieście, nie tylko, ale również i w Polsce. Więc po raz pierwszy jest okazja, że mogą mieć obywatele, którzy są obywatelami naprawdę, jeśli chodzi o Kraków, dobrymi i mądrymi, żeby mieli więcej wobec nich rządzący szacunku i dobrze było miasto
4: zarządzane. Żadnego nazwiska pan nie poda, znaczy, bo jakby to pan mówi cały czas ludzie, środowiska, żadnego konkretu. Znaczy mówi pan, że nie chce pan uprawiać polityki, a to jest dokładnie polityczna nowa mowa. Ludzie, środowiska, nie podam żadnego nazwiska.
3: Nie, no panie redaktorze, to nie wolno uprzedzać za wcześnie pewnych faktów.
4: Te a to boi się pan, że zaczną grzebać dziennikarze, no, że sprawdzą, pana, że wyciągną, pana, że coś jest nie tak?
3: Nie ma obawy. To akurat chodzi o środowiska bardzo uczciwe, ludzi kreatywnych, którzy byli zawsze odsuwani, bo mamy duży nepotyzm również i w Krakowie, jak i w
4: Kto ten pozostań. Nepotyzm uprawiał?
3: A kto uprawiał?
4: No, prezydent Majchrowski czy prezydent Kiszczarski?
3: Panie redaktorze, doskonale wiemy, że stanowiska są obsadzane przez ludzi, którzy są związani partyjnie z rządzącymi.
4: No to nie jest nepotyzm, tylko partyjność.
3: A to jest partyjność, która się wiąże z nepotyzmem, bo często tam wchodzą ludzie, którzy nie mają kompetencji do sprawowania funkcji, a za to wszyscy my płacimy. Bo po prostu wtedy, jeżeli pieniędzy brakuje, a popatrzmy, jaki jest budżet w Krakowie. W Krakowie mamy prawie 8 miliardów zadłużenia, a dochód jest 10,5 miliarda złotych.
4: A to jak skoro oddajemy głos ludziom, to bardzo proszę dwa pytania od naszych słuchaczy od razu.
3: Bardzo
4: dużo mamy mieszkańców Krakowa. Pierwsze, którzy chcieli się zapytać kandydata na prezydenta, i jakie ma pomysły. Są też pytania polityczne. Bardzo proszę.
3: Z czego opłaci pan kampanię? Czy ma pan już budżet? Ile chciałby pan przeznaczyć na kampanię? Karolina Myślnica. Oczywiście w tej chwili nie ma żadnego jeszcze budżetu, ale potencjalnie już jest dużo możliwości i w momencie, kiedy oficjalnie zostanie utworzony sztab i komitet honorowy, te pieniądze się znajdą.
4: Ale ile? Milion, 2 miliony, 5 milionów, 10?
3: Proszę pana, no ja w tej chwili nie mogę wskazać konkretnej liczby. Ja twierdzę, że absolutnie przy tego typu kampanii to będzie odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory.
4: Panie prezesie, pan jest naprawdę mistrzem odpowiadania mową trawą. Ludzie, środowiska, będzie odpowiednio dużo pieniędzy, ale nie powiem ile i nawet nie powiem kto.
3: Nie, no proszę pana, nie ma dzisiaj potrzeby ujawniać nazwisk i mówić o kwotach,
4: ale jak pan przychodzi do radia, to chyba po to, żeby coś powiedzieć.
3: No to właśnie mówię, że obywatele mają okazję wybrać człowieka, który nie powiązany jest z żadną partią i daje gwarancję, że będzie ich słuchał właśnie obywateli, a nie liderów partyjnych.
4: Tu postawimy kropkę. Drugie pytanie od naszych słuchaczy już w naszej internetowej odsłonie. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale portalu YouTube.
5: Kandydat, jak słyszeliśmy, na poważnie, żeby zmieniać rzeczywistość na lepszą.
6: Tak mówił przed chwilą Marian Banaś, były prezes NIK, który chce zostać prezydentem Krakowa.
5: Ciąg dalszej rozmowy w radiu informacyjnym RMF24. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: roku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Ale ładny dzień, ale ładny dzień.
4: Przepiękny.
3: Teraz na termometrach od 14 w Koszalinie do 17 w Zielonej Górze. Potem będzie jeszcze cieplej, bo w Zielonej nawet 27, a takie miejsca będą, gdzie termometry pokażą 30.
4: Deszczu mało. Poczekamy sobie jeszcze na ten deszcz. No ale cieszmy się, zasłużyliśmy na tę pogodę.
3: Aczkolwiek o 18 mogą się pojawić przelotne burze na Pomorzu Zachodnim i tak będzie padać do 21-22.
4: Północny zachód.
3: Biometr fajny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Słuchajcie, ludzie dzielą się na tych, którzy są, byli albo będą mamami.
4: Tak.
3: Nie, to jest kompletnie bez sensu. Tak nie jest.
4: To, to może inaczej.
3: Bzdura.
4: Pani Madzia nie poprowadziła pogody, bo poleciała do was na miasto.
3: Właśnie, ona nie, bo ona do Katosów jedzie, tam na Śląsku.
4: Do Katosów i będzie was zaczepiać, żebyście zadzwonili do waszych mam i powiedzieli, że je kochacie. I my apelujemy, zróbcie to dzisiaj.
3: Bo to jest dzień
4: matki. Wiem, że mam na nie trzeba was namawiać, ale może.
3: Dzień mamy, 26 maja w kalendarzu, 8:13 na zegarach. Dzień dobry.

0: Zamiana David, RMFM, 8:19. Już tak się nabijaliśmy przez dłuższy czas z Warszawy, z naszej pięknej stolicy, że można tam sobie kamienicę kupić w centrum za 2000. Że 120-latkowie odzyskują kamienicę, ale my, Kraków, jesteśmy lepsi.
1: Słyszałem, gratuluję.
0: Sprawę opisuje Grzegorz Jankowski z Polsatu. Jest historia.
2: Właśnie, jedną z kamienic w centrum odzyskał, uwaga, 162-latek.
0: 162-latek kamienicę dostał.
2: Tak, ktoś złożył w urzędzie dokumenty, a urząd na ich podstawie wystawił papier, że osoba urodzona w 1864 roku żyje.
0: Żyje.
2: I na tej podstawie doszło do odzyskania kamienicy. Brawo.
0: To było powstanie styczniowe wtedy, tak? Tutaj czytamy w internetach.
1: Ja wam powiem tak, mi się wydaje, że albo ten smog w Krakowie was tam konserwuje i ludzie żyją po 200 lat, albo wręcz odwrotnie. Tam macie w powietrzu takiego głupiego Jaśka, że sędziowie, notariusze i urzędnicy to w Mikołaja i wróżkę zębuszkę wierzą.
0: Jest taka posybilacja. Ale też patrzcie, jak się musiał staruszek ucieszyć. Tyle lat czekania, prawda? Że w końcu jakaś sprawiedliwość Boża jednak.
2: I tak się cieszymy, że te ostatnie 50 lat swojego życia spędzi na swoim.

0: i fajna, roztańczona, rozśpiewana Katy Perry w RMF FM. Są problemy na Krajowej Drodze 25, są problemy na S8. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM punktualnie o 8.30.
1: Reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
4: Poniedziałek, wtorek,
5: środa,
4: czwartek,
6: szybko zleci,
7: byle do piątku.
8: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
16: 8:30 Fakty w RMF FM. Polecamy i zapraszamy.
17: Zderzenie ciężarówki i 4 aut osobowych na Krajowej 25 w miejscowości Brzoza w Kujawsko-Pomorskiem.
18: Droga w tej chwili jest zablokowana, tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
17: Zderzenie 3 samochodów osobowych na S8 w rejonie miejscowości Trojany na Mazowszu.
18: Tam co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Warszawy.
17: Ponad 40 strażaków gasiło nocny pożar szeregowca w Szczecinie.
18: O szczegółach teraz reporterka RMF FM Anna Pałamar.
19: Ogień pojawił się około 2 w nocy i szybko rozprzestrzenił na kolejne 4 mieszkania. Mieszkańcy zdążyli ewakuować się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikt nie wymagał pomocy medycznej, ale podczas akcji poszkodowany został jeden ze strażaków. Pożar objął w sumie 5 mieszkań w szeregowcu. Straty materialne są duże.
18: W wieku 95 lat zmarł jeden z tytanów jazzu, Sonny Rollins.
17: Zawsze zachęcał do słuchania muzyki przekonując.
18: Nie obchodzi mnie, jaką muzykę lubicie. Ja dziś słyszę, że wszystko pochodzi od jazzu.
17: Rollins zmarł w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork.
18: W 1956 roku nagrał swoją pierwszą płytę Jazz Colossus, a potem pojawiły się u Rollinsa wątpliwości co do tego, jak gra i co grać powinien. Przez 2 lata grał na nowojorskim moście Williamsburg, łączącym Manhattan z Brooklynem. On stał się miejscem ćwiczeń, jak mówi Rollins, po 14 godzin dziennie.
17: I wtedy wydał ten album.
18: Płyta The Bridge, czyli właśnie Most. Rok 62, otwierając utwór Without a Song. Ten album otworzył Rollinsowi również drogę na jazzowy szczyt wśród najbardziej uznanych wykonawców swojego pokolenia, Johna Coltrane'a czy Wayne'a Shortera. Halo mamo, kocham cię. To nasze hasło na dziś, na Dzień Matki.
17: Zadzwońcie do swoich mam, włączając się w akcję Halo Mama. Podziel się reakcją swojej mamy. Napiszcie do nas na fakty@rmffm.pl.
18: Możecie też dołączyć do żółto-niebieskiej ekipy RMF FM w Katowicach na placu przed galerią przy dworcu PKP. Szczegóły o 9:00.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
17: Czy selekcjoner Jan Urban zaskoczy powołaniami do piłkarskiej kadry? Ogłosi je w południe.
18: Powołania na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. W faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
23: Witam serdecznie. Sparingi to idealny czas na przetestowanie nowych nazwisk. Listę kandydatów otwierają wyróżniający się piłkarze kadry U21 Jerzego Brzęczka, której zgrupowanie w końcu nie dubluje się z reprezentacją dorosłą. Marcel Reguła, Kasper Potulski, Wojciech Mońka, a zdaniem byłego reprezentanta Sebastiana Mili, gotowy na kolejne powołanie jest także Antoni Kozubal z Lecha.
0: On już był powołany jeszcze za mojej kadencji trenera Michała Probierza i już się odnajdował, bo to jest bardzo mądry piłkarz, bardzo rozumie jakby sytuację na boisku, bardzo szybko ją potrafi rozwiązywać, jest bardzo odpowiedzialny przy tym.
23: Na powołanie liczy też kilku bardziej doświadczonych graczy, jak choćby Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, wczoraj wybrany na gali Ekstraklasy piłkarzem sezonu. Porozmawiał z nim Patryk Serwański.
5: To brzmi dumnie.
6: No, brzmi bardzo dumnie. Największe wyróżnienie, jakie można w sezonie Ekstraklasy osiągnąć, więc to jest wielka nobilitacja i wielka duma, która płynie z mojej strony i dziękuję bardzo dla ludzi, którzy to wybierali, dla zawodników.
23: Ciekawe, czy na zgrupowanie kadry przyjedzie kapitan Robert Lewandowski, którym zainteresowanie oficjalnie potwierdziło Chicago Fire. Jeremy Sochan z szansami na występ w finale NBA. Jego koledzy z New York Knicks po raz czwarty pokonali Cleveland Cavaliers i pierwszy raz od 27 lat powalczył o mistrzostwo ligi. Niestety nasz jedynak w NBA rzadko pojawia się na parkiecie, a wczoraj wręcz w ogóle. W krajowej koszykówce ruszają półfinały Basket Ligi. Wieczorem pierwszy z nich Arka Gdynia za Stal Zielona Góra, jutro derby Warszawy Legia kontra Dziki.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Céline Dion w RMF FM. Uwaga, uwaga, uwaga! Dwa finały z sejfami dzisiaj w kumulacji szczęścia. Staniecie przed dwiema okazjami, by wyciągnąć z naszych sejfów nagrodę główną, czyli 1 150 000 zł.
1: I specjalnie na Dzień Matki zorganizowaliśmy szybciutki przelew, czyli runda dodatkowa o 11 000 zł i start o godzinie 7.40, losowanie o godzinie 12.
0: Dokładnie, czyli o 12 komuś po 12. O 12 losowanie, po 12 zaraz kasa wpływa na konto 11 000. Ktoś będzie o tyle bogatszy. Zaraz po południu.
1: Przypomnijmy, że mamy też finałowy tydzień maja, czyli kumulacja szczęścia na pełnej. Ktoś na pewno wygra już w piątek ponad 1 200 000 zł, Jeepa Avengera lub 140 000 zł.
0: Ale dzisiaj przed wami dwa finały oraz runda dodatkowa. Tam jest szybka jedenastka, czyli coraz mniej macie czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do trzech losowań. Ruszamy z live bonusem. Uwaga! Przez 11 minut każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1011. A bo tak. No, czyli każdy jeden SMS-ik to 1011 szans nawet na 1 150 000. Dwa finały z 1 150 000, a w rundzie dodatkowej szybka, pewna, gwarantowana jedenastka. No.
1: Ja bym się skusił.
0: Ja też.
1: To,
0: ale śledź jednego SMS-a. A do systemu wpada 1011 szans. Zostawiamy was z tym. Róbcie, co chcecie. Nie namawiamy. RMF SMS 7474.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Miłość wisi w powietrzu.
5: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
6: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
7: Siedzę na chodniku i kocham was.
8: A ty? Za ile nas pokochasz?
9: Ponad 1 000 000 zł.
10: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
22: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
22: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
23: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
24: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
25: Citroen.
26: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
27: Po reklamie.
28: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
29: Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Dlatego, że Shakira robi to, co robi, a ja robię to, co robię. Tak, dlatego mnie nie gracie.
1: A ty nie śpiewasz. Nie, dlatego ty Shakira nie rzucasz włosem jak Shakira na lewo i prawo.
0: Ważna informacja, prosto z internetu, bo internet dla was przeglądamy. Przez cały czas, na niespełna 3 tygodnie przed 80. urodzinami prezydent USA Donald Trump przejdzie coroczne badania lekarskie. Biały Dom podkreśla, że przywódca jest w znakomitej formie.
1: Oho, oho, czuję, że to będą rzetelne i wiarygodne badania.
0: Nie make badania great again.
1: Nie wspomnę o wynikach, make wyniki great again. Obstawiam, że wiek biologiczny 40-latka będzie.
0: Dokładnie.
1: Normalnie young god, młody bóg.
2: Tak jest. Ja się nie zdziwię, jak też wyjdzie dalej mentalnie, że to rozwydrzony 6-latek, co drze gumioka w sklepie, bo inne dzieciacko ma resoraka, a on też chce.
0: Ja powiem tak. Make najlepsza muzyka great again.
2: To my.
0: I to jest Tame Impala i Janine.

0: Przyszła prośba SMS-em pod 3322 o bardzo ważne dementi. Otóż z tego, co mówiliśmy na antenie, można było wyciągnąć wniosek, że wróżka zębuszka nie istnieje, a przecież wiemy,
1: że
0: wróżka zębuszka istnieje.
1: Oczywiście,
0: że. Bo podobno Bartuś jest bliski płaczu, że tak mówiliśmy. Nie, Bartuś,
1: Bartek.
0: Wróżka zębuszka jest faktem. To jest po prostu... Kilogram jest pewny, metr jest pewny, godzina jest pewna i wróżka zębuszka.
1: Wróżka zębuszka jest tak pewna jak fakty o 9 w RMF FM.
0: Wróżka zębuszka istnieje, jak to mówi, inaczej ten ma w mordę. O 9 rzeczywiście fakty.
1: I przyjdzie do niego wróżka zębuszka.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
2: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
3: No tak, a to tylko dla dorosłych.
4: To będziecie mieć niespodziankę.
1: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
5: Radiowcy bez cenzury.
1: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
6: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Prawie 9:00. Na zegarach czas na fakty w RMF FM zatem. Studio Faktów przy swoich mikrofonach Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
10: Kto prezydentem Krakowa po Aleksandrze Miszalskim?
11: Prezydenckie aspiracje ma Marian Banaś.
12: Chcemy startować po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą.
10: Za chwilę pytanie o proponowane zmiany.
11: Potem protest przeciwko ustawie, która zmienić ma kształcenie położnych.
10: I debata o znaczeniu żołnierzy amerykańskich dla bezpieczeństwa Polski.
11: Ona wystartuje już za chwilę w Faktach, a ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF24. Wierzę, że wygram. Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM kandydat na kandydata na prezydenta Krakowa, Marian Banaś.
10: W warszawskim studiu gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, kto będzie wspierał byłego prezesa NIK w tych wyborach? Kto za nim stoi?
13: Były szef Najwyższej Izby Kontroli zapewnia, że poparcie ma szerokie.
12: Gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie polityczne
13: zawłaszczą... Wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto? No, kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
12: To jest konkretna odpowiedź, panie doktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami.
13: Nazwiska zostaną ujawnione, gdy przyjdzie czas na prezentację komitetu. A kto w nim będzie?
12: Przedsiębiorcy. No, aktorzy się też znajdą. Lekarze. No i oczywiście dużo młodzieży.
13: A kto wyłoży na to wszystko pieniądze?
12: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
13: Jakich ludzi? To znaczy jeszcze raz się pytam. No,
12: przedsiębiorcy między innymi, zwykłych obywateli.
13: Konkret, jak widzicie, u Mariana Banasia goni więc konkret.
11: No dobrze, cała rozmowa razem z dogrywką na rmf24.pl.
10: Czerwone dodatki na fartuchach medycznych nosi dzisiaj część pracowników szpitali.
11: A jest to ich symboliczny protest przeciwko projektowi nowej ustawy, która zmienić ma kształcenie położnych.
10: Aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. O planowanych zmianach alarmowaliśmy już w zeszłym tygodniu.
11: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w Faktach.
14: Dzień dobry.
11: Jaki jest dzisiaj cel położnych?
14: Chcą pokazać swoje obawy, że ich zawód może być osłabiany właśnie przez nową ustawę, a do tego chcą przypomnieć, że położne pracują nie tylko na sali porodowej, tylko dbają o zdrowie kobiet na różnych etapach ich życia. Tak to opisuje położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach.
15: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja, to są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
14: O tych różnych rolach położnych kolejne organizacje przypominają teraz w uwagach do nowej ustawy. Jak ustaliłem, do dzisiejszego poranka w resorcie zdrowia złożono dokładnie 1940 takich komentarzy, a konsultacje potrwają do połowy czerwca.
11: Sprawa będzie dziś wracać w Faktach RMF FM. 26 dzień maja, dzień mamy.
10: Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkową akcję. Halo Mamo. Idea jest prosta. Wy dzwonicie do swoich mam i wyznajecie im miłość, a my nagrywamy ich reakcję.
11: Fabian z Wrocławia był na szkolnej wycieczce, kiedy zaproponowaliśmy mu udział w zabawie. Nawet się nie zawahał.
16: No cześć mamo. No mamo, ja chciałem ci powiedzieć tylko, że cię bardzo mocno kocham.
17: A co się stało?
16: Nic, po prostu chciałem ci powiedzieć, że cię mocno kocham.
17: Co się założyłeś z chłopakami, czy co?
16: Nie, po prostu chciałem ci powiedzieć, że cię kocham, no.
17: Ja cię też bardzo kocham.
16: Po prostu cię kocham mocno, ja.
17: Jezus, synu, co się dzieje? No.
10: Zaskoczcie swoją mamę. Czekamy na wasze historie pod adresem fakty@rmf.fm.
11: 4:09, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał z szefem armii USA w Europie i Afryce, generałem Christopherem Donahue. Między innymi na temat obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO.
10: Prezydent USA Donald Trump w czwartek ogłosił, że zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
11: No to zgodnie z obietnicą. W faktach...
18: Debata o bezpieczeństwie. Eksperci w RMF FM.
11: Czy kryzys wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce został już zażegnany?
10: Ilu ich ostatecznie będzie stacjonować w naszym kraju po tej ostatniej deklaracji Donalda Trumpa?
11: O tym dyskutować będą goście debaty, która właśnie teraz startuje w radiu RMF 24. Z nami prowadzący Piotr Salak.
19: Tak jest, dzień dobry.
11: Piotrze, przypomnijmy, kogo zaprosiłeś?
19: Będą z nami Janusz Reiter, dyplomata, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, to jest były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego, dzisiaj dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Premiera, i Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Mam nadzieję, że wyjaśnimy, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o wojska amerykańskie, czego się spodziewać w najbliższych tygodniach i czy jako Polska będziemy uczestniczyć w procesie decyzyjnym, czy tylko możemy czekać na decyzje podejmowane nad naszymi głowami. Także zapraszam, startujemy.
11: Zapraszamy, polecamy.
10: Informacyjne radio w sieci RMF 24.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Ale wam załatwiliśmy pogodę. No. 17, 18, 19 stopni, tyle już teraz na termometrach. Potem będzie jeszcze sympatyczniej, bo zobaczymy na nich nawet 27, 28, a są głosy mówiące, że nawet 30 stopni dzisiaj będzie na zachodzie. To
13: wczoraj był najcieplejszy w historii dzień maja podobno.
9: A dzisiaj no. Mamy szansę na rekord.
13: Jeszcze.
9: Jeżeli deszcze, to okolice Szczecina, godzina 18, 21, 22 padać też może w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim.
13: Picie dużo wody! Picie dużo wody!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To byle do piątku. No i dziś dzień mamy, czyli łapiemy za telefony i dzwonimy do swoich mam z jednym przekazem. Mamo, kocham cię. Pierwszy za słuchawkę łapie Ala Nenso. Dzwonimy do mamy, czyli Edyty Górniak.
1: Cześć, Luś.
2: Cześć, mama. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo cię kocham i mam nadzieję, że ty też mnie kochasz.
1: To dobre. Możemy się ścigać kto kogo bardziej.
2: Tak, chciałem ci powiedzieć, że bardzo cię kocham i na dzień ojca i na dzień mamy, jak co roku.
1: Oh my gosh, I love you so much.
2: No i ciebie też.
1: Słuchaj, musimy jeszcze tam usiąść sobie do...
2: Tak,
1: słuchaj, kotek, ale poczekaj, szybko ci powiem. Musimy, ja przyjadę do Warszawy, musimy usiąść jeszcze do tych remiksów.
2: Tak, tak, mama, jesteś generalnie w radiu, więc... tak, żebyś nie zdradzała za wiele. Tak, więc przed całą Polską już każdy wie.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: W którym?
2: W RMF.
1: W RMF FM! No. No to pozdrawiam wszystkich w Radio RMF. Całuję was serdecznie i dziękuję, że gracie nasz Super Power. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za serdeczność, za gościnność. Zawsze jesteście tacy kochani gościni. Synarku, ale mi zrobiłeś.
2: No, no możemy wspólnie zapowiedzieć tutaj Super Power.
1: Możemy zapowiedzieć razem? No tak. To kochani, ty zapowiadaj, bo ja już miałam przyjemność zapowiedzieć. No to... możesz powiedzieć, jakie mam super moce.
2: Dobra, to może zrobię tak radiowo. Dobra.
0: Edyta Górniak. Najlepsze i największe, najsilniejsze supermoce. Zapraszamy dzisiaj do RMF FM Super Power.

0: Grajcie. W RMF FM 9:22, byle do piątku. Dziś dzień matki, ale pozwólcie, że wrzucę coś o ojcach, bo właśnie wyczytałem, że ojcostwo wpływa na mózg bardziej niż sądzono. To są wyniki nowych badań. Najbardziej hardkorowe zmiany zachodzą w pierwszych 6 tygodniach. Nie wiem, czy się w tym odnajdujecie, młodzi ojcowie. Znaczy, ja mam 2-miesięczne dziecko i potwierdzam, mój mózg przeszedł takie zmiany, że dziś próbowałem uspokoić się nad ranem czajnik.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
2: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
3: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
2: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
3: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczek odpalimy my, Big Cyc. FIFA RAFA 2026.
5: Ej, zejdź z kanapy.
3: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
6: Reklama. Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją. Mieszkania zamienią się w piekarniki. A ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny?
14: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
13: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień Mamy w Media

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Rusem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
4: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 złotych na zakupy w Media Expert.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
9: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
10: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Trzeci kosz na sztućce w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: to ciężko sobie wyobrazić, więc wam puszczę, jak to było.
1: Uuu, tak czułem.
2: O, o Jezu.
1: Co myślisz?
2: Nie, obecnie już nic.
1: 150 tysięcy złotych jest twoje! Angelika, teraz ja nic nie myślę.
0: A tak mówiła chwilę potem?
2: Jezu, ja się naprawdę cieszę, ale ja jestem... Nie wierzę po prostu, to nie wierzę. Po prostu jest nieziemsko. Jeżeli to faktycznie jest prawda, to Matko Boska, to rozwiążę mega dużo rzeczy.
0: 150 tysięcy złotych wygrała Angelika dzisiaj. Zapomnijcie o tym. Dzisiaj dwa finały, a tam 1 150 000 złotych nagroda główna. Właśnie o takie pieniądze gracie z sejfów, a jeszcze wcześniej o 12 losowanie szybkiego przelewu 11 tysięcy złotych na waszym koncie, nawet w ciągu godziny. I uwaga! Odpalamy w byle do piątku. 7 szczęśliwych minut, bardzo mało czasu, ale naprawdę nieziemska okazja. 1250 losów wpada wam do tych trzech losowań. O szybki przelew i o dwa finały, gdzie gracie o grubo ponad 1 000 000 złotych. 7 minut. To jest ten czas. Wejście do trzech finałów. I to tak, jakbyście wysyłali 1250 SMS-ów. Przy każdym z tych finałów. A tu wystarczy tylko jeden. Ale to jest tylko kilka minut. Teraz. Hasło RMF 7474.
3: Reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lokówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
6: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
4: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
5: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
13: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert.
8: Ekspert, taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
21: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
20: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
21: Litorsal Senior?
20: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
22: Zdrowit.
23: W Action

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
3: To jest RMF.

2,5 minuty i łapiecie się do trzech finałów. Dwóch finałów z sejfami, gdzie nagroda główna to jest milion. Grubo ponad milion. Milion 150 tysięcy złotych. No i finał z szybkim przelewem. 11 tysięcy złotych jeszcze o 12. Hasło RMF 7474.

0: No i za chwilę fakty, będzie 10:00.
1: Reklama. Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
2: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
1: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
3: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
4: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już na stanowiskach. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 10:00.
5: Pilna informacja z Podkarpacia.
6: Od niej zaczynamy zderzenie karetki z autem osobowym w Przemyślu.
5: W Krakowie, Koszalinie, Lublinie i Warszawie dzisiaj protesty w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
6: Stanisław Kracik rekomendowany na stanowisko komisarza po odwołaniu prezydenta w Krakowie.
5: Dzisiaj dzień mamy.
7: Fajnie być mamą i fajnie obserwować swojego małego człowieka, jak rośnie.
6: To Fakty RMF FM o 10:00.
5: Zaczynamy. Zderzenie karetki pogotowia z autem osobowym w podkarpackim Przemyślu. Informacje sprzed chwili z gorącej linii RMF FM potwierdzili nam strażacy.
8: Na miejscu pracują zespoły PRM, Państwowa Straż Pożarna, dwa zastępy ratownicze i też obecna jest na miejscu policja. Wiem, że jest jedna osoba poszkodowana.
6: Potwierdza starszy brygadier Grzegorz Latusek, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
5: 600 700 800 to jest numer naszej gorącej linii.
6: Adres przypominamy: fakty@rmffm.pl. Jedna osoba ranna w zdarzeniu ciężarówki i busa koło miejscowości Łojki, to już województwo śląskie.
5: Między węzłami Częstochowa, Blachownia i Jasna Góra zablokowany jest pas A1 w kierunku Katowic.
9: Trzymamy się faktów.
6: Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent miasta, ma być komisarzem rządowym w Krakowie.
5: Kracika rekomenduje wojewoda małopolski. W studiu z nami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
10: Jestem, dzień dobry.
6: Maćku, jak pewne jest wyznaczenie Kracika na komisarza?
10: No, jak podkreślał w rozmowie ze mną wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, to jedynie rekomendacja. Premier zapewne weźmie ją pod uwagę, jednak co ważne, nie jest w żaden sposób nią związany. Stanisław Kracik to były wojewoda małopolski i zastępca odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak się dowiedziałem, na razie jeszcze żadne dokumenty nie trafiły do kancelarii premiera. Trwa przygotowywanie wniosku, który powinien jeszcze dziś znaleźć się na biurku Donalda Tuska.
6: Kraków, ale też Koszalin, Lublin i Warszawa.
5: W tych miastach przed południem lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci organizują kolejne akcje protestacyjne w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
6: Nie podoba im się nowy model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia.
5: W faktach z nami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
11: Dzień
5: Jakie
11: dobry.
5: Są ich główne uwagi?
11: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
12: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
11: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego.
13: Będziemy zbierali uwagi na następnej radzie i będziemy podejmowali dalsze decyzje.
11: Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej Rządowej Rady odeszło 9 ekspertów. W Polsce działa teraz 118 centrów, potrzeba ich dwa razy więcej.
5: Podróże kosmiczne na Marsa mogą być trudniejsze niż się wydawało.
14: I nie chodzi tu o względy techniczne, lecz możliwe problemy załogi skazanej na długotrwałe przebywanie we własnym towarzystwie.
6: A więc w dobrym towarzystwie, doniesienia szwajcarskich naukowców, do studia przynosi Grzegorz Jasiński.
14: Dzień dobry.
6: Grzegorzu, dzień dobry. Badania prowadzono na Antarktydzie.
14: Na stacji Concordia, położonej w jednym z najbardziej niedostępnych obszarów Ziemi. W surowym klimacie przez 9 miesięcy podczas antarktycznej zimy 12-osobowa załoga żyje i pracuje w całkowitym odosobnieniu. To stwarza unikatową okazję do obserwacji zachowań społecznych w tak ekstremalnych warunkach i analizując aktywność i interakcje na tej stacji, naukowcy odkryli, że członkowie załogi z czasem nie stają się sobie bliżsi, nie zaprzyjaźniają się, wręcz przeciwnie, ciągłe bliskie kontakty w takim środowisku mogą prowadzić do narastania konfliktów, napięć, nieufności i nasilającego się poczucia osamotnienia. Przy planowaniu misji kosmicznych trzeba ten efekt brać pod uwagę.
6: 26 dzień maja, Dzień Matki.
5: W faktach dzisiaj osobiste historie mama. Pani Katarzyna Humel-Cywa na swoje dziecko czekała długo. Urodziła w wieku 41 lat.
6: Co zmieniło macierzyństwo?
7: Ja po 20 latach pracy odeszłam ze swojej pracy i postanowiłam, że ja muszę swoje życie dostosować naprawdę do tego, żeby być obecną mamą w życiu mojego dziecka. I jakby mi ktoś wcześniej powiedział, wiesz, i ty tak odejdziesz i mimo wielu obaw ułożysz sobie życie na nowo, to bym powiedziała, no weź się puknij w głowę. Ale ja to zrobiłam i to była taka najpiękniejsza decyzja będąca konsekwencją macierzyństwa i jaką ja chcę być matką i jaką ja chcę być kobietą w tym obszarze.
15: A pamiętasz uczucie pierwszy raz trzymania dziecka swojego w ręku?
7: Jejku, to było niesamowite. Jak mi go pielęgniarki położne położyły na piersi, ja trzymam mojego synka. Ja mówię, Boże, nareszcie. Witaj na świecie. Witaj świecie. Fajnie, że jesteś. Dobrze, że jesteś. I bądź. Bądź, po prostu bądź.
6: Więcej o matczynych emocjach w artykule Martyny Chudzio na rmf24.pl.
5: Tam także historie innych mam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dziś najchłodniej na północnym wschodzie, Suwalszczyzna 20 stopni i tu możliwe przelotne opady deszczu, 22 Warmia Mazury, 22 okolice Koszalina, a tak reszta kraju to między 24-26 stopni, południe 27-28, na południowy zachód tutaj najcieplej 30 stopni, najwięcej słońca właśnie na południu kraju, ale też w całym kraju sporo chwil ze słońcem. Byle do piątku w RMF FM, Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze, dziś Dzień Matki, tak jak słyszeliście w faktach, nie zapomnijcie zadzwonić, powiedzieć, że kochacie, a my to będziemy robić z wami i z gwiazdami.

0: Dzień Matki w RMF FM. Akcja Kocham Cię Mamo. Nasza ekipa w trasie. Dostałem głosówkę od głównodowodzącej tą akcją Magdy Karwat-Marek.
1: Sprawdzaliśmy, czy mamy zapas chusteczek. Coś czujemy, że może być naprawdę bardzo wzruszająco. Dzisiaj dzień mamy i wiemy, że wszyscy te nasze mamy bardzo kochamy, ale czy im to kiedykolwiek powiedzieliśmy? Postaramy się z naszymi słuchaczami zadzwonić do ich mam i powiedzieć te proste słowa. Kocham Cię Mamo.
0: No wiem, że Magda i żółto-niebieski bus RMF FM dojeżdżają do Katowic. Zaczepiajcie ich, jeśli chcecie, by to wasze życzenia trafiły na antenę RMF-u.

0: Byle do piątku w RMF FM. To jest chyba najdziwniejsza informacja, jaką ostatnio czytałem. Naukowcy odkryli trzecie oko w ciele człowieka. Znajduje się pod skórą na środku czoła. Właściwie to pozostałość po tym oku. Mieliśmy to dawno, dawno temu, tysiące lat temu. I pozwalało nam widzieć w ciemnościach, wyczuwać światło właściwie. Trochę się pogubiłem, bo teraz się zastanawiam. To, co mamy nad czołem, to jest grzywka czy trzecia brew?
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina.
1: Tak,
2: do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert na

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Bez matematyki, tutaj tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
12: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
15: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

jest moja piosenka. Piosenka Maja. Młodość, panowie Sikorscy. Nowość w RMF FM.

0: Ależ to muszą być emocje. Wczoraj Paweł odebrał scalono Volkswagena T-Roka wygranego w kumulacji szczęścia.
1: Nie, to jest nieprawdopodobne. Ojejku, nie wiem, co mam powiedzieć.
0: To był właśnie Paweł. Dziś kolejne dwa auta trafią do was. Mariusz z Olsztyna i Sylwia z Osieka Olkuskiego wsiądą do aut wygranych w RMF FM. Będziemy to dla was relacjonować, a w międzyczasie sami dajecie sobie szansę na szczęście. To jest finałowy tydzień maja. Tu się dzieją rzeczy wielkie. W piątek dwa finały. Ktoś z was na pewno wygra 140 tysięcy złotych Jeepa Avengera lub ponad 1 200 000 złotych. A dzisiaj... Dzisiaj 3 losowania. O 12 losowanie w rundzie dodatkowej 11 tysięcy złotych, które jeszcze dziś ktoś z was szybkim przelewem dostanie na swoje konto. A potem dwa finały z sejfami i tam dwie szanse na 1 150 000 złotych. Dwie takie szanse. No i teraz uruchamiam wam maszynę szczęścia. Podsumujmy. Tylko dziś, tylko teraz taka okazja. 1111 szans w, uwaga, 5 losowaniach. Naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, żeby na to trafić. Wam się udało, jesteście przy radiu. Nie zmarnujcie tej okazji. www.rmf.fm, tam wchodzicie do gry, ale hasło RMF możecie wysłać pod 7474 i zgarnąć do każdego z tych losowań 1111 szans. Właśnie teraz, w tym momencie, przez 11 minut. RMF 7474.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Sachetto. Sacher-torte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
19: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
16: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
22: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
23: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
24: RMF FM.

milion 150 tysięcy złotych. Dzisiaj dwa finały. O właśnie takie pieniądze w sejfach i szybki przelew o 11 tysięcy złotych. To już o 12 na waszym koncie w ciągu godziny. I to jest ostatnie 2 minuty 37 sekund, żeby załapać się na 1111 szans. Tak jakbyście wysłali 1111 SMS-ów. Ostatnie, no 2,5 minuty. Hasło RMF 7474.

0: Uwaga kierowcy, 20-kilometrowy korek na dwójce przed Świeckim, do tego problemy na Krajowej 57 na Mazowszu. Słuchajcie faktów, to już o 11.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
4: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
3: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
5: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
3: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: 11, no to czas zacząć Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Magdalena Wojtoń. Słuchamy.
9: 9 samochodów skonfiskowanych pijanym kierowcom w tym roku trafiło do policyjnej floty. Wśród nich m.in. SUV Jaguar. 20-kilometrowy korek na autostradzie A2 przed Świeckiem. Halo Mama. Ta przepiękna akcja trwa na naszej antenie w Dniu Matki. W Faktach Kulturalnych RMF FM m.in. nowa rola Toma Hanksa. Na początek jednak pilna informacja sprzed chwili z Wielkopolski. Pożar składowiska opon w gminie Przemęt w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, aby zamknęli okna. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. SUV Jaguar oraz Land Rover skonfiskowane pijanym kierowcom trafiły do policyjnej floty samochodów służbowych, dowiedział się reporter RMF FM. Policja złożyła do sądu 111 wniosków o przejęcie pojazdów zabezpieczonych od początku roku. Do tej pory sądy orzekły przepadek 9 samochodów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Jakie jeszcze, Krzysztofie, auta uzyskali policjanci?
10: Volkswagena Passata, Honda Civic, dwie Kia Ceed, dwie Dacia Sandero oraz jedną Skodę Fabię. Tych samochodów będzie jednak więcej, bo w sądach wciąż jest jeszcze ponad 100 wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów mechanicznych na rzecz policji.
9: A ile samochodów zebrano od początku roku pijanym kierowcom?
10: Policjanci zajęli tymczasowo 2046 pojazdów mechanicznych. Do czasu orzeczenia przez sąd w przypadku tych pojazdów trafiły na parkingi policyjne. W sumie chodzi o niespełna 700 samochodów, natomiast o wiele więcej, czyli prawie 1400, jest na przechowaniu u tak zwanych osób godnych zaufania. A przypomnę, samochód lub jego równowartość stracą osoby, które prowadząc mają powyżej 1,5 promila alkoholu w organizmie albo spowodowały wypadek mając 1 promil.
9: Ostrzegamy kierowców na Mazowszu. W pobliżu Węgrzynowa zablokowana jest Krajowa 57. Tam zderzyły się dwa auto osobowe, ucierpiała jedna osoba. Kto wybiera się do Niemiec, musi uzbroić się w cierpliwość. Na autostradzie A2 przed Świeckiem jest 20-kilometrowa kolejka aut oraz 4-kilometrowa na A18 przed Olszyną. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. Były one w Niemczech wczoraj dniem wolnym od pracy. Profesor Sławomir Patyra, konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będzie kolejnym wybranym głosami koalicji rządzącej sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, kandydaturę profesora Patyry zgłosi w Sejmie Klub Koalicji Obywatelskiej. W faktach Tomasz Skory. Tomku, co wiemy o kandydacie?
11: Profesor Patyra jest autorytetem w dziedzinie prawa, autorem licznych opinii w sprawach konstytucyjnych. 5 lat temu był też rekomendowanym przez ówczesną opozycję kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Jako kandydat na 7. już sędziego Trybunału wybranego przez obecnie rządzących został niemal jednogłośnie poparty w wewnętrznym głosowaniu posłów Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Patyra ma w Trybunale zająć miejsce, które pod koniec czerwca zwolni kończący 9-letnią kadencję Andrzej Zielonacki. Kandydatury na to miejsce powinny być zgłaszane na 30 dni przed jej upływem. Termin na to upływa więc z końcem tego tygodnia. Koalicja liczy, że dochowując tej procedury, będzie mogła tym razem uniknąć zarzutów Kancelarii Prezydenta, że wybiera sędziego nie wiadomo na czyje miejsce i na kiedy zaczynającą się kadencję.
12: Dzieci mają głos. Faktach RMF FM.
9: Halo, mamo. Trwa nasza akcja, w której namawiamy Was do wyznawania miłości mamom w dniu ich święta. We Wrocławiu nasza reporterka poprosiła o to Gabrysię, która przyjechała z klasą na wycieczkę.
13: Często wyznajesz mamie miłość? Czy to będzie...
14: Często.
13: Okej, czyli mama nie będzie zaskoczona i zdziwiona?
14: Myślę, że nie.
13: No to sprawdźmy.
14: Halo.
15: Halo.
14: Hej, mamo.
15: Hej.
14: Kocham cię.
15: I ciebie też, kocham. Co tam robicie?
14: Mamy czas wolny teraz.
13: Dzień dobry, tu RMF FM, Martyna Czerwińska. Namówiłam pani córkę do wyznania miłości przez telefon, bo wiele osób ma opór. Widzę, że pani zareagowała tak, jakby te słowa padały na co dzień.
15: Padają jak najbardziej, nawet nieraz dziennie.
9: O, no to cudownie. To jest niesamowite szczęście mieć taką piękną relację z mamą. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek.
16: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. O nowej roli Toma Hanksa.
16: Tak jest, laureat 2 Oscarów, jest narratorem i producentem serialu dokumentalnego Tom Hanks, Druga wojna światowa. To jest nowość na antenie History Channel. Dziś premierowy odcinek, który opowiada o niemieckiej napaści na Polskę. Znany aktor bardzo interesuje się tym tematem. Te czasy, o których opowiadali mój ojciec, nauczyciel, przyjaciele ojca, rodzice moich kolegów, oznaczały życie wojną na co dzień. Była obecna wszędzie. W programach telewizyjnych, dokumentach, filmach i muzyce. Każdy znany aktor czy artysta pojawiający się w telewizji miał własną historię z tamtych lat i w jakiś sposób był częścią wojennej rzeczywistości. Więcej o filmie i o roli Toma Hanksa za kilka minut w radiu internetowym RMF24. Kasia Linz została artystką roku. Na gali Fryderyków nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości odebrali muzycy Lady Punk. Przyznano też go także zmarłemu w sierpniu Stanisławowi Sojce. Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun, w którym słychać słynną piosenkę artystki Do Ciebie, Mamo. Film w kinach od 27 listopada.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Pięć minut po 11:00, byle do piątku w RMF FM. Przypominam, dziś dzień mamy. Wiecie, co robić. Najlepsza muzyka. To my gramy teraz. My Slotic. Paweł Jawor, cześć.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dziś Dzień Matki i nasza akcja Halo Mamo, kocham Cię. Nasza ekipa łapie Was i namawia na telefon do mamy. Na łączach główna dowadząca akcją Magda Karwat-Marek i słuchaczka Paulina. Gotowe dziewczyny?
1: Jasne, jestem gotowa.
2: Ja tylko mam słuchawkę.
1: Potem pracy chyba jest.
2: Halo?
1: No, mamo, kocham Cię.
3: No miło mi. A to taki challenge czy co?
1: Nie, jestem na RMF FM, na Dzień Mamy.
3: Bardzo dziękuję. Jestem bardzo dumna, że mogę być Twoją mamą tak wspaniałych dwóch córek Pauliny i Magdaleny.
1: Pani Marcelino, w ogóle całe RMF Panią kocha.
3: Ja również Was bardzo kocham. Najlepsze radio, RMF FM.
1: Do usłyszenia, papa.
2: No, papa.
3: Do usłyszenia, papa.
0: Chcecie tego...
1: Chyba się ucieszyłeś.
0: Na pewno. Chcecie tak ucieszyć też swojej mamy, to teraz jesteśmy w Katowicach. Wypatrujcie naszej żółto-niebieskiej ekipy, no i zagadujcie. Aha, no i możecie sprawdzać nas na Instagramie.
4: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
5: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
13: RMF FM. Najlepsza muzyka.

I poszło. No, to dla tych, którzy nie mają chwili, żeby wyjść się na chwilę na schody przed swoim miejscem pracy, złapać trochę słońca na twarzy. Ta muzyka wam to wynagrodzi. Milk i David Guetta, to jest lato.

tyle do piątku w RMF FM. Taki nagłówek mi wskoczył. To nie woda najlepiej nawadnia organizm. Ja powiem więcej. Słyszałem, że woda wysusza. Jak moja żona wyjdzie z wanny, to zawsze słyszę, że czuje się wysuszona i ona musi się nakremować. Tak wiem, grabię sobie.

0: Nie no, ja widzę, jak mu się te oczy świecą. Podoba mu się. Mariusz już wsiada do swojego nowego auta.
1: Kawał bryki. Szyber dach robi wrażenie. Ładne cacko.
2: Czy czujesz się luksusowo?
1: No rewelacyjnie, no co tu dużo mówić. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. No jestem w szoku, tak? Cały czas.
0: To teraz nasza ekipa jedzie do Sylwii kolejnej laureatki i dostarczy się jej samochód pod dom. Co to jest za dzień? To jest dopiero początek. Już o 12, to jest za 19 minut, pierwsze dziś losowanie. Ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do trzech dzisiejszych losowań. O 12 pierwsze dziś losowanie, jak mówiłem. I to jest runda dodatkowa. Szybki przelew o 11 tysięcy złotych. 11 tysięcy złotych to jest kasa, którą na koncie możecie mieć nawet do godziny. A potem rozbijamy bank. Dwa finały z sejfami. Nagroda główna 1 150 000 złotych. I teraz uważajcie. Trzymajcie się. Lepszej okazji, żeby załapać się do wszystkich dzisiejszych losowań już nie będzie. Teraz jeden SMS zamienia się w 1333 SMS-y. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Wchodzicie do gry. No teraz, bo zaraz losujemy. Lepiej już dziś nie będzie. Czas się decydować. RMF 7474.
3: Reklama.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem!
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Uwaga, nowość. Szelef.
11: Potrzebujesz kasy na już?
4: Zagraj w rundzie dodatkowej.
11: Wygrasz? Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
4: Szybko.
11: A w wielkim finale czeka
10: ponad 1 000 000 złotych.
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
6: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
11: Po reklamie.
12: Byle do piątku, byle z RMF

Pilna informacja z ostatniej chwili. Groźny pożar w Wielkopolsce. Pali się składowisko opon. Szczegóły na pewno od naszych dziennikarzy. Fakty w RMF FM już o 12 za 6 minut.

0: Ostatnie dwie minuty. Lepszej okazji, żeby załapać się do wszystkich dzisiejszych losowań już nie będzie. 11 tysięcy. Szybki przelew i dwa finały z sejfami o nawet 1 150 000 złotych. Jeszcze teraz. Bonus razy 1333. Dwie minuty. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
5: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
4: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
6: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
7: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
8: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
9: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 12:00, czas na fakty w RMF FM. Tomasz Stańszewski przed mikrofonem. No i pilne informacje.
13: Zaczynamy fakty od groźnego pożaru w Wielkopolsce. W Przemęcie koło Wolsztyna pali się składowisko opon. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien. Wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach prezydenta Krakowa. O szczegółach za chwilę z nieoficjalnymi informacjami nasz reporter, a na French Open Kamil Majchrzak na razie daleki od równowagi w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Groźny pożar, jak mówiłem, w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Tam pali się składowisko opon. Z ważnymi informacjami teraz w faktach nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy w tej chwili?
14: Z ogniem walczy już 15 zastępów Straży Pożarnej. Nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym. Jak powiedział mi przed chwilą rzecznik strażaków Martin Halasz, jest apel do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska przy powstańców wielkopolskich. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że na razie nie ma informacji o żadnych poszkodowanych i ogień już się nie rozprzestrzenia. Dogaszanie i wywożenie spalonych opon może potrwać jednak wiele godzin i w tym czasie trzeba zachować ostrożność.
13: Krajowa 6 w Pomorskiem zablokowana po śmiertelnym wypadku w Żochowie. To jest odcinek między Słupskiem a Lęborkiem. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodowo-osobowych. W miejscu wypadku 6 nie przejdziecie nawet do 14. Koalicja Obywatelska rozważa wystawienie wspólnego kandydata ugrupowań rządzących w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski.
15: Za takim scenariuszem jest także Polskie Stronnictwo Ludowe.
13: Kuba melduje się w faktach, teraz dzień w sejmowym studiu RMF FM. Dzień dobry. Wyjaśnijmy, dlaczego taki wspólny koalicyjny wariant jest w tej chwili rozpatrywany.
15: Jak usłyszałem nieoficjalnie, Koalicja Obywatelska poważnie zastanawia się nad wspólnym kandydatem, bo politycy tej partii liczą, że w ten sposób jest szansa na to, aby powtórzyć sukces z Rzeszowa. Tam, przypomnę, ówczesna cała opozycja postawiła w 2021 roku na Konrada Fiołka i wygrała wybory w tym mieście. Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant. Wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa.
13: Jakubie, a inni koalicjanci?
15: Z moich informacji wynika, że kandydatką Lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis. PSL, jak już wspomniałeś, stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
16: Świat nauki. W faktach RMF FM.
13: Nasze krwinki mają historię sięgającą, uwaga, 700 milionów lat.
17: Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Kioto wskazują, że aż tak długo trwała ewolucja komórek krwi.
13: W studiu Grzegorz Jesiński. Grzegorzu, no to od początku, od czego to się zaczęło?
17: Od organizmów jednokomórkowych. Zespół z Kioto opracował nowatorską metodę analizy porównawczej ekspresji genów w różnych liniach komórkowych i gatunkach zwierząt. Dzięki temu udało się stworzyć rodzaj drzew genealogicznych komórek i odtworzyć ich ewolucyjną historię. Badacze zauważyli, że komórki układu odpornościowego, makrofagi, wykazują największe podobieństwo do jednokomórkowców. To sugeruje, że to właśnie one były pierwszymi komórkami krwi, które pojawiły się u zwierząt. Kluczową rolę odegrał tu gen FOS, którego pochodzenie udało się prześledzić aż do organizmu jednokomórkowego sprzed właśnie 700 milionów lat. Pierwsze zwierzęta, przechodząc z formy jednokomórkowej do wielokomórkowej, wykorzystały te odziedziczone geny do stworzenia nowego rodzaju komórek, właśnie makrofagów, a z czasem z tej linii wyodrębniły się kolejne rodzaje komórek krwi, mastocyty, limfocyty, no i w końcu erytrocyty, czyli krwinki czerwone.
13: 3 minuty po południu z okazji Dnia Matki, dziś w RMF FM specjalna akcja. Namawiamy Was, byście w obecności naszych dziennikarzy zadzwonili do swojej mamy i po prostu powiedzieli jej: kocham Cię, mamo.
18: Halo, kocham Cię.
19: Ja Ciebie też.
18: To tyle chciałam, wiesz? Tak po prostu jeszcze ci tego dzisiaj nie powiedziałam. Tutaj RMF FM, dzień dobry pani Agnieszko. Cześć.
19: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Tutaj córeczka mówi, że bardzo kocha, mówiła nam to też na antenie RMF FM, także wszystkiego najlepszego dnia mamy, z okazji dnia mamy też od RMF FM. No, także wszyscy słyszeli.
19: Cześć,
18: cała Polska wie, że córeczka panią kocha.
19: A ja ją też bardzo kocham.
13: Tak właśnie było w Katowicach. Świadkiem rozmowy Emilii z mamą Agnieszką była Magdalena Karpat-Marek. Polecam akcję Halo Mamo, znajdziecie ją w mediach społecznościowych RMF FM. A na paryskich kortach Rolanda Garrosa, tenisowy wtorek w Zenicie.
20: Avantage Walton.
13: Nasłuchujemy turniejowego radia French Open. Adam Walton gra z Daniłem Miedwiediewem. Tutaj dużo nieparlamentarnych słów między piłkami. Walton na razie górą, a naszą uwagę koncentruje przede wszystkim Kamil Majchrzak. Polak gra z Alejandro Tabillo, czyliczyk numer 36 listy ATP, Majchrzak numer 78. Do tej pory grali tylko raz, 4 lata temu w pierwszej rundzie US Open. Górą był czyliczyk. Dzisiaj wygrał pierwszego seta 6-1, w drugim na prowadzeniu 2-1. Sprawdzać będziemy fakty meczowe. Swój pojedynek zaczyna właśnie jedna z faworytek, Arena Sabalenka. Mecz z Hiszpanką Jessicą Bouza z Meneiro. W Paryżu bardzo gorąco, 30 na termometrach w tej chwili.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Na wschodzie kraju ciepło, w centrum kraju bardzo ciepło, na zachodzie gorąco, 30 stopni, to jest w okolicach Wrocławia. Widzę też, że Zielona Góra, no i jeszcze w okolicach Szczecina 29, 26 w centrum, północny wschód to tutaj 20, 22 stopnie. No i słonecznie, bardzo dużo słońca dziś do końca dnia, trochę może pokropić na Suwalszczyźnie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: 6 minut po 12, Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze. Dziś jest Dzień Matki, czyli tej kobiety, która zadzwoni do ciebie, jak masz 40 lat i powie: pamiętaj, weź czapkę, bo słońce. Dziękuję, mamo. Kocham cię. Paweł Jabor, witajcie. Najlepszemu.

Teraz mi się wyświetliło, przeciętny człowiek kłamie kilka razy dziennie. No, najczęściej przy zdaniu już wychodzę, zaraz będę, daj mi sekundę. Coś mi przerywa, nie słyszę, szefie.

0: To się wydarzyło przed chwilą. Szybki przelew 11 tysięcy dla Mariusza z Mielca.
1: Kawał bryki. Szyberdach robi wrażenie.
0: Oczywiście dzisiaj też rozdawaliśmy samochody. No ale słuchajcie, tak sobie myślę, że to, co nas czeka za chwilę, to tu emocji już po prostu nie powstrzymacie. No właśnie, no to odpinamy wrotki, idziemy po to, co najlepsze. Przed nami dwa finały z sejfami, w każdym nagroda główna 1 150 000 zł. I proszę, właśnie teraz, bonusowa strefa, na to trafiliście. Lepszej okazji w tej godzinie na wejście do gry nie będzie. 1100 szans wpada wam do tych obu losowań. To jest za każdym razem okazja, żeby zostać milionerem. Jeszcze w maju. Zupełnie inaczej zaplanować sobie te wakacje. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
4: Pani Marianna Schreiber również zgłosiła chęć kandydowania na stanowisko prezydenta miasta Krakowa.
5: Jak mówi nowo staropolskie przysłowie, nie od razu Kraków zrujnowano. Tak? Ja bym jej dał szansę.
6: No ale są pewne historyczne nawiązania. Kiedyś była Wanda, co nie chciała Niemca, teraz Marianna, co nie chciała Tuska.
4: Jakieś nawiązania są. No.
5: A ja tam myślę, że jakby cokolwiek z tego miała, to i by się na Tuska pokusiła.
3: Wstawaj, szkoda dnia. Poranek numer 1 w Polsce.
7: Reklama.
8: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
9: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
10: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
11: Ja mam Dzień Dziecka.
10: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
12: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i kraj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
13: Kto zwalcza ból?
14: Woldary!
13: Kto?
14: Woldary!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
18: Bosch. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
20: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
22: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
23: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
27: No, ładne kwiatki.
23: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
28: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety. Bilety do Multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
29: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
30: Po reklamie.
31: Z RMF FM najlepiej.

0: milion.
1: 150 tysięcy złotych, dwa finały jeszcze dziś, jeszcze minuta 55 sekund, bonus 1100, hasło RMF 7474.

0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na wojas.pl.
1: Dzisiaj Dzień Matki. Na www.rmf.fm robicie wpisy, dlaczego wasze mamy są naj. Asia, ty co napisałaś?
2: Spałam i robiła kanapki, to też mam wybiórczość moją straszną, pokarmową i robiła mi kanapki na przykład z jajkiem, ale bez żółtka, albo na przykład z pomidorem, ale bez tego miąższu ze środka, bo oczywiście mokre na chlebie to było najgorsze, co może być.
1: No u mnie było tak, że mama musiała wykrajać szynki te białe, żebym zjadł.
2: O, to też, to też.
1: No Jasia zgarnia kartę podarunkową o wartości 1000 zł na zakupy w Wojas jako pierwszy prezent na Dzień Matki. Na pełna lista laureatów na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Mamy Saunai jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w salonach i na wojas.pl.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny?
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na Dzień Mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień Mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
12: Aha.
11: Majorka!

0: najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na netbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Netbank.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: O reklamie.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
4: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: RMFFM zawsze z tobą. Kupowało się naszywki na szkolny plecak i słuchało się takiej muzyki. Three Doors Down, Here Without You.

0: I za chwilę 13 i najnowsze wydanie Faktów w RMF FM.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
7: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
6: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
8: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W super cenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W super cenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowit.
19: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
19: AI? Ajajaj. Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Po reklamie.
0: 13. Czas zacząć. Fakty w RMF FM, w studiu Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
20: Serdecznie witam wszystkich słuchających. Pożar został opanowany, ale spore wciąż jest zadymienie. Przekażemy nowe wieści akcji strażaków w wielkopolskim Przemęcie. Stanisław Kracik wyznaczony przez premiera. Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego. Żeby w żadnym dniu twa mama nie poczuła, że jest sama, zwłaszcza dziś. Posłuchajcie o bardzo młodym, a mimo to dojrzałym macierzyństwie pani Sandry. Opanowany został pożar magazynu z oponami w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Pogorzelisko jest dogaszane. Mimo to okoliczni mieszkańcy nadal nie powinni otwierać okien. Strażakom udało się już ustalić przyczynę zapruszenia ognia.
21: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Jedna osoba, która będąca pracownikiem podjęła próbę gaszenia pożaru, została poszkodowana. Na miejscu pracuje wciąż około 15 zastępów straży pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
20: Powiedział RMF FM Marcin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Wejdźcie na rmf24.pl, mamy na zdjęciach i filmach uchwycone momenty walki z pożarem. Możecie się przekonać, dlaczego wciąż nie powinno się otwierać okien w Przemęcie. Podkarpacka policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku na obwodnicy Przemyśla. Na odcinku drogi krajowej nr 77 samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia ratunkowego jadącą na sygnale. Kierowca auta zginął na miejscu. Zmotoryzowani, weźcie pod uwagę, że obwodnica w stronę Żurawicy jest zablokowana. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nadal ma kosztować 6 zł 42 grosze, a olej napędowy 6 zł 75 groszy. To górne limity. Stacje nie mogą przekraczać tych cen, ale mogą sprzedawać oczywiście paliwa taniej. Wiemy oficjalnie, kto tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego, który w niedzielnym referendum stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Premier wyznaczył komisarza.
11: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
20: Ogłosił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Robert Lewandowski, powołany do piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią, będzie miał opaskę kapitana. Na kogo jeszcze zdecydował się selekcjoner? Pytamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Witam bardzo serdecznie. Witam. Są te zapowiadane nowe twarze?
12: Są nowe twarze. Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców Ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz, Kacpra Potulskiego. Szansę debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi, środkowo obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka. Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Jakuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
20: Drodzy kibice, pełną listę powołanych sprawdźcie na rmf24.pl.
22: Dzień mamy w faktach RMF FM.
20: Pamiętajmy o naszych najukochańszych na świecie osobach. Pani Sandra Bogomazow została mamą w wieku 15 lat. Dzisiaj córka to 10-letnia dziewczynka. Pani Sandra zdołała ukończyć szkołę, założyła rodzinę, urodziła drugie dziecko. No i tak naszej dziennikarce Marlenie Chudzio opowiada o pierwszych chwilach macierzyństwa.
23: Opowiem o momencie, jak byłam na USG i zobaczyłam, to od razu zaczęłam w ogóle inaczej myśleć. Już nie myślałam tylko o sobie, tylko przede wszystkim właśnie o córce, która nawet nie przyszła jeszcze na świat.
24: Bardzo dojrzałe myślenie, jak na młodego człowieka.
23: Tak, a wcześniej w ogóle nawet nie myślałam, jaką szkołę skończę, jaką będę miała pracę czy coś takiego, a jak właśnie byłam na tym USG, to już wtedy taki przebłysk byłam, że ja muszę teraz zaplanować już swoją przyszłość.
20: Warto zapoznać się z historiami pań, które zostały mamami w różnym wieku. Bardzo poruszający i dający do myślenia artykuł Marleny Chudzio znajdziecie na naszej stronie. Polecamy rmf24.pl. Pierwsze i najważniejsze słowo w naszych ustach. Mama.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dotarł przelew do naszego słuchacza Mariusza Zmielca. 11 tysięcy złotych już na jego koncie. To było powiadomienie. Byle do piątku w RMF FM. Paweł Jaworcześ, witajcie.
25: Szagi Angel, gramy.

0: jaka wzruszona Sylwia odbiera swoje nowe auto. Dzisiaj Jack JS8 Pro. No i co mówi Sylwia z tego auta?
1: Kto nie wysyła, nie wygrywa, więc namawiam was, żebyście wysyłali SMS-y, bo warto. Marzenia się spełniają. Syn zawsze mnie motywował i zawsze pytał, mamo, dzwonili dzisiaj do ciebie? Także mogłam ten jeden dzień wrócić do domu i powiedzieć, tak, zadzwonili do mnie. I tak wygrałam.
0: Szczęśliwa mama, szczęśliwy syn. No dziś Dzień Matki w RMF FM świętujemy na wiele sposobów. Dzisiaj Mariusz z Olsztyna odebrał z salonu auto wygrane w RMF FM. No i słuchajcie, to co najpiękniejsze to jeszcze przed nami, bo... Jesteśmy na ostatniej prostej do dwóch finałów. W każdym z nich grubo ponad 1 000 000 złotych. 1 150 000 złotych. Możecie dziś dwa razy zapisać się do losowania, do tych dwóch losowań. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zgarniacie 1308 szans. To jest przeokazja i to jest taka ostatnia okazja ode mnie w byle do piątku. Wszystko co mogę, najlepszy bonus jaki mogę, to teraz dla was na tej ostatniej prostej 1308 SMS-ów, tak jakbyście wysłali. A wystarczy tylko jeden. Właśnie teraz, ostatnie takie minuty. Hasło RMF 7474.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
10: Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMF FM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
13: Jest weekend.
10: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.pl.
16: Kochasz słońce?
17: My też.
16: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
17: Dax Sun.
16: I masz słońce pod kontrolą.
18: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, el tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: i wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
17: Powiedziałam dzieciom, że pilot do telewizora się gdzieś zapodział i że muszą iść spać. A jak tylko zasnęły, wyciągnęłam go z szuflady i odpaliłam mój ulubiony serial.
23: A ty, jakie mamine grzeszki masz na sumieniu? Zdradź nam na www.rmf.fm i graj o 1000 zł na zakupy w Media Expert.
24: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
25: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
24: No, ładne kwiatki.
25: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
26: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
27: Po reklamie.
0: 3 minuty 15 sekund. I zamykamy bonusowe bramki SMS. Zapisy do 2 losowań o grubo ponad 1 000 000 zł. Jeszcze teraz wchodzicie do gry i zdobywacie 1308 losów. 2 minuty 59 sekund. Hasło RMF 7474.

0: dziś Dzień Matki. W RMF FM dzwonicie i mówicie: halo, mamo, kocham cię. Ale robią to też gwiazdy. Roxy gotowa, cześć.
1: Hej kochani, jestem właśnie w studio. Moja mama jeszcze nie wie, że przyjadę do niej na Dzień Mamy, ale zadzwonię do niej z życzeniami. Zobaczymy jej reakcję. O, hej mamo. Halo.
2: U Janinki.
1: A, u Janinki halo. Jesteście.
2: No.
1: Kocham cię bardzo.
2: Nie, ja ciebie też. Co za wyznanie, kochanie. Coś wszystko dobrze?
1: To jest Dzień Mamy i chciałam ci już złożyć życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z dzieci. Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję.
1: To kończę, bo jestem w studio i dobra. Widzimy się.
2: Dobra.
1: Niedługo.
2: Kiedy?
1: Nie wiem.
2: Kiedy?
1: Niedługo.
0: Niedługo, niedługo. Nie wiem, jak to robią mamy. Nieważne, kiedy do niej wpadniesz bez zapowiedzi, mama i tak zawsze będzie gotowa.

0: Byle do piątku. W RMF FM właśnie widzę, że do mody wchodzą przyciasne kurtki, takie wiecie, jak z młodszego brata. I to na Facebooku wyczaiłem, Ralf Kamiński ostatnio taką założył na galę. Czyli to nie, że nam się przytyło, nam się zmodniało.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie na www.rmf.fm jedną rzecz, jaką chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły znajdziecie na www.rmf.fm.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
7: Ja mam Dzień Dziecka.
6: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
8: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-Urzędzie Skarbowym. Na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie. Ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie dwóch sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Hi everybody, this is Damian Dawid.
3: Gwiazdy walczą o Twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
9: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Operchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
10: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
11: Para-pam, para-pa-pam,
12: no to ja widzę sobotę.
9: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14:00.
13: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie.
3: 14. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Bogdan Zalewski. Słuchamy.
4: Kłaniam się nisko. Zapraszam. Nie damy wypchnąć na margines naszych najciężej chorych pacjentów. Lekarze psychiatrzy protestują przeciwko planom Ministerstwa Zdrowia. Będzie komisarzem, ale wyklucza kandydowanie na prezydenta Krakowa. Przytoczymy najnowszą deklarację Stanisława Kracika. Porażka Kamila Majchrzaka na paryskim korcie. Polski tenisista przegrał z Chilijczykiem. Wypowiedz do telefonu trzy najczulsze słowa. Kocham cię, mamo. Lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci demonstrują w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego. Nie podoba im się model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia. Swój sprzeciw wyrażają w szpitalach w Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie. I właśnie przed Stołecznym Szpitalem Wolskim jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co jest według nich najsłabszym punktem propozycji resortu Jolanty Sobierańskiej-Grandy?
5: Lekarze i pacjenci krytykują pomysł, żeby centra były finansowane przede wszystkim za liczbę wykonanych konsultacji, a nie, tak jak jest teraz, już za samą gotowość, żeby pomóc mieszkańcom na przykład konkretnego powiatu. Te zmiany krytykuje tu były minister zdrowia, psychiatra, dr Marek Balicki.
6: Co to pociąga za sobą? Wypchnięcie poza margines tych, którzy mają ciężkie zaburzenia psychiczne. Gdzie im cięższe zaburzenie, tym więcej trzeba się napracować, namawiać.
5: W Ministerstwie Zdrowia dostałem odpowiedź, że po długim weekendzie w czerwcu planowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego i tam ma wrócić dyskusja na ten temat. W tej chwili w całej Polsce działa 118 centrów. Żeby zapełnić nimi cały kraj, potrzeba jeszcze 135 takich placówek.
4: Uważajcie za kierownicą. Dwie osoby zostały ranne na Krajowej 12 w Prymusowej Woli między Sulejowem i Opocznem w Łódzkiem. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera komisarz zarządzający Krakowem na swojej pierwszej konferencji prasowej w tej roli, porównał się do rzemieślnika, który chce dobrze wykonywać to, co robi. Kracik ma sprawować swoją funkcję do wyłonienia nowego prezydenta miasta, a to może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
7: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
4: Stanisław Kracik oświadczył też, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Kamil Majchrzak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale przypomnijmy, pięcioro polskich tenisistów wywalczyło awanse. Jutro spotkania w drugiej rundzie mają rozegrać Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Życzymy wszystkim celnych zagrań na paryskich kortach.
0: Głos dzieci w Faktach RMF FM.
4: Mamo, kocham cię. Zadzwoń z tym wyzwaniem do swojej mamusi, zaskocz ją i powiedz, co do niej czujesz. Włącz się w naszą akcję Halo Mama. W Katowicach można to uczynić w obecności dziennikarzy RMF FM.
8: Halo, hej mamusiu.
9: Cześć, córcia.
8: Hej, chciałam ci powiedzieć, że jadę do ciebie z kwiatami i bardzo cię kocham.
9: Ojej, dziecko kocham. Ja też cię, córeczko, kocham. Ojej, czyskarnie.
8: No, więc za niedługo będę.
10: Pani Halino, wszystkiego dobrego od RMF FM i oczywiście od córki Marleny. Na pewno te kwiatki będą piękne. Coś tam.
8: Piesek
10: w sklep.
9: Dziękuję.
10: Czy pani się troszkę wzruszyła tego dnia?
9: No.
10: O. Czy ja słyszę łzy?
9: No tak, no, bo taki prezent.
4: Świadkiem czułej rozmowy Marleny z mamą, panią Halinką, była dziennikarka RMF FM Magdalena Karwat-Marek. Wy też możecie włączyć się w akcję Halo Mama. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych RMF FM. Mamo, kocham cię.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Właśnie dostałem koszulkę piłkarską drużyny RMF-u.
10: No to
3: i gram
10: panowie,
3: z jedynką,
10: tradycyjna więc... wymiana, bardzo proszę. Ale... Wszyscy czekamy.
3: To oznacza, wiesz co to oznacza, że z jedynką? Że na bramkę. Z jedynką gra bramka.
11: No gruby na bramkę.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
10: A to ja mam... Powiedziałam, czy pomyślałam.
11: Przynajmniej nie stracimy gola, no. Zajmę połowę. Paweł, dziękujemy ci bardzo.
10: Dzień dobry.
3: Koszulki w dół.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogromne pieniądze i jeszcze większe marzenia słuchaczy, które się spełniają właśnie dzięki kumulacji szczęścia. Michał wygrał dziś 11 tysięcy w rundzie dodatkowej i już ma kasę na swoim koncie.
1: Prawda, jest celeb. Mega samopoczucie.
2: Ale
1: jest
2: też celeb. Michał zdradził nam swoje plany.
1: Myślę, że albo jakieś konkretne wakacje, albo na ślub.
0: No, i to są plany, proszę państwa.
2: Już mi niosą suknię z welonem. Gratulacje, Michał, tak swoją drogą. To chyba większa wygrana.
0: Pierwszy finał z sejfami przed nami. Coraz mniej czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do dwóch dzisiejszych finałów, bo mamy dwa, przypomnę, dwie szanse na nawet 1 150 000 złotych.
2: No to na tej ostatniej prostej mamy dla was coś specjalnego. Szczęśliwe numerki.
0: Okej, czyli to, co uwielbiacie.
2: Jedyne dziś, tak. Jedyne szczęśliwe numerki. Do losowania, uwaga, uwaga, zostały ostatnie 3 minuty.
0: No to pierwszy numerek mamy. 3.
2: Dobrze. A skoro to jest przed nami pierwszy finał z sejfami, to drugi numerek to 1.
0: Jeśli macie 3 i 1 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia, bo uwaga, przez 3 minuty każdy zyska 1200 losów, jeśli wyśle RMF pod 7474.
2: Ale kto ma 3 i 1 w swoim numerze telefonu, w dowolnej konfiguracji, te cyfry nie muszą stać obok siebie, temu podwajamy to szczęście. Podwajamy bonusa i zyskujecie aż 2400 szans, jeśli macie 3 i 1 w swoim numerze telefonu.
0: Ile z jednym sejfów? 1 150 000?
2: Mhm.
0: Pomyślcie, co moglibyście mieć za taką kasę. A to jest jedyna taka szansa, żeby uzyskać aż 2400 szans, jeśli macie 3 i 1 w numerze.
2: Z tej szansy możecie skorzystać też na www.rmf.fm tylko przez 3 szczęśliwe minuty. 1200 albo 2400 szans. RMF 7474.
0: Czas start. Just a young girl.

0: kumulacja szczęścia. W RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I pierwszy finał kumulacji szczęścia dziś, czyli we wtorek, mówi wam dzień dobry. Prosiliśmy o to, żeby...
2: Dzień dobry.
1: Ale jaki kulturalny finał, nie? Kłania się na klatce.
2: No, oczywiście, proszę, że tak. Super. Wszystkim mówi dzień dobry.
1: Prosiliśmy, że odbierają, albo inaczej, grają ci, którzy mają w planach odebrać ten telefon, bo to będzie bardzo, bardzo ważny telefon, który być może zasponsoruje wam wakacje, remont na przykład, albo nowe auto. Zobaczymy. Dwa sygnały za nami, czekamy.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę.
1: No
3: po
1: nie.
3: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Z kim prowadzi rozmowę, jak nie z nami?
2: Dzień dobry, tutaj kumulacja szczęścia w RMF FM. Z tej strony Ola Filipek, Mateusz Operchał.
1: Dzień dobry.
2: Chcieliśmy pogadać o sejfach, no ale nie udało się, więc w sumie mamy miłą wiadomość.
1: Bardzo miłą. Mamy 1000 zł dla ciebie, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, chociaż nie zdążyliśmy się poznać. Ściskamy bardzo mocno. Pa. Już? Bo ja nigdy się nie nagrywałem.
2: Rozłączyliśmy się? Tak? No, producent mówi, że tak. Dobrze. No to wiadomość nagrana, usłyszeliście ją również wy. Na pocieszenie 1000 zł dla naszego słuchacza albo słuchaczki. Wielka szkoda, ale na szczęście dziś mamy dwa finały, więc jeszcze jedne emocje przed nami.
1: Poza tym Michał już zgarnął 11 000 w rundzie dodatkowej. Dobra, przed nami drugi finał. Aha. Drugi finał po 16:00
2: zróbmy. Tak,
1: no? Dobrze pamiętam. No ale w tym drugim już naprawdę. Jeśli chcecie zagrać, to odbieracie telefon. Mhm. Pilnujcie tego, żeby nie układać sobie wtedy spotkań, mieć ten telefon w zasięgu.
2: Zwłaszcza, że to nie jest tak, że wchodzicie do gry i nie wiadomo, kiedy ten finał będzie. Mówimy precyzyjnie. Po 16:00 wszyscy jesteście dostępni, odbieracie telefony, tak?
1: 1 150 000 czeka w jednym z sejfów.
2: Dokładnie.
1: Czekamy na kolejnego milionera, a wy nie czekajcie, tylko grajcie. RMF ślecie pod 7474 i przez 10 szczęśliwych minut każdy taki SMS pomnożymy razy 1001.
2: I ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. Wejdźcie, sprawdźcie, łapcie swoje marzenia i swoje szczęście. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I odbierajcie telefony, wspomnieliśmy już, czy jeszcze nie?
1: Mówiliśmy tak.

0: miłość wisi w powietrzu.
1: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
2: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
3: Siedzę na chodniku i kocham was.
4: A ty? Za ile nas pokochasz?
0: Ponad 1 000 000 złotych.
5: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
0: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Kastorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Jennifer Lopez.
16: Kto zdobędzie pierwsze miejsce?
17: Zależy od ciebie.
18: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
19: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
24: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
25: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
26: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
27: Widaron.
26: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
27: Widaron.
26: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
27: Widaron.
26: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
27: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
28: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Trwa lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Mamy nadzieję, że nie zaskoczymy was tą informacją, bo dzisiaj dzień mamy, najważniejszej osoby. Jeśli jeszcze nie dzwoniliście, koniecznie musicie nadrobić zaległości.
1: My byliśmy dziś pod Galerią Katowicką z akcją Halo Mama, kocham cię i zostawiliśmy tam naprawdę ogrom łez, wzruszenia. Dzwoniliście do swoich mam z taką krótką informacją, z dwoma słowami. Mhm. Kocham cię.
0: Rozmawiała z wami Magda Karwat-Marek.
2: A jak masz na imię, opowiedz, do kogo chcesz zadzwonić.
3: Patrycja, chciałabym zadzwonić do mojej teściowej, ponieważ mojej mamy już ze mną nie ma. Nie wiem, co ona pełni taką rolę.
2: To jest ważna dla ciebie kobieta.
3: Bardzo. To jest tak moja mama po prostu.
2: To dzwonimy, jak ona ma na imię?
3: Alicja.
2: A zdarzyło ci się już to jej powiedzieć? Tymi słowami,
3: myślę,
2: kocham
3: nie.
2: cię? Nie?
3: Myślę,
2: to będzie
3: nie.
2: pierwszy
3: myślę,
2: raz.
3: Tak. Halo, halo, hej. Chciałam ci powiedzieć, że jesteś właśnie na antenie Radia RMF. Dzisiaj jest dzień mamy, już dzwoniłam do ciebie rano i wiesz, że pełnisz tą rolę w naszym życiu. Chciałam ci powiedzieć, że jesteś najlepszą mamą, najlepszą teściową i najlepszą babcią i że cię kocham bardzo.
4: O Jezus, dziękuję, jak miło, bardzo, bardzo dziękuję.
3: Bardzo ci dziękuję.
4: No. Wiecie, że wy też dla mnie najważniejsi. Bez rodziny ani rusz.
3: Dokładnie.
1: A wy? Zadzwoniliście już dziś do swojej mamy?
5: Reklama.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMFFM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
9: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
14: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
15: Kochasz słońce?
16: My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
21: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czego pragną kobiety?
2: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: To jest RMF FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.

0: zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: A to już prawie 15. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
5: To wydanie Faktów ma dla nas Bogdan Zalewski.
6: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Deklaruje apolityczność. Przytoczymy oświadczenie Zbigniewa Kapińskiego, wybranego przez prezydenta na pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. Karol Nawrocki uczynił to mimo protestów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. W faktach także o zmianie w postępowaniu w sprawie fałszywych alarmów. Posłuchajcie, czego dowiedział się dziennikarz śledczy RMF FM. Mamą zostać. Co się rodzi w sercu kobiety? Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. Będę kierował sądem w taki sposób, aby polityka nie miała tu wejścia. Zapewnia nowo powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Sędzia odniósł się do krytyki środowiska prawicowego pod swoim adresem. Dotyczyła ona orzeczenia sądu z 2000 roku, w składzie którego zasiadał Kapiński. Stwierdzono wówczas, pomimo dowodów współpracy i ich niszczenia, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, że nie był agentem służb specjalnych PRL. Oto jak z pomocą ustępującej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej tłumaczył się sędzia Kapiński.
7: Nie unikniemy spraw politycznych, bo ja sam wiele sądziłem tego rodzaju spraw i jedna po 26 latach, jak państwo wiecie, odbija się.
8: Wypadła z szafy
7: w sytuacji, kiedy dowody wypadły po 18 latach z szafy. Nikogo nie interesuje, że właśnie, że te dowody wypadły po 18 latach z sejfu, że można było wznowić postępowanie, że można było wykorzystać środki zaskarżenia, a teraz okazuje się, że skład sądzący, który orzekał na podstawie tych materiałów, które były wówczas dostępne, no, dopuści się wręcz zbrodni sądowej. Tak to jest odbierane.
6: Tłumaczył się sędzia Zbigniew Kapiński. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył dzisiaj, że Karol Nawrocki, powołując nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wykonał swą prerogatywę, nie ulegając żadnym naciskom i sugestiom, i ocenił kandydaturę merytorycznie. Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów ma przejąć Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o kilkanaście zgłoszeń, które wywołały interwencje policji i straży pożarnej w lokalach zajmowanych przez osoby powiązane z opozycją i środowiskami prawicowymi. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
9: Dzień dobry.
6: Jakie są powody przejęcia tego postępowania?
9: W praskiej prokuraturze na zaawansowanym etapie jest już śledztwo obejmujące kilkadziesiąt podobnych przypadków, m.in. wzywania służb do fikcyjnych zdarzeń. To postępowanie prowadzone jest od jesieni zeszłego roku, a dotyczy nieformalnej grupy internautów, która utworzyła się na jednej z platform internetowych zajmujących się grami związanymi z tematyką II wojny światowej. Członkowie tej grupy nie znali się osobiście, wykonywali natomiast pewne działania, które pomagały im piąć się w hierarchii tej organizacji. Chodzi o wywoływanie fałszywych alarmów, o stalking, a także gromadzenie w internecie danych w celu szkodzenia osobom, których dotyczą. W tym śledztwie w październiku zeszłego roku zatrzymano dwie osoby, które kierować miały tym procederem. W trakcie postępowania ustalono też, że w skład grupy wchodzą osoby małoletnie.
6: Uwaga kierowcy na Pomorzu. Krajowa 22 w Gnojewie jest nieprzejezdna po śmiertelnym wypadku motocyklisty. To odcinek między Malborkiem a Swaróżynem.
3: Dzień Matki w Faktach RMF FM.
6: Dziś, w takim dniu, w Faktach ukazujemy portrety różnych mam. Oto pani Teresa urodziła pierwsze dziecko w wieku 51 lat. Choć zawsze chciała być matką, późno poznała swojego męża.
10: Jak moje koleżanki w Krakowie, jak jeszcze mieszkałam, pytały mnie, jak gdy wychodziłam za mąż, czy będę chciała mieć dzieci. Ja mówię, bardzo bym chciała mieć dzieci. A one mnie zapytały, a nie boisz się, że będą niepełnosprawne? A ja mówię, boję się, ale dalej chcę. To bym przekazała mamom, żeby po prostu pomimo tego, że się boją, pomimo tego, że badania naukowe pokazują, że w starszym wieku te dzieci są narażone na jakieś niepełnosprawności, to jednak to nie jest norma, że każde dziecko rodzi się takie i żeby się nie bały, tylko żeby się odważyły. Jeżeli mają pragnienia, to żeby je realizowały.
6: Wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl. O późnym macierzyństwie pani Tereso powiedziała naszej dziennikarce Marlenie Chudzio. Niezwykłe są historie mamy. Słowo z najpiękniejszych uczuć utkane. Matka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Zerknijmy w takim razie na to, co szykuje nam pogoda z okazji Dnia Mamy. No dzisiaj pełne słońce w całym kraju praktycznie. Jutro na termometrach wciąż ciepło, ale odrobinkę chłodniej niż dziś. Maksymalnie 25 stopni, najcieplej będzie na południu. Tutaj też możliwe przelotne opady deszczu.
4: Do weekendu pogoda się utrzyma, w sobotę lekkie załamanie i przelotny deszcz w całym kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Lepsza połowa dnia, 6 po 15. Czy książę William potrafi wbijać gwoździa?
5: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale jest pewnie jedno z tych pytań, które pojawiają się w głowie, kiedy musisz zasnąć.
4: Tak.
5: I nie możesz.
4: Dokładnie tak. Dowiemy się wszystkiego już niebawem. Bądźcie blisko koniecznie RMF FM z najlepszą muzyką. No właśnie, dzwoniliście dzisiaj do swojej mamy już?
5: No to może czas najwyższy, co?
4: Nie za chwilę, teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Książę William pochwalił się zdjęciami z placu budowy. No i internet się podpalił. Śmieją się z niego, że nie umie wbijać gwoździa. Słuchajcie, no ja widziałem te zdjęcia, oglądam je zresztą teraz. Trzyma młotek. No ale nie trzyma gwoździa,
1: ale
0: no, tak
1: przepraszam,
0: lekko,
1: ale po co,
0: jakoś tak dziwnie.
1: No. Po co te złośliwości? Ty sam zamiast gwoździa szpilę wbijasz, no i co?
0: No dokładnie, poza tym gdzie w zamku gwoździe? Tam wkrętów trzeba. On się zna, tylko nie chciał tego tak od razu pokazać, nie?

0: nie wiem, czy...
1: To jest piosenka Love is Blind, prawda?
0: Dlaczego?
1: Tacy sami, a ściana między nami.
0: Aha, trochę tak.
1: Trochę tak.
0: Albo o randce w ciemno.
1: Albo o randce w ciemno, tak, też tak, może tak, być tak. O randkowaniu, jednym słowem.
0: Teraz też może być o randkowaniu, bo jakbyście mieli 1 150 000, to byście na jaką randkę zaprosili ukochaną?
1: O kurczę, to możecie kogoś wziąć na drugi koniec świata i powiedzieć właśnie tak: maleńka, zabiorę cię na drugi koniec świata. Zjemy tą kolację.
0: Zabiorę cię właśnie tam.
1: Pod gołym niebem, pod gwiazdami.
0: No. Albo możecie sobie zrobić remont domu na przykład, albo kupić domek letniskowy, albo spełnić swoje marzenia, które odkładacie.
1: Spłacić kredyt, zacznijmy od tego, a potem spełniajmy marzenia.
0: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Przepraszam, bo tu się ci program jest.
0: Dobra, już wszystko wiem.
1: A co się stało?
0: Mamy 7 minut.
1: Nie.
0: I przez te 7 minut, to znaczy wy macie 7
1: Naprawdę?
0: Minut. Naprawdę? Pomnożymy razy 1350. Bonus na teraz, w ogóle niespodziewany, bardzo wysoki. Mega opcja do wejścia do gry. Pomnożymy razy 1350 każdy RMF, który wyślecie pod 7474.
1: Przypomnijmy jednocześnie, że już po 16 kolejny dziś finał, więc czasu na wejście do gry coraz mniej, a to jest idealna okazja, żeby te swoje szanse w finale pomnożyć. Razy 1350.
0: Może to jest ten dzień, kiedy szczęście uśmiechnie się do was. Trzeba tylko zrobić ten pierwszy krok. www.rmf.fm, tam gracie albo ślecie RMF pod 7474. Powodzenia.
2: Estamos rulando, empezó el verano. Fuego.

0: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Miłość wisi w powietrzu.
2: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
3: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
4: Siedzę na chodniku i kocham was.
5: A ty? Za ile nas pokochasz?
1: Ponad 1 000 000 zł.
6: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny?
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w

0: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Po reklamie.
13: 15.30 i czas na fakty. Z nami Bogdan Zalewski.
14: 4 osoby zginęły w makabrycznym wypadku w Belgii. Wśród śmiertelnych ofiar są dwaj uczniowie. Szkolny minivan zderzył się z pociągiem pasażerskim w Buggenhout we Flandrii. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Katarzyna, jak doszło do tej tragedii?
15: Minibus przewożący dzieci do szkoły specjalnej wjechał na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek i czerwonego światła. Maszynista składu podjął próbę awaryjnego hamowania, jednak odległość była zbyt mała, by uniknąć zderzenia. Pociąg uderzył w busa z ogromną siłą, obracając go i wyrzucając na pobocze. Zginęło dwóch uczniów, opiekun i kierowca. 5 uczniów odniosło obrażenia i zostało natychmiast przetransportowanych do okolicznych szpitali. Z pociągu ewakuowano około 100 pasażerów, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tragedia wywołała ogromne poruszenie. Dziś Europa płacze razem z Belgią, napisała na portalu społecznościowym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
14: Unia Europejska wezwała chargé d'affaires Rosji w związku z groźbami rosyjskiego MSZ-u wobec zachodnich placówek dyplomatycznych. Dodano, że Unia nie zamierza wycofać swojej misji z Kijowa. Moskwa wczoraj wezwała zachodnich dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy w związku z planowaną serią ataków. Ma to być odwet za piątkowy ukraiński atak dronów na budynek dydaktyczny i akademik w Starobielsku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dacia.com.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
2: W klubie ekonomicznym przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy rozliczyli się ze składki zdrowotnej. Zaprasza Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry. Mimo że teoretycznie już złożyliście odpowiednie dokumenty, poświęciliście na to czas, być może potrzebne będą kolejne działania, jeśli chcecie otrzymać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Czas na to jest tylko do 1 czerwca, do poniedziałku.
4: To bardzo ważne, bo samo złożenie rozliczenia rocznego nie wystarczy, żeby pieniądze wróciły na konto przedsiębiorcy.
3: Radzi Piotr Juszczyk z Infaktu, bo rozliczanie składki odbywa się inaczej niż rozliczenie podatku. Tam stałoby się to automatycznie.
4: Trzeba jeszcze wejść na profil płatnika w PESUS, sprawdzić wniosek, wskazać numer rachunku, podpisać i złożyć. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, nadpłata nie przepadnie, ale ZUS zaliczy ją na poczet bieżących i przyszłych składek.
3: Ale jeśli zaakceptowaliśmy zwrot, to ZUS będzie miał czas na wypłatę tych pieniędzy do 3 sierpnia, ale w praktyce środki trafiają na konta przedsiębiorców znacznie szybciej. Nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo kto wie, czy serwery wytrzymają zwiększony ruch. Dobrze jest też sprawdzić, czy zgadzają się wszystkie formalności. Nawet ZUS zwraca uwagę, by przed zaakceptowaniem wniosku sprawdzić, czy zgadza się numer rachunku bankowego, na który mamy otrzymać zwrot. Bo podobno takie błędy zdarzają się często i wydłużają procedurę.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: Ale Farben, Buddy Talk z najlepszą muzyką w RMF FM. Tymczasem Szwedzi się żalą, że na stadionie w Dallas nie da się grać, bo tak mocno świeci słońce, no i faktycznie to utrudnia trochę rozgrywki. A 26 czerwca grają z Japonią. Specjalnie dla nich, jak tu czytamy, będą opuszczone takie wielkie żaluzje. Żaluzje. Takie.
1: Skąd oni wezmą te rolety albo żaluzje?
0: Nie wiem, no Szwedzi, no. To pewnie z tego sklepu z hot dogami.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: RMF FM.

0: oznacza, że przed nami tylko 3 dni.
1: 3 razy pójdziemy spać już?
0: No i weekendzik, nie?
1: Co ty nie powiesz?
0: No jak to leci fajnie.
1: Mamy nadzieję, że kierowcom też trasa upływa miło i przyjemnie, chociaż wiemy, że są miejsca, gdzie o tej porze trzeba uważać.
0: Krajowa 22 na Pomorzu między Malborkiem a Swarożynem. Na pewno tam będziemy w Faktach RMF FM o 16. Jedźcie ostrożnie. Przy okazji możecie dać głośniej najlepszą muzykę. Ja się staram.

0: sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
4: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
5: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Trzeci koszt na sztućce w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sprawy, które szokują, to dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
11: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
10: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
12: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i inne platformach podcastowych.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowid.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
18: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.
20: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
21: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
22: Zapraszamy.
23: Kłaniamy się.
22: Stanisław Kracik.
23: Za Aleksandra Miszalskiego.
22: Wiceprezydent za prezydenta.
23: Władza w Krakowie przekazana.
22: Strefa Gazy, obraz zniszczenia.
23: Widziany okiem satelity.
22: A później portret kolejnej mamy.
23: Po czwórnej usłyszycie, co znaczy mieć taką uroczą czeretkę.
22: W faktach macierzyństwo.
23: Pojawi się na końcu, ale to temat numer jeden.
22: Nastąpiło przekazanie tymczasowej władzy w Krakowie.
23: Aleksander Miszalski pożegnał się z fotelem prezydenckim.
22: Jego miejsce do czasu wyłonienia nowego włodarza miasta w przedterminowych wyborach zajmie komisarz rządowy Stanisław Kracik.
24: Komisarz Kracik jest taką osobą, która ze swoim ogromnym doświadczeniem, bo przypomnę, że był i wojewodą, i burmistrzem, i tutaj moim zastępcą, na pewno zna to miasto i na pewno... Zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
25: Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem. Na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
22: Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie w sierpniu.
23: Stanisław Kracik, jak informowaliśmy, nie zamierza kandydować.
22: Polska polityka tuż po faktach pojawi się w Radiu RMF 24.
23: W tym programie co tydzień możecie usłyszeć najświeższe analizy działań polityków.
22: Prowadząca doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest już w studiu. Witamy.
23: Witamy, Barbaro. Dzisiaj w twoim programie pojawi się temat amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Tak, ponieważ sprawa jest zaledwie wyciszona, z całą pewnością decyzja Donalda Trumpa nie zamyka sporu o obecność amerykańskich wojsk na terenie Polski i ciąg dalszy nastąpi. Dlatego chcę dzisiaj również z dr Agnieszką Bryc porozmawiać o tym, w jakim kierunku mogą się te relacje dalej rozwijać i jak to będzie rezonowało na krajowym podwórku.
23: Dziękujemy, Basiu. Profesor Barbara Brodzińska-Mirowska i polska polityka do posłuchania w naszej informacyjnej stacji.
22: A wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć włącz radio RMF24.
23: W wyniku działań zbrojnych Izraela na terenie Strefy Gazy zniszczeniu uległo ponad 3/4 tamtejszej gospodarki.
1: Międzynarodowy Zespół Naukowców prezentuje szacunki strat, do jakich doszło w Strefie Gazy w wojnie, którą Izrael prowadzi po ataku Hamasu 7 października 2023 roku.
22: Na studiu witamy Grzegorza Jasińskiego z redakcji naukowej RMF FM. Witamy, Grzegorzu. Badania prowadzono z pomocą technik satelitarnych.
1: Zespół badaczy, analizując te dane od początku konfliktu, wykazał, że aż 82% powierzchni Strefy Gazy zostało uszkodzone w trakcie działań wojennych przynajmniej raz. Nocne zdjęcia satelitarne pokazały drastyczny, blisko 70% spadek natężenia światła. Ten parametr wskazuje na niemal całkowite wygaszenie życia gospodarczego w rejonie. Już przed wybuchem wojny sytuacja ekonomiczna w Strefie Gazy była trudna. Teraz doszło do niemal całkowitej zapaści gospodarczej. Przeciętne straty w PKB i poziomie życia gospodarstw domowych autorzy szacują na około 75%, a w najbardziej zniszczonych rejonach 97%.
2: Fotorelacja na www.rmf24.pl.
22: Zobaczcie, przepiękne zdjęcia mam.
23: W dniu święta mamuś opowiadamy niezwykłe maminy historie.
22: Pani Iza dała życie 4 dzieci. Tworzenie wielodzietnej rodziny to wymagająca rola, ale jak mówi, każde z jej dzieci było oczekiwane z radością i zawsze marzyłaby mieć liczne potomstwo.
23: Mimo to czasem spotyka się z nieprzychylną oceną wielodzietności. Tak na to odpowiada.
3: Towarzyszy mi często w głowie taka przepiękna myśl jednego z wielodzietnych ojców, to w ogóle był wywiad z teściem Joszko Brody, który ma właśnie też kilkanaścioro dzieci, który, kiedy ktoś mu powiedział, a nie za dużo tych dzieci, to on powiedział, no dobrze, a kogo byś stąd wyrzucił, z kogo byś zrezygnował, z Basi, z Kasi, z Jasia? To są osoby. Nie ma dużo dzieci, mało dzieci. To są ludzie.
4: Czy macierzyństwo to jest jedna z najważniejszych ról w twoim życiu?
3: Zdecydowanie tak.
22: Tak opowiadała Marlenie Chudzio pani Iza.
23: Na rmf24.pl możecie posłuchać całej rozmowy o tym, jak matka czworga dzieci radzi sobie z codziennością.
22: I co daje jej radość. Są też historie innych mam.
23: Aha, pamiętajcie też o własnych mamusiach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
0: Po tym miejscami upalnym wtorku chyba możemy obiecać, że od jutra w Polsce będzie chłodniej i to znacznie, bo na zachodzie kraju nawet o 10 stopni.
27: 10 stopni?
0: Mhm.
27: Aha, o 10 stopni.
0: O 10
27: już się
0: stopni.
27: Przeraziłem,
0: o 10
27: znowu
0: stopni,
27: mamy
0: jak gdzieś było 30 10. Mniej więcej w cieniu, to jutro 20-21.
27: Zanim środa, to jeszcze noc z wtorku na środę pogodna z miejscowymi opadami deszczu w centrum tylko.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
27: Życzenia na dzień mamy, składają też oczywiście nasze ukochane gwiazdy. Za chwilę jedna z nich przejmie antenę Radia RMF FM.
0: Nie zdradźmy króla, żeby mama się nie dowiedziała za wcześnie.
27: Właśnie.
0: To też głupie rzeczy.
27: Już byłem normalnie tam, tak?
0: A wy już
27: prawie zaczynałem mówić, że to...
0: Zadzwoniliście?
27: Nie mogę tego powiedzieć, dobra.
0: Zostańcie z nami. Niespodzianka dla mamy.
27: Nie może być.
0: Już za chwilę. Ale ona pięknie śpiewa. Pewnie po mamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: nasze superbohaterki, nasze mamy, kobiety od zadań specjalnych obchodzą dzisiaj swoje święta.
1: Dziś każda mama, bez wyjątku, każda mama na tej planecie powinna usłyszeć życzenia, a my w RMF FM składamy te życzenia razem z wami i z Karlą Fernandez.
2: Cześć mamuś, bardzo chciałam ci powiedzieć, że cię bardzo, kocham.
3: Ciebie bardzo kocham.
2: No, no. Ale tak przy okazji to możesz pozdrowić Radio RMF, bo właśnie dzwonię do ciebie z okazji Dnia Mamy, więc jesteś teraz, możesz powiedzieć do mikrofonu parę słów.
3: O, proszę. No to powiem, że jestem szczerze wzruszona, że zadzwoniłam akurat w takim momencie.
2: No właśnie się śmialiśmy, że wywołaliśmy cię, bo moja mama przed sekundą do mnie dzwoniła, tak.
3: Kocham ciebie również, Dominika, i cieszę się bardzo, że za chwilkę się zobaczymy. Bardzo, bardzo was kocham.
2: A kocham cię bardzo, mamy, to zaraz do ciebie odzwonię i będziemy plotkować, dobra. No to pa, pa.
3: Buziaki,
2: pa.
0: No i sporo tych wzruszających telefonów dzisiaj w RMF FM.
1: A wy na co czekacie? Hasło mama powinno być w telefonie w ostatnio wybieranych.

0: 1 150 000 to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Na przykład, jeśli macie brudny samochód i was to denerwuje od dłuższego czasu, to proszę bardzo, można go oddać i kupić sobie nowy.
1: A pewnie, że tak.
0: A po co w brudnym jeździć?
1: Pusty bak w samochodzie, stację benzynową kupicie, będziecie jak z Colin, będziecie mieć zawsze swoje, proszę.
0: Albo
1: was.
0: O, macie bałagan w kuchni i robicie nową kuchnię.
1: Albo lepiej, restaurację, to będziecie codziennie jeść na mieście,
0: o,
1: u siebie.
0: Chodzi. I o. To są te marzenia, to są te trochę zwariowane marzenia, które można spełnić, mając od tak 1 150 000, to jest możliwe, bo w jednym sejfu właśnie za moment będzie się tyle kryło.
1: To teraz na poważnie, bo prosiliśmy o to, żeby do gry wchodzili tylko ci, którzy odbiorą telefon w wielkim finale. Ten przed nami, bo jak widzicie na zegarze, jest już po 16, a do losowania zostało już tylko 11 minut.
0: Ostatnie 11 minut, ani sekundy dłużej. I na ten czas zostawiamy wam też ostatni bonus przed losowaniem. Razy 1150. Pomnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Chwycenie za telefon to kilka sekund. Wysłanie SMS-a o treści RMF również.
1: Maksymalnie 5.
0: A takie coś może zmienić wasze życie. I to dosłownie. Uwaga. 10,5 minuty. Startujcie po swoje marzenia, a za chwilę łączymy się z kimś z was. A! No i przecież jeszcze wchodzicie do gry o finał maja.
1: A faktycznie. No. A tam grubo ponad 1 000 000 zł albo Jeep Avenger. Oto gracie, wysyłając już teraz RMF pod 7474. Jeszcze przez 10 minut mnożymy wasze szanse razy 1150.
0: RMF 7474.

0: sama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: I jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
4: 16.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
5: Problemy na łuskim odcinku autostrady A1 między węzłami Radomsko-Kamieńsk.
6: Na jezdni w kierunku Gdańska zderzyły się 3 auta osobowe i ciężarówka.
5: Po kolizji w Stobiecku Szlacheckim jeszcze przez godzinę może być zablokowany prawy pas.
6: Niemożliwy jest też przejazd pasem włączeniowym na wysokości miejsca obsługi podróżnych.
5: Uważajcie kierowcy na Masowszu na odcinku S8 Mszczonów na Darzyn.
6: W pobliżu miejscowości Grzymek po kolizji 2 samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy.
5: We wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowy dla silników wszystkich śmigłowców używanych przez naszą armię, ogłosił szef MON.
6: Przebywający z wizytą w Kanadzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że polski przemysł chce także uruchomić krajową produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
7: Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAK-3 do Patriotów, czy pocisków rakietowych do HIMARS-ów, innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków.
5: Zakomunikował Kosiniak-Kamysz.
6: W faktach kulturalnych RMF FM teraz już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
8: Kasiu.
5: Witam, Katarzyno. Jak to się stało, że masz zaproszenie na wydarzenie kryminalne?
8: A tak to się stało, że wykłady z udziałem kryminologów i spotkania z autorami książek są w programie zaczynającego się jutro we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W dyskusjach poświęconych literaturze kryminalnej wezmą udział twórcy gatunku, wśród nich Anna Kańtoch, Wojciech Chmielarz czy Robert Małecki. Finał w niedzielę, a dzień wcześniej poznamy laureata Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w ubiegłym roku. Wykonana w betonie grupa rzeźbiarska Magdaleny Abakanowicz, składająca się z 83 figur dziecięcych, nazwana przez artystkę Bambini, jest wystawiana w domu aukcyjnym Pol Swiss Art. Aukcja dzieła 2 czerwca w Warszawie, a szacowana wartość wynosi od 14 do nawet 18 milionów złotych. Tom Hanks, II wojna światowa. Od dziś na antenie History Channel premierowy odcinek tego serialu o niemieckiej napaści na Polskę. Znany z zamiłowania do historii aktor jest narratorem i producentem całości. Słuchałem wielu historii o dorastaniu w czasie wojny, byciu kilkuletnim dzieckiem w świecie ogarniętym konfliktem. Byli tacy, którzy służyli na froncie albo angażowali się w wojnę w inny sposób. Opowiadali o tym, jak o okresie, w którym ich życie zostało niemal zawieszone na nieokreślony czas, mówi Tom Hanks. O filmie przeczytacie również na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: symulacja szczęścia. W RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Finał numer 2. Dzień dobry, serdecznie
2: dzień dobry
1: witamy
2: bardzo.
1: Wszystkich, którzy wchodząc do gry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: znowu finał,
2: się
1: dzień
2: ten
1: dobry,
2: finał.
1: Ale super.
2: Z nami wita bardzo ładnie.
1: Tak, weszli do gry podobno ci, którzy chcą odebrać telefon, więc bardzo to pochwalamy. No to jest ten moment. Numer został wylosowany, dzwonimy.
2: I teraz uwaga, od tej chwili zaczniemy odliczać właśnie sygnały, które za nami. Pierwszy już za nami, a możemy czekać maksymalnie 6, więc bardzo prosimy, żeby w miarę szybko.
1: Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to Kumulacja Szczęścia Radio RMF. Ola Filipek, Mateusz Opiercha, ukłaniamy się. Twój numer został wylosowany, jesteś na antenie Radio RMF. Drogi słuchaczu, jak masz na imię?
3: Bartłomiej.
1: Bartłomieju drogi, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Do Padwy Narodowej.
2: Bardzo nam miło w takim razie. Bartku, mamy dla ciebie super zadanie. Wydaje nam się, że bardzo przyjemne. Wybierz sejf od 1 do 30.
3: 4.
2: No to 4 należy już do ciebie.
1: Bartłomieju,
3: tak.
1: Padew Narodowa. W Podkarpacie, tak?
3: Tak, Podkarpacie.
1: A, dobra, no to jesteśmy
2: rejony
1: na mapie. Przepiękne rejony, słoneczko świeci dzisiaj?
3: Tak, piękne słoneczko świeci.
2: Cuda. Bartku, to jeszcze jedno pytanie. Czy ty na co dzień masz dobre przeczucie, dobrą intuicję? Jak to u ciebie wygląda?
3: Dobre przeczucie mam, dobrą intuicję.
2: Czyli czujesz, że ta 4 to jest wiele warta?
3: Ta 4 jest bezcenna.
2: Okej. Okay. Ale żebyś wiedział, na czym stoisz, my oczywiście, tak jak ty, nie wiemy, co jest w środku. Widzimy tylko safe numer 4. W środku mogą być różne opcje. Dziś nagroda główna to 1 150 000 zł, natomiast minimalna to 5 000 zł. Takie są widełki i my teraz w ciemno chcielibyśmy twój safe
3: czyli
2: numer 4.
3: Tak, czyli mogę wygrać 1 000 000, a pewne mam 5 000 zł, tak?
2: Tak, tak.
1: Dokładnie,
2: tak,
1: w skrócie. Tak. Słuchaj, wycenimy ten twój safe jednak, tak na szybko.
3: No niech pan wycenia.
2: No pokaż, Mateusz, na co się stać.
1: Teraz już się boję trochę. 10 000 zł, Bartek, za twój safe.
3: Ale na baciki?
1: Ja nie wiem, no baciki.
2: Oj, mocny
1: tak drogie
2: zawodnik,
1: są baciki?
2: Mocny zawodnik, Bartłomiej. Ty się chyba często targujesz, co?
3: Nie, no po prostu wiem, no, co to jest 10 000 zł. No to jest czasy rodziny nie zabiorę. No
2: ale
3: proszę,
2: Bartłomiej,
3: pani,
2: 10
3: no to
2: tysięcy to jest już dwukrotność kwoty minimalnej. Wiesz, w twoim sejfie może być równie dobrze 6 000, 7 000. Jest kilka opcji mniejszych niż to, co proponujemy.
3: Nie kupuję. Jedyna szansa życiowa, 4, safe, wybieram 4, safe.
2: No dobrze.
1: Nie kupujesz, ale my chcemy kupić od ciebie właśnie, Bartek.
2: 12 000 tak. Złotych.
3: Też nie kupuję.
1: No i co teraz? No dobra, Bartek, jaka kwota cię może przekonać? 14 000 to jest nasza ostateczna propozycja. Bardzo,
2: sporo,
1: bardzo dużo.
2: Nie było takiej propozycji, szczerze mówiąc.
3: Nie kupuję.
2: Ale my więcej nie mamy. Mamy tylko 14 000. Więcej ci nie zaproponujemy.
3: No to przykro mi, że pani nie ma więcej. No, ja pani nie dołożę. No. Chciałbym, a nie dam rady.
2: No, być może w twoim sejfie jest ponad 1 000 000. To wtedy mógłbyś nam dołożyć do tych negocjacji. Ale też zrobisz z tą kasą, co zechcesz. Pytanie jest takie. Co robimy ostatecznie? Czy chcesz...
3: Otwieramy sejf.
1: No, okay. Bartek jest pewniakiem absolutnym. Okay. Dobra, wierzymy ci na słowo. Otwieramy sejf w takim razie. A powiedz nam, ktoś tam ci pomaga w tych negocjacjach, czy jesteś sam teraz, czy w pracy, czy co robisz?
3: Nie, w domu jestem akurat, do rodziców jechałem odwiedzić rodziców.
1: A, no tak.
2: A, no tak, takie święto.
3: No, to mogę stracić, tylko 9 000, a mogę 1 000 000 wygrać, tak? Piątkę i tak mam gwarantowaną,
2: piątka,
3: nie?
2: Piątka jest gwarantowana, tak? Teraz, znaczy, my no wiemy już, co jest w sejfie, więc...
1: Zaglądamy do sejfu, tak już. Aha. Wiemy. Bartek, wygrywasz 6 000 zł.
2: Gratulacje!
3: No 6 000 zł, no dziękuję. No,
1: no i proszę,
3: dziękuję bardzo.
2: Nie było i jest 6 000 zł. Do Bartłomieja wysyłamy na Podkarpacie. No wszystkiego dobrego.
3: Również dziękuję.
2: Dzięki, pozdrawiamy.
1: Ściskamy cię bardzo mocno. Michał dzisiaj zgarnął 11 000, Bartek zgarnął 6 000. Piękny dzień, a zapowiada się jeszcze piękniejsza środa. Słuchajcie, jutro też 2 finały. Ale nie zostawiamy was tylko z taką informacją, bo uwaga, rośnie nagroda główna. Jutro w sejfach nawet 1 160 000 zł.
2: Dobrze, to zróbmy jeszcze tak. W drugim finale niech wzrośnie kwota minimalna. W drugim finale czeka na was co najmniej 50 tysięcy złotych.
1: 50 tysięcy?
2: Tak, do piątki dopisujemy 1-0 i wyjdzie nam 50 tysięcy.
1: No nieźle. No nieźle i to na pół metku tygodnia. Słuchajcie, tak świętujemy finałowy tydzień, zbliżając się do tego wielkiego finału maja.
2: O który też gracie.
1: Tak, bo
2: wysyłając RMF pod 7474.
1: Gracie jednocześnie w dwóch piątkowych losowaniach, czyli wchodząc do gry teraz jesteście tak naprawdę w czterech losowaniach.
2: Cztery szanse na ponad 1 000 000 złotych, a w piątek ktoś już na pewno wygra. Albo 140 tysięcy, albo Jeepa Avengera, albo ponad 1 200 000 złotych.
1: Nie ma na co czekać. Trzeba po prostu dać sobie szansę. www.rmf.fm. Tam gracie albo śledźcie RMF pod 7474 i przez 5 minut pomnożymy razy 1160. Każdy RMF wysłany właśnie pod 7474 mega się opłaca. Raz gracie, jesteście w czterech losowaniach.
2: Trzymamy kciuki i do usłyszenia. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny?
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays. Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: życiowy ubezpieczyciel.
1: Sachetto. Sachertorte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Jutro wielkie emocje na French Open. Trójka naszych zawodników, trzy nasze zawodniczki, to chciałem powiedzieć, wystąpią więcej w Faktach o 17. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
2: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
3: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Trzeci kosz na sztućce w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
7: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
8: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
9: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
7: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
11: Radiowcy bez cenzury.
7: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
12: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Po reklamie.
0: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
16: Zapraszamy. Zaczynamy Fakty punktualnie o 17.
17: Czy prezydent Rzeszowa, podobnie jak włodarz Krakowa, zostanie odwołany?
18: W stolicy Podkarpacia radni już złożyli wnioski o referendum.
17: Jak się gra w tenisa w taki skwar w Paryżu?
18: Pytamy o warunki na kortach.
17: Dziś dzwonimy do najukochańszych osób pod słońcem.
18: Halo, mama?
17: Kocham cię.
18: Wyznanie, wyzwanie.
17: W Rzeszowie rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta.
18: Radni złożyli dzisiaj dwa wnioski w tej sprawie, informuje z podkarpackiej stolicy reporter RMF FM Dominik Smaga.
17: Dominiku, kto konkretnie chce odwołania Konrada Fiołka?
19: Jeden wniosek złożył były konkurent Fiołka w wyborach na prezydenta, radny Jacek Strojny.
20: Głównym powodem jest utrata zaufania do tego, co pan prezydent mówi.
19: Drugi wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.
21: Rzeszów jest bardzo zadłużony. To zadłużenie nie maleje, a rośnie.
19: Wyjaśnia Krystyna Wróblewska, szefowa klubu PiS. Nie ma powodów do referendum, odpowiada prezydent.
22: Miasto dynamicznie, ekonomicznie się rozwija, wygrywa we wszystkich rankingach, gdzie żyje się najlepiej.
19: Oba wnioski podpisała wymagana liczba 7 radnych, ale na końcu opozycja będzie potrzebowała 15 głosów i dlatego liczy na rozłam w gronie stronników prezydenta.
17: Uwaga kierowcy, auto osobowe stanęło w płomieniach na trasie ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku.
18: Między węzłami Łozina, Oleśnica Zachód, na jezdni w kierunku Warszawy zablokowany jest prawy pas.
23: Kibicujemy naszym tenisistom.
18: Trzy nasze zawodniczki wystąpią jutro na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.
17: A jedno z nich będzie Magdalena French w drugiej rundzie French Open.
18: Wielkoszlemowemu turniejowi tenisowemu towarzyszą upały. Termometry w najbliższych dniach mogą pokazywać nawet 35 stopni w cieniu.
17: Z trenerem French Andrzejem Kobierskim o pogodzie na kortach rozmawiał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Jakie pierwsze wrażenia tutaj na Roland Garros, szczególnie ten upał, nie będzie ciężko tutaj grać?
3: Znaczy, no wiadomo, że lepiej jest jak się gra w okolicach tam 25 stopni, ale no czasami jest lepiej nawet trafić na taką zawodniczkę, która jest gorzej przygotowana, łatwiej nią ograć. No zobaczymy, no wygląda na to, że ma być 30 parę, także no będzie hardkorowo.
2: No właśnie, 35 stopni, pana zawodniczka jest przygotowana do tego?
3: Zawsze była, także myślę, że nie sprawia dla niej jakichś tam problemów granie w dużych temperaturach. No zobaczymy.
18: Oprócz Magdaleny French, jutro na kortach w Paryżu zobaczymy także Igę Świątek i Magdę Linet.
17: Trzymamy kciuki za występy.
18: Niech w cieniu naszych pań będą ich rywalki.
17: Tak jest.
18: Kocham cię. Dwa proste słowa.
17: A mogą czynić cuda.
18: Z okazji Dnia Mamy sprawdzamy, czy bez oporów potrafimy wypowiedzieć, zwracając się do swoich mamuś. Zapraszamy do wyznania.
17: Zapraszamy do wyzwania absolutnie spontanicznie.
18: Zupełnie przypadkowe osoby.
17: W różnych miastach. Helena z Wrocławia bez problemu chwyciła za telefon.
4: Tak, słucham?
23: Cześć, mamo. Chciałam ogólnie ci powiedzieć, że cię kocham.
4: Ja też cię kocham,
23: Helenko. To tylko tyle chciałam powiedzieć.
4: A co, w jakieś zadanie gracie, że miałaś takie wyzwanie?
23: Tak, pani do mnie podeszła i zapytała się o taki wywiad, co ci zrobi.
4: No dobrze, kochanie, to ja też cię kocham i to nie jest wyzwanie, tylko prawda.
23: Dzięki, pa, kocham
4: cię. Buziaczki, pa.
23: Pa.
24: Pięknie. Często sobie mówicie kocham?
23: No raczej często sobie mówię.
24: Za co kochasz mamę?
23: Za to, że jest najlepszą osobą na świecie i że mi ufa i że jest bardzo dobrą mamą.
18: Halo, mama? Taka jest ta nasza dzisiejsza akcja.
17: Piękna akcja. Słuchajcie faktów i dzwońcie do swoich mam.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Jutro zapowiadane ochłodzenie. Mateusz, co się stało?
0: Zagapiłem się.
16: Zagapiłeś się. To ja ci powiem, jaka będzie pogoda na jutro, jeśli tylko pozwolisz. Na północy kraju chłodniej, bo 18 stopni, w centrum 20 i możliwy przelotny deszcz. Najcieplej na południu, tutaj 25 stopni. Jest okej?
0: Dziękuję, tak jest.
16: Proszę, proszę bardzo.
0: Dzięki.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: A, bo taka godzina 5 po 17, to kto już tutaj myśli?
16: Ty pewnie SMS-ka z życzeniami dla mamy pisałeś,
0: co? Ale skąd? Ja nawet telefonu nie mam w ręce. Nie,
16: no to
0: nie.
16: Zadzwonić trzeba, nie SMS-ka pisać.
0: A, właśnie. Kto jeszcze
16: albo
0: tego nie zrobił?
16: Albo pojechać do mamy po pracy od razu się
0: koniecznie
16: spotkać.
0: Ja już się anonsowałem.
16: A wy? No właśnie.
0: Ja będę.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu piękne plany wyjazdowe mamy dla was, bo w ramach akcji Funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla was miejsca, które warto odwiedzić, a mogliście na przykład nie wiedzieć, że one właśnie zostały zrewitalizowane dzięki funduszom unijnym.
1: Z nami pan Daniel Wojtas, komandor ekomariny nad Jeziorem Solińskim. Jakby pan zaplanował taką wycieczkę w waszych okolicach?
2: Zanocowałbym sobie w porcie, zrobił sobie kawę z rana i zjadł śniadanie w tawernie i potem popłynąłbym sobie łódką, powiedzmy, w kierunku dzikiej części Jeziora Solińskiego, czyli gdzieś w okolice Wyspy Skalistej. Aha. A po obiedzie wsiadłbym na rower i pojechałbym na szmaragdowy szlak.
0: Zamknąłem oczy i tam byłem.
1: Przysięgam. Już jesteś, prawda? Rzuciłeś wszystko i pojechałeś. Tak. Bieszczady, to brzmi naprawdę jak niezły plan. Dziękujemy. A wy, jak już będziecie w okolicy, to koniecznie zajrzyjcie do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w którym dzięki funduszom europejskim modernizowane jest m.in. Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych. No i terenowe stacje edukacji ekologicznej w Suchych Rzekach i miejscowości Wołosate, która jest najdalej wysuniętą na południe zamieszkaną miejscowością Polski.
0: Mogłabyś być przewodniczką po Bieszczadach normalnie.
1: Naprawdę, jeszcze wiele miejsc mamy wam do polecenia.
0: Bieszczadzki anioł, Ola Filipek.
1: Koniecznie słuchajcie RMF FM.
0: Tak, tutaj wiele polecajek, ale oczywiście na www.rmf.fm na naszej radiowej stronie też jeszcze więcej inspiracji dla was.
3: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Let's go, girls.

0: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Sponsorem programu Weekendowy poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Sąd apelacyjny w Krakowie złagodził karę dla Norwega Ingebrigta G. za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu w 2022 roku i porwanie ich córki.
3: Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem skazany ma spędzić w więzieniu 25 lat. W kwietniu ubiegłego roku w pierwszej instancji, przypomnijmy, mężczyzna usłyszał wyrok dożywocia.
2: Zdaniem sądu apelacyjnego najwyższa z możliwych kar była zbyt surowa.
3: O jej obniżeniu zdecydował stan psychiczny oskarżonego w momencie dokonania zbrodni, który wpływał na zmniejszony stopień jego winy.
2: Jutro w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej.
3: Jedną z inicjatorek propozycji zmian w prawie jest Urszula Pasławska.
2: Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie za pół godziny gościem Joanny Górskiej.
3: W popołudniowej rozmowie w RMF FM. 2 minuty po 18:00.
2: Zapraszamy.
3: Ale skwar w Londynie i okolicach. 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
2: Kolejny rekord został pobity.
3: Wtorek, 26 dzień maja, stał się najgorętszym dniem w historii pomiarów.
2: Donosi o tym brytyjskie biuro meteorologiczne. Upały szczególnie odczuwają mieszkańcy dużych miast.
3: W londyńskiej metropolii jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Gdzie konkretnie, Bogdanie?
4: Jestem na mojej lokalnej stacji kolejki podmiejskiej. No, wagony pękają w szwach. Ja nie mam pojęcia, jak ludzie sobie radzą w środku.
5: Kluczem do przetrwania tego upału jest chyba woda.
6: Absolutnie. W dodatku taka rekordowa temperatura w maju jest chyba najbardziej namacalną oznaką zmian klimatycznych. Tym bardziej zastanawia to, że tak niefrasobliwie ludzie podchodzą do tego zjawiska. Łatwo zapominają o rzeczach, które są nam niezbędne do życia.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
3: Oto jak niektórych z nas wysysa fiskus.
7: Dzień dobry, Polacy płacą coraz wyższy podatek dochodowy. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w zeszłym roku aż niemal 2,5 miliona Polaków wpadło w wyższą, czyli 32-procentową stawkę podatku PIT. To oznacza, że ten podwyższony podatek płaci aż 10% z nas. Rok temu to było tylko 7,5% z nas, a więc mamy wzrost. Z tych danych można wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że Polacy się bogacą i to cieszy, zarabiamy coraz więcej, no więc coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Drugi wniosek jest taki, że rząd, utrzymując przez lata ten próg przejścia z niższej na wyższą stawkę na tym samym poziomie, po cichu podnosi nam podatki. Minister finansów Andrzej Domański coraz chętniej i coraz głębiej sięga więc do naszych kieszeni. A pamiętajmy, że obietnice wyborcze dwa lata temu były zupełnie inne. No, politycy lubią mieć wpływ do naszych portfeli i na nasze portfele. Nie tylko politycy polscy, ale także amerykańscy. Kolejne zapowiedzi z Waszyngtonu o możliwym porozumieniu z Iranem sprawiają, że zagraniczne waluty tanieją. Euro kosztuje teraz 4,23, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90. Naszej walucie nieznacznie pomagają także najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Z nich wynika, że lato powoduje, że maleje nam odsetek osób bez zatrudnienia. Teraz wynosi 6%, to minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowane 934 tysiące osób bezrobotnych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Co ty sprawdzasz? No działa wszystko, przecież ci mówiłam, że działa.
1: Czekajcie, czekajcie. Czy to działa na pewno?
2: Aha.
1: O.
3: No, no.
1: O, ale co taka nie w sosie dzisiaj?
0: A to może trzeba poprawić humor naszej gorącej sekretarce.
1: No jak tak może być? No gorąca sekretarko. W takim razie umówmy się, że dzwonią najbardziej pozytywni słuchacze
0: ale
1: na świecie.
0: Tylko pozytywni.
1: Tak.
0: 12,2 miliony.
4: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
17: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
18: W drugiej alejce po prawej.
17: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
18: A, to prawda.
17: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
18: No jasne.
19: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
8: Po reklamie.
3: RMF FM

0: oczywiście w RMF FM na 10 minut do 18. Tak, a najlepsza muzyka ciągle z wami, gdziekolwiek jesteście, bo pewnie w drodze z pracy do domu. Tymczasem wakacje za pasem, wszyscy już sobie marzymy o nich, a tu Der Spiegel pisze, że Niemcy rezygnują z podróży i wybierają urlopy u siebie raczej.
1: No ale co, u siebie też może być fajnie. Co się zwykle u siebie robi?
0: W wakacje?
1: No.
0: Remont?

0: grill.
1: Parilla caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Mariolce, pralka się zepsuła.
6: O, i co jej poradziłaś?
5: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
6: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
5: No tak, i to w super cenie.
6: Zuch.
7: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
8: Kumulacja szczęścia.
12: RMF FM.
13: Czeka.
12: Ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
18: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
17: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF.

0: 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM.
3: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Zapraszamy.
4: Zapraszamy. Ambasador Rosji na dywaniku w polskim resorcie spraw zagranicznych.
2: Usłyszał protest naszej dyplomacji przeciwko bezprawnej agresji na Ukrainie.
4: Na związki partnerskie zgody nie ma.
2: Podkreśla szef gabinetu prezydenta.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM dziś z Urszulą Pasławską.
2: Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie gościem Joanny Górskiej.
4: MSZ wezwało na dywanik ambasadora Rosji w Polsce.
2: Informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgij Michno miał usłyszeć, jak to określa resort dyplomacji, bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
4: Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski teraz z nami w faktach. Witamy.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jaki jest powód wezwania ambasadora?
5: No, chodzi o ostatnie zapowiedzi Moskwy. Rosyjski MSZ w ostatnim czasie ostrzegał dyplomatów państw zachodnich, że szykuje zmasowaną serię uderzeń na Kijów. Zalecał cudzoziemcom w ukraińskiej stolicy, by jak najszybciej ją opuścili. Teraz rzecznik naszego MSZ tłumaczy, że Polska, podobnie jak inne kraje, wezwała do siebie ambasadora Rosji, by przekazać mu swoje stanowisko wobec gróźb.
6: Ambasador usłyszał od nas bardzo wyraźne wezwanie do, po pierwsze, natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
5: Powiedział mi przed chwilą rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodał, że ambasador przyjął stanowisko strony polskiej.
4: Prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim, deklaruje Paweł Szefernaker.
2: Szef gabinetu Karola Nawrockiego uczestniczył dziś w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która przyjęła projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej.
4: A chodzi o dwie propozycje zmian w prawie.
7: Ta pierwsza ustawa, mająca taki charakter statusowy, wprowadza de facto do polskiego porządku prawnego nową instytucję, instytucję związku partnerskiego, regulując jego zawarcie, rozwiązanie oraz podstawowe relacje majątkowe między stronami. Drugi projekt, który jest znacznie szerszy, o którym mniej mowa w przestrzeni publicznej, jest de facto systemowo istotniejszy, ponieważ obejmuje on zmiany w ponad 200 ustawach i polega na wprowadzeniu partnera jako kategorii funkcjonalnie odpowiadającej małżonkowi w całym systemie prawa.
2: Argumentował szef gabinetu prezydenta.
4: Oba projekty przyjęte dzisiaj przez komisję trafią teraz do Sejmu do drugiego czytania.
2: Znamy kolejne nazwisko w wyścigu do fotela prezydenta Krakowa.
4: Radna Aleksandra Owca będzie kandydatką partii Razem, ogłosili działacze lokalnych struktur partii.
2: Wcześniej udział w przedterminowych wyborach zapowiedzieli Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli,
4: Bartosz Bocheńczak, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie,
2: a także Marianna Schreiber, influencerka i zawodniczka walk typu Freak Fight.
0: Gość popołudnia w RMF FM.
2: Czas na popołudniową rozmowę RMF FM.
4: Joanna Górska i jej rozmówczyni. Witamy obie panie.
8: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, Joanna Górska. I naszym gościem jest posłanka Urszula Pasławska, wiceszefowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: No i okazuje się, że ustawa o statusie osoby najbliższej na finiszu, jutro drugie czytanie w Sejmie, a słyszymy, że prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim. Tak mówi Paweł Szefernaker. Chcecie tylnymi drzwiami właśnie związki partnerskie wprowadzić?
9: Właśnie nie. I mam takie wrażenie, że ocena pana prezydenta jest bardziej życzliwa niż samego otoczenia pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego. Prace nie zostały zakończone i kształt ostateczny tak naprawdę dadzą poprawki w drugim czytaniu. Czekamy również na propozycję Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie.
8: Już dużo zostało wykreślone z tego projektu pierwotnego.
9: ustawa o związkach partnerskich małżeńsko-podobna nie miałaby możliwości przejść przez polski parlament, dlatego mamy ustawę wolnościową zaproponowaną przez PSL przy udziale i tak naprawdę przy dużym wkładzie i napisaniu przez dużej części przez panią minister Kotulę.
8: No i mówiła pani wielokrotnie w wywiadach, że nie jest to kwestia ideologiczna, a techniczna, jeśli chodzi o ten wasz projekt. Jednak teraz się okazuje, że są wątpliwości ze strony Pałacu Prezydenckiego. Czy prezydent Karol Nawrocki wysunął jakiekolwiek deklaracje w waszym kierunku, że tak, jestem za?
9: Pan prezydent też jasno artykułował, że chce zobaczyć kształt ostateczny ustawy i wówczas będzie podejmował decyzję. Ustawa nie ma żadnego sznytu światopoglądowego, nie ma kwestii nazwiska, kwestii dzieci, nie zmienia stanu cywilnego, jak chociażby przy transkrypcji, która rozpala emocje Polaków. Dlatego jest ustawą, która jest ustawą bardzo, bardzo ugodową, bardzo umiarkowaną, która ułatwia życie ponad 2 milionom Polaków.
8: To skąd w takim razie podejrzenia, że wprowadza się tak naprawdę status osoby najbliższej, a rzeczywiście jest to status małżonka albo małżonki?
9: Jest merytoryka, jest ta sfera polityczna, ale ja jestem też wdzięczna wszystkim posłom z naszej komisji, posłom również prawej strony, za dosyć spokojną i merytoryczną dyskusję. Naprawdę kropka nad i będzie postawiona jeszcze nie dzisiaj, za jakiś czas, jeszcze jest czas na być może jakieś zmiany.
8: Czy ten wasz projekt jest konkurencją dla małżeństw?
9: W żadnym wypadku nie tyka 18 artykułu Konstytucji. Artykuł 18 Konstytucji mówi o specjalnej ochronie nie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. My mówimy o tym, że dwie dorosłe osoby mogą zawrzeć umowę, której będą mogli się wspólnie rozliczać, będą mieli wspólność majątkową, będą mieli dostęp do informacji medycznej, ale tylko wtedy, jeżeli zawrą to w umowie. Taką umowę będzie można również rozwiązać. Ona ma charakter absolutnie nie administracyjny, tylko cywilny.
8: Co moglibyście jeszcze wykreślić z tego projektu, żeby prezydentowi czy otoczeniu prezydenta się spodobało i po Senacie, kiedy już trafi do podpisu prezydenta, ten podpis się znalazł?
9: Trudno dzisiaj powiedzieć, co można by było wykreślić.
8: A co czujecie, że jakie są oczekiwania?
9: Środowisko prezydenta wielokrotnie mówiło o kwestiach związanych chociażby ze wspólnością majątkową i możliwościami rozliczenia podatkowego. I o ile mówiłby to minister finansów, gdzie ta ustawa spowoduje oczywiście zmniejszone wpływy do budżetu, to byłoby to zrozumiane. Natomiast w kontekście samego pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego, no, to są na razie takie wolne wnioski, ale być może spotkamy się z konkretnymi poprawkami, z konkretnymi zapisami. Ja też doceniam fakt tej życzliwości, o której mówił również pan minister Szefernaker, pana prezydenta, do samej potrzeby uregulowania tej kwestii.
8: Ale na dziś widzi pani, że tego podpisu nie będzie.
9: Pani redaktor, w polityce jest tak, że jak są drzwi zaryglowane, to trzeba je czasami na chwilę otworzyć i może to być ten dobry moment właśnie dla naszej ustawy.
8: Jeśli chodzi o Kraków i to, co wydarzyło się po referendum, czy PSL będzie mieć swojego kandydata na prezydenta Krakowa, czy może będzie to wspólny koalicyjny kandydat?
9: Wie pani, dzisiaj trwa jeszcze de facto pogrzeb po całej sytuacji, a konklawy zbiera się dopiero jakiś czas po pogrzebie. W związku z tym decyzję w tej sprawie będziemy podejmować w niedługim czasie.
8: Ireneusz Raś, proponowany przez Marka Sawickiego, to byłby dobry pomysł?
9: Decyzja w tej sprawie będzie podjęta przez Polskie Stronnictwo Ludowe, niezależnie od tego, jakie kto ma pomysły i poglądy. My jesteśmy partią podmiotową, samodzielną i samodzielnie w tej sprawie przedstawimy nasze stanowisko. Uważamy, że Kraków zasługuje na prezydenta, który łączy, a nie dzieli. Jest wiele takich nazwisk, o których można było rozmawiać.
8: A z tej karuzeli nazwisk, która już się pojawiła, Marianna Schreiber i inne nazwiska,
9: tak,
8: też
9: to
8: ciekawe,
9: to
8: Andrzej
9: MMA.
8: Duda nawet, tak.
9: to prawdziwe MMA. Ostatecznie myślę, że będzie kilku kandydatów, ale Kraków pokazał, że jest zmęczony taką dużą polityką i trzeba się wsłuchać w głosy mieszkańców Krakowa, którzy mówią o tym, że chcą spokoju, stabilności i apolityczności również.
8: A to da wspólny kandydat koalicji?
9: Ja dzisiaj takiej przestrzeni nie widzę do wspólnego kandydata na dzisiaj, ale tak jak powiedziałam, jest jeszcze za wcześnie, aby jednoznaczne oceny wystawiać w tej sytuacji.
8: Proszę powiedzieć, w piątek będzie w porządku obrad, jest głosowanie nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Czy tutaj jest zgoda w koalicji? Udało się wam kogoś przekonać, żeby zagłosowali za?
9: Prawdziwa polityka to nie jest siła, to jest stół i rozmowa, i dyskusje, i argumenty. I taką dyskusję prowadzimy właśnie przy stole politycznym.
8: Z jakim efektem?
9: Niekoniecznie przy kamerach dla nas. Ta kandydatura jest gwarancją właściwie prowadzonej polityki historycznej. Muszę powiedzieć, że partie liberalne generalnie nigdy nie interesowały się IPN-em. Chyba że w kontekście również krytyki, właściwie niezależnie od tego, kto ją kierował. Dla nas, dla PSL-u, ta historia polskiej wsi, męczeństwa polskiej wsi, rodziny Ulmów, to jest sprawa absolutnie ważna, priorytetowa. Zresztą historia 131 lat ruchu ludowego Wincentego Witosa jest dla nas sprawą fundamentalną i nikt nie powinien się dziwić, że w tej sprawie mamy swoje jasne stanowisko.
8: Dokończymy ten wątek już w części internetowej słuchaczom radia RMF FM. Bardzo dziękujemy, dobrego dnia, do usłyszenia i zapraszamy na nasze media społecznościowe i na nasz kanał na YouTubie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A my za dosłownie moment sprawdzimy, z jakimi sprawami nagrywaliście się u gorącej sekretarki, bo zdaje się, że już taśma jest gotowa. Taśma
10: oczywiście jest gotowa. Nasza sekretarka jakaś taka uśmiechnięta. Mieliście dzisiaj z dobrą energią dzwonić. Chyba się udało.
3: Tak, poprawiliście jej humor. O to chodziło. Tymczasem lepsza połowa dnia się kłania ponownie. Ola Filipek
10: i Mateusz Operchał.

0: W ogóle mi się jeszcze nie znudził ten numer, a powinien, bo słyszymy go na TikToku, słyszymy go często, ale kocham go. Back to Friends w RMF FM.
1: Jakie wyznanie. Bardzo ładne. Dobrze, ciekawe, czy z jakimiś wyznaniami dzwoniliście dzisiaj do Gorącej. Halo, halo.
2: To Gorąca sekretarka RMF FM.
3: Ja chciałem powiedzieć mojej mamie, że ją też bardzo kocham, ale nie wiem, czy mnie słyszy. Jak słyszy, jak gra radio RMF w niebie, to na pewno mnie słyszy. Dziękuję, pozdrowienia.
4: Ja chciałem pozdrowić Daniela M. Jędrzejowa. No i dziękuję mu za wszystko. Myślę.
5: Dzień dobry. Ja chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy tak jak ja mają urlop. Na dworze jest 30 stopni, a ja mam koło domu remont. Pozdrawiam.
6: Dzień dobry, pozdrawiam dziewczynę z Białej Podlaskiej i was pozdrawiam serdecznie.
7: Hej mamo, bardzo kocham ciebie mocno i z całego serca.
8: Mówi Ela z Londynu. Jest bardzo gorąco u nas, ponad 36 stopni. Ja wcale nie narzekam, ale przydałby się deszcz. Pozdrawiam.
9: Siemano, wracam z pracy. Lampa jest wiadomo jaka.
0: Jaka?
1: Właśnie jaka lampa jest?
0: Właśnie też nie wiem, jaka lampa.
1: A wy wiecie?

0: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Poniedziałek,
1: wtorek,
3: środa,
1: czwartek.
4: Szybko zleci.
1: Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
15: 18.30 i czas na fakty, z nami Agnieszka Pietrzak.
16: Prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej nie zostały zakończone. Jej ostateczny kształt dadzą poprawki w drugim czytaniu w Sejmie. Czekamy na propozycję Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie. Tak mówiła na antenie RMF FM jedna z inicjatorek zmian w prawie, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
17: Ustawa nie ma żadnego sznytu światopoglądowego, nie ma kwestii nazwiska, kwestii dzieci. Nie zmienia stanu cywilnego, jak chociażby przy transkrypcji, która rozpala emocje Polaków. Dlatego jest ustawą, która jest ustawą bardzo, bardzo ugodową, bardzo umiarkowaną, która ułatwia życie ponad 2 milionom Polaków.
16: Całej rozmowy z posłanką Urszulą Pasławską możecie już posłuchać na rmf24.pl. Trasa S5 ostrzegamy zablokowana w pobliżu Krościny na Dolnym Śląsku na jezdni w kierunku Poznania. Ciężarówka wyjechała tam do rowu, kierowcy nic się nie stało, wprowadzony został objazd. Administracja Donalda Trumpa zamierza drastycznie ograniczyć dostępność kluczowego sprzętu wojskowego dla NATO. Jak donosi Der Spiegel, europejskie stolice miały zostać o tym już poinformowane. Największe cięcia mają dotyczyć amerykańskich myśliwców bojowych, których liczba ma zostać zmniejszona aż o 1/3. Ruch Waszyngtonu ma być częścią nowej strategii bezpieczeństwa USA, która zakłada większą elastyczność na wypadek konfliktu w rejonie Indo-Pacyfiku. Rząd Szwecji obniża o połowę ceny biletów okresowych na transport publiczny, by złagodzić skutki kryzysu paliwowego. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek około 100 euro, czyli ponad 400 zł.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dziś święto wszystkich mam, a na www.rmf.fm trwa konkurs, tak, gdzie piszecie nam, jakie są wasze mamine grzeszki.
1: I z nami w tej sprawie Ania, która ma takie grzeszki na swoim sumieniu. Cześć, Aniu.
2: Cześć. Oj, mam, chyba każda mama coś ma na sumieniu.
0: No i to jest ten moment, kiedy cała Polska pozna te twoje grzeszki. Dawaj, o co chodzi?
2: Czyli mam się rozgrzeszać, mówi.
0: Tak,
1: otóż
0: dokładnie.
1: To, śmiało.
2: No niestety był taki okres w życiu, kiedy każda z nas, kobiet, przechodziła pewną dietę, nie?
1: Aha.
2: A ja oczywiście schowałam się w łazience przed dziećmi, ślam batoniki w tym czasie.
1: Żeby nie widziały.
2: Nie widziały i jeżeli teraz tego słuchają, bardzo was pozdrawiam, bo dopiero chyba się dowiedzą.
1: Kochana, szukamy dla ciebie idealnego prezentu na Dzień Matki. Jesteśmy właśnie na stronie mediaexpert.pl. No i ja tak sobie myślę, co powiesz na suszarko-lokówkę Dreamy Air Styler Pro? Będziesz wtedy mogła jeść te batoniki w łazience, ale też kręcić loka w jednym czasie.
2: A to jest sprzęt... w jednym, nie?
1: Dokładnie. Plus to jest sprzęt zdrowy dla włosa, bo działa na chłodne powietrze, więc wszystko będzie się zgadzać.
2: Super, ekstra.
0: To jest nasza propozycja. Sama pewnie wybierzesz najlepiej. Wygrywasz, uwaga, kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: O matko, dziękuję bardzo.
0: No, na dobry początek świętowania Dnia Matki. Słuchaj, umówmy się tak, że te batoniki pójdą w zapomnienie,
1: nie,
0: dobra?
1: Nikomu nie powiemy,
2: Ania. Tak? Dzięki bardzo.
1: To zostaje między nami, a prezent jest twój. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Super, dzięki. Bardzo pozdrawiam moje dzieciaczki.
0: A wam również bardzo dziękujemy za udział w konkursie.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem!
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
12: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
13: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
17: O, i co jej poradziłaś?
16: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
17: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
16: No tak, i to w super cenie.
17: Zuch.
18: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz. samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
22: Słuchacie radia RMF FM.

0: sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
10: No nie wiem.
9: Bo porywa publiczność.
11: Panie! Wstawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
12: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
14: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
13: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
15: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
13: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Dziękujemy Wam za dziś. To była lepsza połowa dnia. Słyszymy się jutro o 14. Ola Filipek
3: i Mateusz Operchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19. Z nami Agnieszka Pietrzak.
4: Koalicja rządowa jeszcze nie gotowa na wskazanie, kto mógłby starać się o fotel prezydenta Krakowa. Zacytujemy wypowiedź Urszuli Pasławskiej z PSL-u, gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM. Będzie półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Przywołamy też główną postać Peaky Blinders.
5: To myślałby.
4: Synowie Tomiego zagrają pierwsze skrzypce w nowej odsłonie brytyjskiej serialu. Będzie czy nie będzie wspólny kandydat koalicji rządzącej na prezydenta Krakowa? Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, w popołudniowej rozmowie w RMF FM przyznała, że wyklucza raczej taką możliwość. Łączymy się z prowadzącą wywiad Joanną Górską. Witam cię ponownie, Joanno.
6: Witam.
4: I pytam, co stoi na przeszkodzie?
6: Wiceszefowa Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślała, że na wszystko potrzebny jest czas, że Kraków zasługuje na prezydenta, który łączy, a nie dzieli. Jest wiele nazwisk do wyboru, o których, jak twierdzi, można rozmawiać, jeśli chodzi o zaplecze PSL, ale nie dziś.
7: Dzisiaj trwa jeszcze de facto pogrzeb po całej sytuacji, a konklawy zbiera się dopiero jakiś czas po pogrzebie, w związku z tym decyzje w tej sprawie będziemy podejmować w niedługim czasie.
6: Kraków pokazał, że jest zmęczony dużą polityką i trzeba się wsłuchać w głosy mieszkańców, dodała wiceszefowa PSL-u.
4: Problemy są po kolizji trzech ciężarówek na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 między węzłami Kowal, Kutno, Północ na jezdni w stronę Łodzi. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na pozostałości po kolizji najechała trzecia ciężarówka i uszkodziła zbiornik paliwa. Na wysokości Antoniewa można przejechać tylko lewym pasem A1. Uważajcie.
1: Fakty na sportowo.
4: Wielka koszykarska czwórka rozpoczyna dziś kolejne etapy walki o Mistrzostwo Polski. Przed nami półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze, a ze mną w studiu Paweł Konieczny z redakcji
8: tak
4: sportowej RMF FM. Witam cię, Pawle. Przedstawmy te dwie pary walczące o awans do finału.
8: Na pierwsza z nich może zaskakiwać, szczególnie gdy spojrzymy na tabelę rozgrywek po rundzie zasadniczej. Szósta po tym etapie Arka Gdynia zmierzy się z ósmym za Stalem Zielona Góra. Pięciokrotny mistrz Polski po czterech spotkaniach odprawił z walki o medale wicelidera tabeli Kinga Szczecin. Arka z kolei aż po pięciu meczach zabrała nadzieję na medal kibicom we Wrocławiu, którzy mieli większe apetyty, gdy po 30 kolejkach Śląsk był trzeci. W drugiej parze dwie warszawskie ekipy, broniąca tytułu, najlepsza w pierwszej fazie Legia kontra stołeczne Dziki, które po części zasadniczej były na miejscu piątym. Do finału wejdą ekipy, które zanotują trzy zwycięstwa. Pierwsze mecze półfinałowe dziś i jutro o 20:15.
4: A w faktach w Dniu Matki pytamy, będziesz mamą? To tobie, ale nie tylko. Polecamy jutrzejszy cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Temat to poród, przygotowanie i powrót do formy. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści z Warszawskiego Szpitala Południowego, ginekolog, położna i fizjoterapeutka uroginekologiczna. W faktach teraz nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, będziemy mówić nie tylko o zdrowiu fizycznym.
9: Podpowiemy, jak przygotować się do ogromnej zmiany w naszym życiu, jaką jest pojawienie się dziecka. Są rzeczy, które należy ustalić, zanim maluch pojawi się na świecie, radzi Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawskiego Szpitala Południowego.
10: Chociażby przygotowanie jakichś posiłków, które możemy sobie odmrozić, tak, wiemy, w sytuacji kryzysowej. Czy zorganizowanie przestrzeni wokół siebie. Ustalenie zasad, kiedy kto będzie przebierał malucha.
9: Jutro przez cały dzień będziemy Wam radzić, jak przygotować się do porodu i bez komplikacji przejść przez połóg oraz jaka w tym procesie jest rola partnera. Powiemy też, co powinno zaniepokoić i dlaczego płacz dziecka nie zawsze oznacza, że jest głodne. Na Wasze pytania będzie odpowiadać nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
4: Trwają prace przy nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. O nowej produkcji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
11: Już wiemy, że gwiazda Stranger Things Charlie Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, najstarszego syna Tomiego. Tym razem głównym bohaterem jest Duke Shelby, również syn Tomiego, i gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, a niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją Peaky Blinders i filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny. Akcja rozgrywać się będzie w Birmingham w latach 50.
4: W RMF FM słuchajcie faktów, następne o 20.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Matwi Bodarek ma pytanie do ciebie.
2: Tak, przebojowy festiwal.
5: Darek ma zawsze serię pytań do mnie, nie wiem
3: bestia
5: dlaczego.
3: Bestia sceniczna. 2 minuty widziałam go na scenie, ale skradł całe show.
2: Ale powiedz mi, te bransoletki, co przywiozłeś z Sopotu z festiwalu, to twoje?
5: Takie... To są pamiątki z nadmorza.
3: To są od fanek pewnie, bransoletki przyjaźni.
2: Co nad ranem szukałeś na plaży?
5: Tak, jak przyłożysz ucho, to szumią.

Siadę do Olivia Rodrigo z miłością oczywiście w muzyce i wszystkie dzisiaj piosenki mamy dla każdej mamy z przebojowymi pozdrowieniami. Tu Poblista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. No bo tak sobie pomyśleliśmy, że Poblista to jak matka wszystkich przebojów. Martin Garrix, Ed Sheeran, elektro, gitarowo, smyczkowo, repeated w propozycjach do waszej listy.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: zawsze będzie.
1: No i nie wyrzucisz takich braci z gitarą przy ognisku. Jeremi Sigorski, Artur Sigorski, Młodość na top ten poblisty. Najwięcej nowej muzyki w tej części Europy i w Polsce o tej godzinie słuchamy razem. Wiesz, co będzie przebojem. Dzisiaj aż dwa premiery, a w propozycjach pop, rockowy duet melo-raperski. Roxy White 2115. Chciałem ciebie więcej.

0: Oczywiście, no idol. Jak to się nie dosiąść w korku miejskim na lekkim luzie małomiasteczkowym do słowa ballady takiego Swimsa. Mr. No Idol. Nie odchodźcie za daleko od radyjka, bo za moment nowa orkiestra Gipsa się pojawi premierowo.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Jedno spotkanie splecie los dwójki bohaterów na zawsze. Zrobią wszystko, by uniknąć zemsty i odzyskać honor. Już dziś o 20:00 w Pulsie. Premiera telewizyjna. Droga bez odwrotu. Mel Gibson w brutalnym wyścigu z czasem. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
6: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.

0: Ta muzyczna gorączka jest zdecydowanie zaraźliwa. Fever Dream i Alex Warren na top 10 poblisty, bo teraz zrobi się bardzo gorąco. Po ostatnim albumie zrobiłem to dla siebie. Gibbs robi coś znowu dla was. Nie zwalnia tempa, przekazuje nam nowy hit z nowego albumu Nurt i to jest nowa muzyczna droga Gibbsa. Znowu wchodzi do mainstreamu z gorącym przebojem tego lata.
1: Premiera. Premiera w RMF FM. W RMF FM.
0: I z gośćmi Gibbs, Ego, For Money. Ostatni dzień lata.

0: się nazywa taki tradycyjny dotyk muzyki w gorącą letnią noc z walkowym powiewem zwiewnej melodii. Jeśli chcecie więcej od Bledki, wchodźcie na nasz YouTube, Poplista Live Session. Jesteśmy tam z Bledką, z jej akustycznymi wersjami przebojów i bardzo interesującą rozmową.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: Cała przyszłość, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Czeka
4: ponad milion złotych.
6: Zagrasz?
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
15: Jedno spotkanie splecie los dwójki bohaterów na zawsze. Zrobią wszystko, by uniknąć zemsty i odzyskać honor. Już dziś o 20 w Pulsie. Premiera telewizyjna. Droga bez odwrotu. Mel Gibson w brutalnym wyścigu z czasem. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.

0: Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
4: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Poplista numer 4.
6: Numer 4. 4, 4.

Wiktor Waligura, 4 pory roku, ciągle na top ten poblisty. Modne potańcówki znamy, popołudniową porą modne śniadania z kawką i bitem znamy, modne pop taneczne wieczorki to u nas. No tak od razu tak zupełnie impulsywnie. Może teraz podejść do niej, zatańcz z nią, albo podejść do niego, zatańcz z nim. Sienna Spyro, Material Lover. No i nagranie to wyzwala.

frustrujące się ballady, gdy będziesz sam między dwojgiem Wiktora Kida i Oskar Cymbs i Księga Żywiołów na top ten poblisty. Po 20 jeszcze jedno spotkanie premierowe z Igo, a już teraz spotkanie i nowoczesnych, i kultowych w jednym brzmieniu. BB Rexa, Faithless, New Religion na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania poblisty.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
0: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Jak oliwa? To Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
1: Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
4: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
1: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
5: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
1: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
10: Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
11: Jutro dziejowa chwila,
10: zapowiada premier Donald Tusk. Problemy są na Ezusemce na Mazowszu, będziemy ostrzegać kierowców. W Tatrach wciąż śnieg.
12: Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie.
10: A w faktach sportowych na start meldunek z turnieju French Open. Jutro dziejowa chwila, mówi premier Donald Tusk, zapowiadając podpisanie z Wielką Brytanią traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Szef rządu podkreśla, że Polska zabiegała o rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju w czasie pokoju, tak by zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ale nie tylko.
11: Dotyczy to także na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, to jest istotny fragment tego traktatu, cyberbezpieczeństwa, no choćby w kontekście ostatnich wydarzeń cyberbezpieczeństwo staje się problemem dnia codziennego także wielu obywateli i tutaj także istotna część tego traktatu jest temu poświęcona.
10: Szefowie rządów polskiego i brytyjskiego mają podpisać traktat jutro o 13:00 pod Londynem. Teraz ostrzegamy kierowców podróżujących trasą ekspresową S8 na Mazowszu między węzłami Mszczonów, Radziejowice, niedaleko Kuranowa. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
13: Tym żyje Rzeszów.
10: Dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa złożyli dziś miejscy radni. Jak informowaliśmy, jeden przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, drugi radny Jacek Strojny, który był kontrkandydatem prezydenta Konrada Fiołka w wyborach w 2024 roku. Zdania mieszkańców stolicy Podkarpacia w sprawie przeprowadzenia referendum są podzielone.
14: Myślę, że nie potrzeba.
15: Myślę, że nie. Prezydent działa prężnie.
16: Powinno być referendum.
17: No być może. Opłaty za postój samochodów kiedyś były do 17 godziny, teraz są do tam 20 chyba. No i miasto jest zadłużone z tego, co wiem.
18: Fiołek jest super prezydentem.
19: Jesteśmy za Krakowem i żeby tak było, ja w Krakowie.
20: Rzeszów potrzebuje zmiany.
21: Trzeba trochę ludzi dopuścić do zarządzania.
10: Dzisiejsze wnioski radnych to dopiero początek procedury. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakończyło ogłaszanie komunikatu lawinowego w Tatrach na ten sezon. Nie oznacza to, że na górskich szlakach nie ma już zagrożeń związanych z zimowymi warunkami.
12: Jeszcze w Tatrach jest śnieg. Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
10: Apelował ratownik dyżurny TOPR Andrzej Marasek. My nieustająco zachęcamy, byście pozostali z RMF FM. Katarzyna Podraza poprowadzi następne fakty. Zapraszam już w jej imieniu na 21:00.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
10: A fakty sportowe już teraz ma Paweł Konieczny.
20: Zgadza
10: Dobry
20: się.
10: Wieczór.
20: Dobry wieczór, zapraszam. Kamil Majszak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Polak pożegnał się z turniejem i jak przyznał w rozmowie z Eurosportem:
23: są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa.
24: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę. No szkoda, bo na pewno poszło to za szybko i za gładko, no ale no już teraz nic nie zmienię.
20: Mówił Kamil Majszak. Jutro na paryskich kortach do gry w drugiej rundzie French Open przystąpią Iga Świątek, Magdalena i Magdalena Fręch. A w Paryżu już niespodzianka, która przejdzie do historii. 17-letni Mois Kouame pokonał w trzech setach Chorwata Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 1991 roku, który wygrał mecz na French Open. A już za kilkanaście minut pierwsze półfinałowe starcie Orlen Basket Ligi. Naprzeciw siebie staną Arka Gdynia i Zastal Zielona Góra. Dwa pierwsze mecze w Trójmieście. Na ten atut liczy Bartosz Sarzało, asystent trenera Arki.
25: Wiem, że osiągnęliśmy olbrzymi sukces, eliminując Śląsk Wrocław z fazy playoff, jednak jesteśmy jednocześnie świadomi, że przed nami ogromna szansa. Gramy rundę półfinałową z przewagą parkietu.
20: A tutaj gospodarze mówi także Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu, który przypomina, że ostatni mecz z Arką rozegrali w lutym.
26: Zespół weteranów, na pewno zespół doświadczony. Dużą niespodzianką jest to, że są w czwórce. Oczywiście zasłużenie. Patrząc na ten ostatni mecz, zasłużyli jak najbardziej na to zwycięstwo. Zupełnie inny zespół, przeciwko któremu graliśmy w lutym.
20: Początek rywalizacji o 20.15. Jutro o tej samej porze w drugim półfinale w stolicy Legia zmierzy się z Dzikami.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
9: Poplista Plus i Stumilowy Las. Tym razem muzyczny i zaczarowany Igo i zaproszenia bardzo królewskie i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Jak myślisz stumilowy las, no to jest jedno skojarzenie. Chociaż od dzisiaj tak naprawdę już jest drugie. Drugi singiel promujący wyjątkowe koncerty Igo na Zamku Królewskim na Wawelu i nostalgia i przemijania, która zostaje w was jeszcze długo po ostatnim dźwięku. Artysta wie, kiedy najlepiej łowić wenę twórczą i rozmawiała z nim nasza koleżanka Anita.
1: Mówią, że jednak ta wena, ta mityczna cała, że przecież artysta tworzy pod wpływem weny, to jednak...
2: Czasem tak jest. Ja czasem się gdzieś tam budzę z jakąś piosenką czy z myślą, ale to jest jak z tym talentem, że ta myśl to jest 10%. To jest...
1: W nocy się wybudzają melodie?
2: Czasem tak, no. Czasem mam tak.
1: Masz siłę to zgrywać?
2: Muszę. Biorę od razu telefon i na dyktafon gdzieś tam nagrywam w nocy. Naprawdę, tak. I dla kogoś, kto nie wie, o co chodzi, jakby przesłuchał moje notatki głosowe, to myślał, że jestem jakimś wariatem. Ale no ja wiem, o co tam chodzi.
0: Znamy takich kilku wariatów. Kiri Richards też kiedyś spadł z wersalki i zapisał I can get no satisfaction. Na naszym kanale YouTube RMF Show już jutro Igo i Anita Janczak, a teraz już stumilowy las. To są ciarki.
3: Premiera w RMF FM.

0: prawdziwa królewska uczta, Igo i jego orkiestra. Na Wawelu 30 maja w Krakowie mamy podwójne zaproszenie. Już biletów na ten koncert nie znam. Absolutnie sold out, wyprzedany. Nie wiem, czy wiecie, że Igo, gdy napisze przebój, to osadzi drzewa.
1: A tak. Chociaż to wiadomo, drzewa zasadziłem pigwę, która pięknie sobie rośnie. Też trochę wiadomo, jestem Polakiem, więc trochę tu i też musiałem nasadzić. Natomiast wszystkie już je wyciągnąłem i teraz będę sadził tylko owocowe drzewa u siebie.
0: No, czyli jest jeszcze dużo miejsca na nowe przeboje i nowe drzewa. 3322, napiszcie już teraz. Co wam ostatnio, to tak, a propos drzew, Igo, co wam ostatnio zakwitło w głowie? Takiego coś nieuczesanego, ale do realizacji jedno podwójne zaproszenie mam. 3322, piszcie już teraz.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czego pragną kobiety?
2: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Sachetto, sacher torte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
4: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na

To będzie długa historia inspiracji muzycznych. Milky stworzył nagranie. Długa historia inspiracji muzycznych. Jego hit Just The Way You Are ze słynnym przebojem śpiewanym Tyry Tyry, czy jak tam tobie zanurciwe teraz. No i ostatnio David Guetta w swoich poszukiwaniach bitów zmiksował Milky Just The Way You Are. No i mniej więcej w 2026 roku już to

0: wielkie turnieje wielkoszlemowe, tenisowe, to też jest czasami rewia mody. Sabalenka chwilę przed French Open chwaliła się swoją biżuterią, którą chce nam pokazać podczas meczów, no i strojem wyjątkowym. Pech chciał, że inna tenisistka już w tym stroju wystąpiła. A jutro przypominamy mecz Igi Świątek w drugiej rundzie French Open i wiemy, w czym wystąpi Iga. W bardzo dobrej formie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
4: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdą sztukę.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
3: Jest pan zachwycony, rozumiem.
4: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
5: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
6: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
7: Za późno, panie redaktorze.
8: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Kto powiedział, że jest weekend?
16: RMF FM.
17: Że to powiem, najlepsze radio.
15: A, no to wszystko jasne.
18: Jest weekend.
15: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
20: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
21: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
22: Po reklamie.
23: Zbliża się 21. Dyżur w faktach. RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
24: Dobry wieczór, zapraszam. Polska osamotniona w Unii Europejskiej jako jedyna zaskarżyła umowę z krajami Mercosur. Na początku wyjaśnimy, co dokładnie to oznacza. Potem najnowsze doniesienia zza oceanu o stanie zdrowia prezydenta USA. Posłuchajcie, jak Donald Trump ocenia wyniki swoich badań. Jan Urban ogłosił dziś powołania. Kto na liście debiutantów? Zdradzimy to w faktach sportowych. Polska jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotrzymała słowa, składając skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiadała m.in. Francja. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur?
25: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
24: Wszystko zostało sprawdzone i jest idealnie, przekazał prezydent USA Donald Trump, który przeszedł dziś badania okresowe w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Stan zdrowia przywódcy Stanów Zjednoczonych jest dziś tematem numer jeden w amerykańskich mediach. Doniesienia zza oceanu na temat kondycji Donalda Trumpa zebrał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
26: Mnożą się pytania o jego stan zdrowia, nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i o to, czy Biały Dom przekazuje prawdę na temat stanu. stanu zdrowia prezydenta. W dodatku tu już trzecia taka wizyta w Instytucie Wojskowym w ciągu 13 miesięcy. Sam Trump uważa, że jest w świetnej formie i jak mówi, ma doskonałe wyniki testów poznawczych i drwi ze swoich poprzedników. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówi następująco. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami, a ja zrobiłem ten test 3 razy. Problem polega jednak na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Lepiej posłuchaj tych faktów.
24: Drastycznie wzrosła liczba osób ewakuowanych w związku z fałszywymi alarmami o zagrożeniach w różnego rodzaju obiektach w Polsce. Ten wzrost, mimo rekomendacji policji o niskiej wiarygodności alarmów, jest kilkukrotny, mimo to, że liczba samych fałszywych zawiadomień pozostaje na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z tymi danymi. Krzysztofie, o jakich liczbach mowa?
2: W przypadku fałszywych alarmów konkretne liczby muszą pozostać tajemnicą. Mogę natomiast powiedzieć, że w pierwszym kwartale tego roku ta liczba była mniej więcej czwartą częścią wszystkich zeszłorocznych fałszywych wezwań. Natomiast jeśli chodzi o ewakuację, w całym zeszłym roku administratorzy budynków, których dotyczyły alarmy, ewakuowali około 30 tysięcy osób. Natomiast od początku tego roku ta liczba wynosi już aż 66 tysięcy. Warto dodać, że każde zgłoszenie o zagrożeniu, a szczególnie zgłoszenia kaskadowe, są przekazywane do Centralnego Biura Śledczego Policji. Specjaliści z tej jednostki analizują te informacje, wydają swoją ocenę wiarygodności i przekazują administratorom. W przytłaczającej większości przypadków poziom wiarygodności określany jest jako niski.
24: A przed faktami sportowymi polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. W nich usłyszycie niezwykłą historię pani Joanny. Jej determinacja i odwaga może być inspiracją dla innych kobiet.
3: Nawet przeżywając transplantację, co myślę, że jest pięknym wydarzeniem, to macierzyństwo jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze.
24: Wracamy punktualnie o 22:00. Już teraz zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
24: A na fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
10: Zaczynamy od pierwszego półfinału Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmuje za Stal Zieloną Górę. Do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania 15 sekund. Przyjezdni prowadzą aż 50-33. Jan Urban ogłosił dziś skład kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W piłkarskiej reprezentacji Polski jest szansa na kilka debiutów. Powołania na najbliższe mecze towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kasper Potulski. Selekcjoner Jan Urban szuka też nowych opcji w ataku. W gronie powołanych znaleźli się czołowy strzelec drugiej Bundesligi Mateusz Żukowski i Karol Czubak, który w barwach Motoru Lublin strzelił 18 bramek w Ekstraklasie.
11: To jest marzenie, cel każdego, kto zaczyna gdzieś na podwórku grać w piłkę.
27: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon, gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapracowałem na to, że uda mi się tam pojechać, bo spełniłyby się praktycznie wszystkie moje marzenia piłkarskie, które powiedzmy są realnymi na ten moment. Wiadomo, mam jeszcze większe, ale największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
10: Z Karolem Czubakiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. W niedzielę we Wrocławiu Polacy zagrają z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Nie zabrakło też powołań dla kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Jeszcze krajowe rozgrywki. Mariusz Misiura pozostanie trenerem Wisły Płock w kolejnym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. W kontrakcie 45-letniego szkoleniowca, który najpierw awansował z nawciarzami do najwyższej klasy rozgrywkowej, a w zakończonym w sobotę sezonie zajął w niej 8 miejsce. Została aktywowana klauzula przedłużenia, poinformował klub.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
28: Poblista Plus i kocham cię dla mamy, dla wszystkich naszych, waszych mam. Nocny Mundial i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Największe przeboje mamy dla każdej mamy. Andy Dusty Harris z Okaria. Dzisiaj też artyści za pośrednictwem RMF FM łączą się ze swoimi mamami, tak jak Andy Dust.
1: Halo?
2: Hej, mamo.
1: Cześć, mój świadku, co tam?
2: Kocham cię.
1: Ja cię też najbardziej na świecie kocham.
2: Mamusiu...
1: Jak tam u ciebie? Tak?
2: Dobrze, siedzę w studiu właśnie. Mamusiu, chciałem ci życzyć wszystkiego najlepszego w tym pięknym, wyjątkowym dniu mamy. Bardzo cię kocham. Dziękuję ci za twoje wsparcie, za twoje wychowanie. Jesteś moim całym sercem.
1: A ty jesteś moim całym sercem. Dziękuję ci, słoneczko.
2: Proszę, kocham cię, mamusiu.
1: Jak mi miło, kocham cię najbardziej.
2: Buziaczki. Odezwę się jeszcze dzisiaj.
1: Buziaczki, pa, pa.
0: Jeśli chcecie powiedzieć dzisiaj swojej mamie kocham cię z RMF FM, no to dzwońcie. Dzwońcie już teraz 12,2 miliony. Wy też możecie. RMF zawsze z wami. No i z waszymi mamami.
3: Reklama.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem!
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Poniedziałek,
9: wtorek,
10: środa,
8: czwartek.
9: Szybko zleci.
7: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
17: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu.

0: zdrowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
7: Dzień mamy w RMF FM. Życzymy Wam wszystkiego wymarzonego.

0: Gorączka mundialowa już się rozkręca. Wiele reprezentacji ogłasza składy na mundial, a ten już rusza 11 czerwca i to będzie nocny mundial. Transmisje druga, trzecia, czwarta w nocy. Mrozu, wielki fan futbolu, czy będzie oglądał mecze, które nocną porą będą prezentowane?
1: No oczywiście, no tyle na ile to będzie możliwe, to będę oglądał. No bardzo żałuję, że bez Polski to będzie miało trochę inny smak, no ale oczywiście to jest święto piłki nożnej, żeby tylko tam godzinowo, bo to będzie w Stanach. No to, a my będziemy akurat może po koncercie, to może idealnie się złoży.
0: To tak przed śniadaniem meczyk.

0: Kocham Cię, czyli Wasze mamy na RMF-ie.
1: Życzenia dla mamy, od Zosi dla Basi.
2: Życzę wszystkiego najlepszego mamie, zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby mama żyła długo i szczęśliwie.
3: Chciałam złożyć mamie Alicji życzenia wszystkiego najlepszego z okazji mamy. Kocham Cię, Dominika.
4: Czawek z Lubania z tej strony. Co prawda nie mam już swojej od 23 lat, ale mam teściową, jest taka fajna, że traktuje mnie jak syna, a ja ją jak matkę. Także pozdrawiam serdecznie, całuję, życzę jej szybkiego powrotu do zdrowia.
5: Tobiasz składa życzenia dla mamy Beaty, która dzisiaj pracuje w służbie zdrowia na noc i chciałbym jej życzyć wszystkiego najlepszego i spokojnej nocki i wolnego. I kocham Cię, tak?
0: No właśnie. I kochamy Was, wszystkie nasze mamy. RMF zawsze z Wami.
6: Reklama.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
12: Gdzie tu pojechać?
13: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
12: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla Was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
11: A w piątki są z Wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
14: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
19: Aha!
18: Majorka!
20: Wstawaj, szkoda dnia! Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
21: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec – Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
11: RMF FM zawsze 100.

0: miłość to czasami przychodzi tak bardzo spontaniczna. Gwiazdy też kochają swoje mamy. Kaira w rozmowie z mamą.
1: Hej mama.
2: Co tam?
1: Kocham cię.
2: Ja też cię kocham. Bardzo. Szalenie. Chyba się z tobą ożenię.
1: Ja cię bardziej kocham.
2: Nie ma takiej możliwości. Karolinka, dobrze, dobrze. Co się stało?
1: Nic, no dzwonię na free dzień matki. Love you. Będziesz w RMF FM.
2: Nie, może ty to teraz nagrywałaś?
1: No mamo, no to nic nie takiego. Że cię kocham.
2: Karolinka, ty mnie wykończysz tymi swoimi gwiazdami. Takie mi robisz rzeczy, że mi nagrywasz, gdzie ja nie wiem kiedy.
1: Bo musi być autentyczność.
2: Jestem za bardzo autentyczna. O to właśnie chodzi.
1: Okej, okay, happy Mother's Day, RMF. Bye.
0: No, we love you, panią, tu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Zbigniew Ziobro najpierw ucieka na Węgry, teraz ucieka do Stanów Zjednoczonych. Nie wygląda to dobrze dla koalicji.
3: No ja myślę, że jednak wpływy w prokuraturze, w służbach poprzedniej ekipy są na tyle duże. No bez służb nie byłoby to możliwe. Bez wtyg jakiejś informacji i ochrony zarazem.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: Reklama.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wiedział, że jest weekend?
6: RMF FM,
7: że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend!
1: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
4: Po reklamie.
16: Zbliża się 22. Najnowsze fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
17: Tak jest, zapraszam. Zaczniemy od USA i projektu nowej ustawy obronnej. Dowiecie się, co nowe przepisy mówią o obecności amerykańskich wojsk w Europie. Śledzimy losy kapitana wycieczkowca, na którym wykryto handa wirusa. Polak wrócił już do kraju. Posłuchajcie, co teraz go czeka. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. W nich koszykarska Orlen Basket Liga. Przepisy promujące stałą obecność żołnierzy USA w Polsce zawiera nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność USA. Opublikowany dziś 500-stronicowy dokument autorstwa szefa Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike'a Rogersa to wstępna propozycja corocznej ustawy autoryzującej wydatki obronne. Projekt mówi też o możliwym przesunięciu amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO i zakłada nadzór Kongresu nad wycofaniem wojsk USA z Europy. Kapitan wycieczkowca, na którym wykryto ogniska hantawirusa, Jan Dobrogowski, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz razem z nami w Wieczornych Faktach. Dobry wieczór, Michale. Co wiemy o stanie zdrowia kapitana?
18: Dobry wieczór. Kapitan czuje się dobrze. Został sprowadzony do Polski przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej. Przeszedł już badania w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Z kolei w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wykonano czwarty, kolejny test na obecność hantawirusa. Wynik tego testu jest ujemny, a to oznacza brak zakażenia. Kapitan nie ma też żadnych objawów choroby i teraz będzie przechodził kwarantannę w Polsce. Ta kwarantanna musi potrwać zgodnie z procedurami do 21 czerwca. Dodatkowo nadzorem sanitarnym objęta jest czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Cała czwórka też czuje się dobrze. Służby sanitarne uspokajają, że w Polsce nie ma teraz ani jednej osoby zakażonej hantawirusem. Nie ma też gryzoli. broni, które przenoszą typ wirusa, który pojawił się na statku, a w związku z tym zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju jest bliskie zera.
19: Fakty, opinie, komentarze.
17: Koalicja Obywatelska strzela we własne kolano. Tak opozycja ocenia powołanie Stanisława Kracika na komisarza Krakowa. Kracik to były wojewoda Małopolski z ramienia Platformy Obywatelskiej i zastępca Aleksandra Miszalskiego na stanowisku włodarza miasta. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jak na tę nominację zareagowali politycy w Sejmie?
20: Politycy opozycji podkreślają, że mieszkańcy Krakowa pokazali czerwoną kartkę nie tylko Aleksandrowi Miszalskiemu, ale także jego administracji. Dlatego wybór Stanisława Kracika, czyli zastępcy prezydenta, to według Michała Nieznańskiego z Konfederacji brak szacunku wobec mieszkańców stolicy Małopolski.
21: No to jest trochę jak napluć wyborcom w Krakowie w twarz. No być może trzeba przez te 3 miesiące jeszcze jakoś posprzątać miasto, żeby nie wyszły jakieś brudy.
20: Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że Stanisław Kracik to doświadczony samorządowiec i chodziło tylko o to, aby komisarzem został ktoś, kto zna krakowski ratusz.
22: Ważne jest, żeby w tym okresie przejściowym była taka płynność zachowana, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, żeby wszystko odbyło się płynnie, żeby tutaj nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o decyzje administracyjne.
20: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Stanisław Kracik będzie zarządzał Krakowem do czasu wyboru nowego prezydenta.
17: A przed faktami sportowymi przypominamy, o 7:02 nasze poranne publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. W pierwszej z nich usłyszycie Piotra Salaka i pułkownika Andrzeja Derlatkę, byłego szefa agencji wywiadu, a w drugiej Tomasza Terlikowskiego i Paulinę Henik-Kloskę, minister klimatu. Wy także możecie dołączyć do zadawania pytań, a ułatwi wam to specjalny formularz dostępny na rmf24.pl. Polecamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
25: Zastal Zielona Góra zwycięża w pierwszym spotkaniu półfinałowym koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Pięciokrotni mistrzowie Polski pewnie pokonali na wyjeździe Arkę Gdynia 90-64. Jutro o 20:15 drugie spotkanie półfinałowe z udziałem dwóch ekip ze stolicy, Legii i Dzików. Jutro także, ale w Paryżu, polskie tenisistki staną do walki w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapienko, a Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Jak przyznaje trener naszej zawodniczki Andrzej Kobierski, łodzianka ma plan do wykonania.
26: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny. Raczej skupiać się na swojej grze, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
27: Dotąd na Roland Garros nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów. Czy tym razem będzie lepiej?
26: Mam nadzieję. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc mam nadzieję, że powinna tutaj zaskoczyć.
25: Z Andrzejem Kobierskim rozmawiał nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz. Są weterani, ale i kilka nowych nazwisk. Jan Urban ogłosił dziś powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród 26 piłkarzy znalazł się Robert Lewandowski. Prawdopodobnie w spotkaniach towarzyskich w biało-czerwonych barwach pojawią się debiutanci.
28: Moje zdanie jest tylko się cieszyć, że selekcjoner szuka różnych rozwiązań, bo w czasie już eliminacji nie ma czasu na wielkie eksperymenty, jest grał punkty, a tego rodzaju pobyt na wspólnym zgrupowaniu pomoże selekcjonerowi, aby te wybory były po prostu trafne.
25: Mówił w radiu RMF 24 Maciej Stolarczyk, były reprezentant Polski. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Słabe opady deszczu tej nocy na północy, wschodzie, w centrum. Dość ciepło, 11 na Kaszubach, 16 w centrum i 17 na Podkarpaciu w nocy. Jutro na południu i najpołudniowym wschodzie przelotne opady deszczu, ale tam możliwe też burze. 18 kresek na Podlasiu, 22 stopnie w centrum. Jutro najcieplej 25-26 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poplista Plus, i urodziny, i muzyka, i religia w jednym, i rock and roll, i Lady Punk, i piłka nożna, i inne nowe przewoje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Mr. Know It All i Mr. Soulman Teddy Swims. A teraz przechodzimy do ważnego wydarzenia dla świata rock'n'rolla, do Mr. Rock'n'Rolla. Jeżeli dzisiaj obchodzisz twoje urodziny, to może pomyślisz o tym, że urodziłeś się pod taką samą szczęśliwą gwiazdą jak wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, aranżer, multi-instrumentalista, nagrywa swoje płyty czasami sam, gitara, bas, perkusja, klawisze i wokale. Lenny Kravitz dziś obchodzi swoje urodziny. Muzyka jest jego religią, ale to, co w Lenny Kravitzu najcenniejsze, jeżeli chodzi o obserwowanie jego kariery, można to wykorzystać może u siebie. Jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz być z sobą.
1: Hi, this is Lenny Kravitz. You're listening to Pop Lista on RMF FM.
0: No i jeszcze dodaję, najpoważniejszą, najpotężniejszą siłą jest...

0: Mamy jeszcze telefon od mamy. Mamy, no w sprawie wychowania dzieci.
1: Ja bym chciała się z Państwem podzielić swoimi spostrzeżeniami. Każdy rodzic o tym wie, że wychowanie chłopca na mężczyznę zajmuje nam około 20 lat. A potem wiecie Państwo, co się dzieje? Potem pojawia się dziewczyna, która robi z niego durnia w 2 tygodnie.
0: Ale to chyba nie dziewczyna, to ten stan. To ten stan jak uzależnienie. No, ludzie nazywają to zakochaniem.
2: Reklama. Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
3: To posłuchaj.
4: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czeka
2: ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
10: Witam, mówi Sylwia Grzeszczak, RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Cały Kraków świętował powrót Wisły Kraków do Ekstraklasy. Mam wrażenie, że ciągle kibice i nie tylko świętują. Oczywiście z balladą Lady Punk na ustach. Zawsze w najważniejszych momentach, zawsze tam, gdzie te śpiewają. Do fetowania i to sieć tym żyje. Dołączył też znany komentator sportowy Mateusz Bora.
1: Lady Punk, graj to!
2: Do siebie wracasz każdą nocą złotą. Nie ma, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, tylko wie być to zawsze tam, gdzie ty.
0: No to jest pieśń, hymn wierności i oddania do piłki nożnej.

0: nami można wszystko. No to już wiecie, bo RMF zawsze z wami, ale można też regulować zegarki. Z RMF-em 22:49 za 20 sekund.
1: Jeśli chodzi o dokładność, to my, radiowcy bez cenzury, chodzimy jak szwajcarski ser. Zegarek.
2: I ten po prostu zegarek jest dzisiaj słowem kluczem.
1: Jakie przejście.
2: Kluczem, bo zajmiemy się tematem zegarów.
0: No niby zegarki, ale ja ostrzegam po 23:00 podcast. To jest historia dla dorosłych.

0: 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw. Pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: Po reklamie.
4: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podrasa.
5: USA zapowiadają ograniczenie sprzętu wojskowego dla NATO. Posłuchajcie, o jakie dokładnie uzbrojenie chodzi i kiedy miałoby do tego dojść. Zabił 26-latkę i porwał dziecko. Krakowski Sąd Apelacyjny obniżył wymiar kary dla Ingebrigt AG. W faktach także inspirująca historia w Dniu Matki.
6: Dziękuję mojemu synowi za to, że on stworzył mnie mamą.
5: USA mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie. Szczegóły tych planów i termin ich realizacji nie są znane, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z Sojuszu Północnoatlantyckiego. O planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformował w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Na razie nie wiadomo, jaki charakter miałyby mieć te działania, ani w jakim horyzoncie czasowym. Jednak Waszyngton zapewnił, że nie planuje zmian w programie odstraszania nuklearnego. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigt AG, oskarżonego o zabójstwo 26-letniej kobiety i porwanie ich córki. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij okoliczności tej sprawy.
7: Do zabójstwa doszło w listopadzie 2022 roku. Ciało 26-letniej kobiety znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Kobieta zmarła w wyniku ran i wykrwawienia. Policja rozpoczęła pościg za Ingebrigtem G, a w sprawie 5-latki wydano Child Alert. Zatrzymano ich na autostradzie w Kopenhadze. W grudniu 2022 roku duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. Apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła obrona, która domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Prokuratura chciała utrzymania dożywocia. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Dzisiejszy wyrok 25 lat więzienia dla Norwega jest prawomocny.
5: Orzekając jako sędzia przez 30 lat, nigdy nie byłem związany z polityką i nadal będę bronił politykom wpływu na sądownictwo, deklaruje Zbigniew Kapiński. Wyznaczony wczoraj przez prezydenta, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapowiedział kontynuowanie działań swojej poprzedniczki Małgorzaty Manowskiej. Oboje spotkali się dziś z pracownikami sądu. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym. Tomku, jak doszło do przekazania urzędu?
8: Kończące urzędowanie Małgorzata Manowska na odchodnym przekazała swojemu następcy trzy podstawowe rady.
9: Szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie tak, jak my je rozumiemy. Szanować ludzi, nawet tych najmniejszych, bo jak się przewrócisz na korytarzu, to nie inny prezes cię podniesie, tylko pracownik ci pomoże. I trzecie, nie czytaj komentarzy o sobie. Po prostu nie rób tego, ja dzięki temu przetrwałam.
8: Przyjmując rady poprzedniczki, Zbigniew Kapiński podkreślał, że przede wszystkim zamierza dbać o niezależność sądu, zwłaszcza od polityki.
10: Będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejść,
8: mówił prezes Kapiński, jednocześnie jednak dodając, że w orzekaniu sędziowie od polityki nie uciekną.
11: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
5: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W zeszłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32% stawkę. Tak wyliczył resort finansów. To o 500 000 osób więcej. Szczegóły rozliczeń za zeszły rok zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile deklaracji PIT spłynęło do fiskusa?
12: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne.
13: Co nas bardzo cieszy i powtarzamy to jak mantrę, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
12: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda i widocznie Polacy tej rady posłuchali, może nawet za bardzo. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. Podatki rzeczywiście zajmują nam coraz mniej czasu. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut. Rekordziście zajęło to 4 sekundy.
5: Dostałam nowe życie i je pomnożyłam. Tak o roli mamy mówi w RMF FM pani Joanna, która urodziła syna po tym, jak sama przeszła przeszczep wątroby. Takie historie przedstawiamy wam dzisiaj w Faktach w Dniu Matki.
6: Macierzyństwo jest dla mnie spełnieniem marzeń. Nawet przeżywając transplantację, co myślę, że jest pięknym wydarzeniem, to macierzyństwo jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze. Marzy mi się kolejne dziecko.
14: Jak pani czuje się w roli mamy?
6: Kiedyś nie wyobrażałam sobie siebie jako mamy, natomiast dziś dziękuję mojemu synowi za to, że on stworzył mnie mamą.
5: Z panią Joanną rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a jeszcze więcej podobnych, niezwykłych historii mamy dla was na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, tu Radiowcy bez cenzury i kolejna historia dla dorosłych, tym razem o liczeniu czasu. Powiemy, kto konkretnie wymyślił liczenie czasu i po co, kto wymyślił dni, miesiące, godziny, minuty i sekundy. I damy wam odpowiednie wskazówki, jeśli idzie o historię zegaru. Żartom nie będzie końca. Tomasz Olbratowski, Jan Olbratowski, Jacek Tomkowicz i Przemysław Skowron. Zaczynamy. Tik-tak, tik-tak.

0: Witamy w kolejnym odcinku Historii dla Dorosłych, w którym jak zwykle skrupulatnie, bo z tego słyniemy, omawiać będziemy tajemnice historii.
1: Bo jeśli chodzi o dokładność, to my, radiowcy bez cenzury, chodzimy jak szwajcarski zegarek.
2: Zegarek. I ten po prostu zegarek jest dzisiaj słowem kluczem, bo zajmiemy się tematem zegarów. Dlaczego powstały?
0: Choć to akurat wiadomo, no, żeby sprawdzić czas, prawda? Ale nie tylko.
1: Nie psuj dramatycznego wstępu.
0: Ale kto nie ma czasu, już może nie słuchać.
2: A więc?
0: Zatem słuchajcie, nie marnujmy czasu.
1: Żart.
0: I zacznijmy.
2: Doskonałe.
1: Zanim jednak przejdziemy do zegarów, to trzeba powiedzieć rzecz może oczywistą, ale jednak ważną i głęboką, prawda? No. Ludzie nie zawsze mieli zegary.
2: Oj nie, zgadza się. I żeby zrozumieć, czemu powstały, musimy cofnąć się do czasów, gdy ich nie było.
0: Tak, w czasach prehistorycznych, pozdrawiamy słynną jaskinię Lascaux, bo tam były takie...
1: To były orzechy Lascaux.
0: Dokładnie. Wtedy nie było żadnych urządzeń mierzących czas.
2: Nie było.
1: Bo od początku ludzkości najważniejszym zegarem było niebo.
0: Niebo.
1: Nie? Dzień i noc, wschody, zachody słońca, fazy księżyca, prawda? To podstawowe miary, które zaznaczały rytm życia.
2: Mówiło się wtedy, na ile umiano, na przykład...
1: Mówić, nie?
2: Tak, jest w pół do księżyca.
1: Tak.
2: Albo za 20 słońce.
0: I mogłoby się wydawać, że to dobrze. Że ludzie wtedy nie żyli pod taką presją czasu jak my.
1: Może poza faktem, że jedno nieudane polowanie mogło zdecydować o zagładzie plemienia. Na przykład.
0: Mogło tak być.
2: Tak nie mówcie, bo to ma być wesoły program, okej? Okay? W każdym razie, ten brak zegarów, choć mając niewątpliwie plusy, prowadził do wielu problemów.
0: Tak, bo na przykład jaskiniowcy nie mogli powiedzieć, że dobra, jutro o 15 spotykamy się pod jaskinią Grzegorza i malujemy ścianę.
1: Tak,
0: nie mogli.
1: Nie. Albo jak dziecko się pytało, mamo, mogę iść z kolegami łupać kamienie na dzidy? Nie? To matka nie mogła powiedzieć, dobrze, tylko wróć przed 13 albo tam 14, bo o 15 masz korepetycję ze zbierania grzybów.
0: Dokładnie, nie mogło tak powiedzieć, no bo jak?
2: Były też większe problemy. Na przykład myśliwi umawiali się. Dobra, jak jutro słońce będzie nad tym drzewem...
0: I tu wskazywali na przykład paluchem.
1: I cień będzie tutaj.
0: Drzewo,
2: To wtedy się spotykamy i ruszamy na mamuty.
1: Tak.
0: I wszyscy się zgodzili, się umówili, tylko że następnego dnia było pochmurno, bo padało. I nie wiedzieli, gdzie ten cień i tyle.

0: Tu radiowcy bez cenzury, a wy słuchacie historii dla dorosłych w RMF FM.
1: No więc historia toczyła się dalej, prawda? Jaskiniowcy wyginęli i nastała starożytność.
0: Ale zanim wyginęli, to też narobili troszeczkę potomków i dobrze, bo by nas tutaj nie było.
2: I w tej starożytności żyli mądrzy ludzie, którzy postanowili na poważnie zająć się tematem zegarów.
0: I oni myśleli, długo to, bo to nie tak, tak, ja teraz tak szybko opowiadam, myśleli. I wymyślili zegar słoneczny, tak zwany gnonom.
1: A zasada była prosta. Zauważono, że słońce przesuwa się w ciągu dnia po nieboskłonie, prawda? I gdy to robi, przesuwają się też cienie obiektów.
2: I ktoś, nie wiemy kto niestety.
0: Być może, że Jarek na przykład, Jarek, albo Barbara.
2: Ale nie wiadomo, jak mieli na nazwisko, bo nazwisko to ginie w mrokach dziejów. Ten ktoś, Jarek albo Barbara, wpadł na pomysł, że ten fenomen można użyć do wskazywania czasu.
0: Bo jeżeli się wbije w ziemię zwykły kij,
2: tak.
0: Można od szczotki, ale wtedy jeszcze nie mieli kijów od szczotki, i zaznaczy na ziemi, gdzie pada cień z tego kija, to potem można w danym momencie dnia stwierdzić, która jest godzina albo pora tego dnia.
1: Pora, bo godzina to jeszcze za wcześnie mówić o godzinach. Chyba jeszcze jedna super sprawa. Zegar działał na słońce, patyk wbity w ziemię, nie? Więc nie trzeba było marnować materiałów.
2: Pomysł świetny, ale miał jeden mankament. Słońce nie zawsze świeci.
0: Dokładnie, i dlatego przy pochmurnej pogodzie taki zegar słoneczny był bardzo mocno rozsynchronizowany, żeby nie powiedzieć, że zupełnie nie działał.
1: Tak.
0: Zupełnie.
2: Poza tym taki zegar nie działał w środku.
0: No, w środku też.
2: A wiadomo, że nie zawsze każdemu chciało się wyjść na plac.
0: Czy w nocy na przykład.
2: Tak, na miejsce jakieś tam na zewnątrz, aby zobaczyć godzinę i sprawdzić, czy już muszą wyjść z domu, czy jeszcze mogą chwilę posiedzieć w środku.
0: Albo w nocy wychodzisz na siku i chcesz jeszcze wiedzieć, ile czasu jest do budziku, to też sprawdzasz godzinę, a tu nie mogłeś.
1: No i noc była też problemem, bo jak wiemy, w nocy słońce nie świeci.
0: Nie świeci zupełnie.
2: Istnieje możliwość, że próbowano temu przeciwdziałać za pomocą pochodni.
1: I to w taki sposób wyjaśniamy, bo bogaty kupował niewolnika, tak zwanego przez nas, nie? Niewolnikiem czasu, czy takim lub niewolnikiem chronometrycznym.
0: I
1: prawda?
0: Tenże niewolnik, ten chronometryczny, miał za zadanie wziąć pochodnie lub inne źródło światła, ale najczęściej pochodnie i biegać dookoła kijka, tego wbitego na przykład na środek jaskini, prawda?
1: Albo sypialni bogacza.
0: Z ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara i wtedy w ten sposób mniej więcej wyznaczano porę.
2: To jest nasza teoria.
1: Nie mogło to jednak...
0: Ale spróbujcie ją obalić, cwaniaki.
1: Nie mogło to jednak zadziałać, prawda, we wszystkich przypadkach, bo na przykład ojciec sprawdzał czas, a syn trzyma pochodnie, nie? No to ojciec w którymś momencie zawsze mówił, sobie świecisz czy mi?
2: Tak. I dlatego zegar słoneczny, choć fajny, nie był wystarczający.
1: Nie.
2: Co nie zmienia faktu, że w starożytności z niego często korzystano.
1: Króciutka przerwa i wracamy.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.

0: Wracamy, radiowcy bez cenzury i kolejna odsłona historii dla dorosłych, więc czas na ciąg dalszy.
1: Na przykład w starożytnym Rzymie takie obeliski na placach miejskich były wykorzystywane jako właśnie miejskie zegary. No. Wiadomo, było dziecięć, to mniej
2: sprawdź, ile na obelisku, nie? Która na obelisku.
0: Innym bardzo obiecującym pomysłem były klepsydry.
1: Tam to pisano, kto umarł, nie? Że ukochany dziadusz.
2: Nie, to takie to się przesypywało. Dziś to kojarzą nam się z piaskiem, ale ta pierwsza starożytna klepsydra to była klepsydra wodna, to była takim zegarem wodnym ona była.
0: Zasada była bardzo prosta. Woda powoli przelewała się z jednego naczynia do drugiego i gdy się przelała, to minął jakiś tam okres czasu.
1: I takie te pierwsze zegary wodne, one były już znane w starożytnym Egipcie i w Mezopotamii 1500 lat przed naszą erą.
0: A to dawno.
1: To jest to...
2: Grecy na przykład, starożytni, używali tych takich klepsydr podczas ćwiczeń z retoryki. Chodziło o to, żeby nauczyć się zwięźle i precyzyjnie mówić.
1: To by się przydało u nas w Sejmie.
0: Tak, a kto za długo mówił, to musiał za karę zresetować zegar, przelewając wodę z powrotem do naczynia. No.
1: I w Rzymie używano takich naczyń, takiego zegara, takiego timera, jak podczas procesów sądowych.
2: Tak.
1: By ktoś nie mówił za długo.
2: Tak.
1: To miało retorencyjność.
2: No później na ich bazie powstały klepsydry z piaskiem zamiast wody, prawda? Ale zasada była ta sama.
1: Aż potem te klepsydry, że tam umiłowana babcia, czy dziadziuś.
0: Razem z rodziną zapraszamy na
2: pogrzeb. Te zegary miały jednak pewne mankamenty, bo ktoś mógł zapomnieć dolać wody albo przesypać piasek.
1: Albo trochę
2: wtedy
1: odparowało w nocy,
2: bo było gorąco.
0: Albo mogło też być tak, że trzeba było wymyślić coś innego. W związku z
1: były
0: tym
1: też takie czasy i taka potrzeba, a każde czasy mają swoje potrzeby. I to sobie zanotujcie.
0: Bo gdyby tak na przykład taki pojawił się pomysł, połączyć zegar słoneczny z klepsydrą.
2: No.
0: W sensie klepsydrę stawiano na kiju,
1: tak,
0: by czerpać informacje o czasie z dwóch niezależnych źródeł.
1: To wtedy nawet w nocy widzisz coś, co się dzieje. Słońca nie ma, a ty mówisz, aha, pierwsza 36, pierwsza 36.
2: I tak dalej.
1: Bo zegarynki też wtedy jeszcze nie było, gdyż, albowiem nie było telefonów.
2: Tak było w starożytności, lata mijały.
0: Kto by pomyślał?
2: Ludzie się rodzili, żyli, kochali i umierali, a czas skubany płynął.
1: Słuchajcie, i tak już jest, tak już zawsze będzie i nie chce być inaczej, ale też zauważcie, w tej nieuchronności przemijania czasu jest, kurde, jakieś pocieszenie.
2: Tylko trzeba się zorientować, jakie.
0: Dobra, ale słuchajcie, przyszedł wiek XIII.
1: To jest między 12 a 14.
0: On różnił się od poprzednich, że na kościelnych wieżach zaczęły pojawiać się zegary.
1: Co było fajne, bo wieże było kościelną, widać z każdego fragmentu osady czy miasta i nikt nie musiał nosić zegarka ze sobą.
0: Tak, bo duże zegary niezmiernie rzadko, a nawet byśmy zaryzykowali ostrożne stwierdzenie, że wcale nie pełniły funkcji zegara osobistego.
2: Tak, i dzięki tym zegarom na wieżach nikt nie musiał pytać, przepraszam, która to godzina, bo wszyscy wiedzieli.
1: A tak naprawdę to nie, nic nie widział.
0: Nie.
1: Dlatego, że zegary wtedy były mechaniczne, napędzane tam przez obciążniki albo sprężyny i uwaga, wcale nie miały cyferblatu, czyli tarczy i wcale nie miały wskazówek.
0: Aha, ale was puściliśmy w maliny, co?
2: Tak, już myśleliście, że jesteśmy w domu, nie, jeszcze.
0: Godziny wtedy były wybijane.
1: Bim, bam, bom, popularne bim, bam, bom.
0: Zegarom na kościołach bardzo przytomnie towarzyszyły dzwony, które wybijały. I godziny, i kwadranse.
1: No. Też dlatego nikt w tamtych czasach nie potrzebował budzika.
0: Nie.
1: Ani nawet nikt nie musiał nastawiać koguta na rano. Po prostu dzwony biły, bim, bam, bom i już.
0: I to jeszcze nie koniec. Zostańcie z RMF FM i historią dla dorosłych. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Słuchacie historii dla dorosłych w RMF FM. Powoli zmierzamy do końca, ale.
1: Najstarszy, pierwszy właściwie zegar w Polsce to był na wieży ratusza we Wrocławiu. I Wrocław wtedy był czeski. To był Wrocek, pane...
2: No, ale problem ówczesnych zegarów, nawet tego we Wrocławku, był błąd pomiaru. Nawet kwadrans na dobę. Jeszcze nie był
0: troszkę
2: idealny,
0: się tam rozjeżdżało.
1: No, bo to tu sprężyna, tam sprężyna, tutaj zaspał wikary,
2: trybyki, tak dalej.
0: Zegary jednak mogły pokazywać więcej, jak choćby zegar astronomiczny w Pradze z 1410 roku.
1: Patrzcie, jaka to jest niesprawiedliwość cholerna dziejowa, że my tutaj Grunwald, Hawała Teutońska, odpieramy, rozumiesz, germańską zarazę, a ci se zegary astronomiczne Czesi fundowali w Pradze sami.
2: No żyćko. Zegar w Pradze do dziś pokazuje oprócz godzin także pozycje ciał niebieskich, fazy księżyca, plus parada figurek. Tibidibidabli.
0: A w takiej Francji...
1: Takie możesz jeszcze raz pokazać?
2: Tibidibidabli, takie figurki chodzą.
1: Dziękuję.
0: A w takiej Francji, w Strasburgu, to mieli już wtedy zegar, który wybijał datę świąt ruchomych.
1: Dobra, tam za tym zegarem stał kapucyn z takim wielkim kowalskim motem, jak opat wołał na przykład, nie wiem, Wielkanoc, to kapucyn napierniczał w ten dzwon, ile tylko sił fabryka dała, czy to nawet Bozia.
2: Ale tak naprawdę to nie. Sobie zrobili mechanizm, co tam wszystko robił. Nie będziemy wnikać w szczegóły mechanizmu.
0: Sprytnie.
1: Zapadka, kółko.
0: Ludzie wtedy byli sprytni po prostu. Może i czasem przychodziła zaraza i wybijała całą ludność, ale co byli sprytni, to ich
2: nie zabierajmy już.
1: Słuchajcie, jak już wyłożono w tym fragmencie podcastu, zegary były napędzane przez obciążniki i sprężyny, ale pod koniec wieku, tutaj to jest XV1, tak. 16,
2: chyba tak.
1: W zegarach pojawia się wahadło.
0: I on robił tak, tylko zaprezentuje,
2: Tu taka uwaga na marginesie, wahadło piszemy przez samochód, w przeciwieństwie do wachlarza, który piszemy przez cecha.
0: Galileusz teraz, Galileusz. W 1583 roku podczas mszy w katedrze w Pizie obserwował dyndający żyrandol.
2: Znaczy, bo kazanie było.
1: Kazanie musiało być wyjątkowo po prostu pasjonujące, skoro Galileusz obserwował dyndający żyrandol.
0: Słuchajcie, kto nigdy nie obserwował w kościele żyrandola, niech pierwszy rzuci w proboszcza kinkietem.
1: W każdym razie, słuchajcie, Galileusz patrzył na ten dyndający żyrandol i on wtedy uznał, ja tu mam cytat,
2: powiedział Galileusz.
1: Tak do siebie, w myślach, żeby proboszcz nie słyszał. Hej, okres drgań wahadła jest niezależny od amplitudy wahań. To jest to.
0: Tak pomyślał sobie wtedy Galileusz.
2: I ciach powstały zegary z wahadłem, nie?
0: I to jeszcze nie koniec. Zostańcie z RMF FM i historią dla dorosłych.

0: Radio FC bez cenzury, RMF FM, a wysłuchacie historii dla dorosłych. No więc tak.
1: Przełom nastąpił na przełomie, XV-XVI wieku.
2: No ale tak było.
1: Przypadek, tak było. Przełom na przełomie?
2: Tak,
1: tak, jak najbardziej.
2: Mhm.
1: Gdyż to właśnie wtedy, dzięki różnym takim sprawom, chodzi o rozwój sztuki kowalskiej i metalurgicznej, dokonały się postępy w temacie sprężyny napędowej.
2: Tak, tak jest. Zanotujcie, sprężyny napędowej. Na to ludzkość i czas czekały.
1: Przez całe dekady.
2: Tak, sprężyna napędowa. I mało tego, szybko udało się sprężynę zminiaturyzować, czyli zmniejszyć.
0: Dzięki tejże.
2: Czyli uzyskać mniejszy rozmiar.
1: Dokładnie.
0: Dzięki tejże.
2: Taki tyci, pato.
0: Peter Henlein, zegarmistrz z Norymbergi, skonstruował w 1505 roku pierwszy zegarek przenośny.
1: Co prawda trochę ciężko jeszcze było go nosić, bo to były słynne norymberskie jaja, tak o nich mawiono. Mm. To były takie dosyć duże bryły z mosiądzu, swoje ważyły. Mm. No, wyobraźcie sobie mosiężne jajo.
2: Mm-hmm.
1: I to takie...
2: Ale czekaj, mosiężne jaja.
1: Nie od takiej kurki malutkiej,
0: nie.
1: Co to taki makuperek, tylko takie jajo, wiecie,
2: mosiężne jaja.
1: Mosiężne
2: i
1: jaja.
2: Taki przystanek zaliczyła w swojej bogatej historii.
0: Mosiężne jaja. Ktoś mógłby tu oczywiście rzucić nieśmieszny żart, że osoby noszące ten zegarek musiały mieć niezłe jaja. Ale my takich żartów tutaj.
1: Wróćmy może do popularnego adremu, czyli do meritumu.
2: Tłum sedna.
0: Tak. Stopniowo zegarki stawały się coraz mniejsze i precyzyjniejsze. I wtedy się narodziła taka moda na kieszonkowe zegarki.
1: Dokładnie.
0: I to już było coś. To już miałeś status, to już miałeś elegancję, już szedłeś tak.
1: Już było wiadomo, że bogaty ktoś przyszedł na zegarek. Nie?
2: Tak. Choć zegary kieszonkowe były znane już w XVI wieku.
1: No mówimy o tych jajach.
2: Tak, zegarek noszony na nadgarstku długo uchodził za biżuterię dla kobiet.
1: Czyli dla popularnych dziewczyn.
2: No, dokładnie. Bo ja wiem dlaczego. Bo w 1812 roku zegarmistrz, tu się notatkami podeprę, Abraham Louis Brego.
1: Czyli my tu walczyliśmy o niepodległość z caratem, a ci se zegarki.
2: Tak. Mhm. Zrobił dla królowej Neapolu Karoliny Murat, prywatnej siostry Napoleona.
0: To jest właśnie Bona, siostra.
1: To pani Bonaparte.
2: Coś w rodzaju bransolety z wbudowanym mechanizmem. No. I tenże bransoleta, tym mechanizmem, jest uznawana do dziś za pierwszy zegarek na rękę.
1: Ale też mężczyźni wtedy uważali, że taki zegarek to są jakieś takie frywolne fifaraszki dla niestałych w ogóle takich. Popcium, pipcium. Oni mówili, że zegarek dla faceta powinien być konkretny, gruby, ciężki,
0: jak jaja.
1: Złoty, jak jaja.
0: Jak norymberskie jaja, bo o tym oczywiście mówimy. No i...
1: No. Po co nam to było, nie wiemy, ale...
0: Ale no tak było, no.
1: Co mamy mówić?
0: No, mówimy tylko o rzeczach, które były, bo to jest historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Mam nadzieję, że inaczej spojrzycie na zegarek.
0: I ustawcie sobie budzik na następny odcinek historii dla dorosłych.
2: Dowolną godzinę.
0: Jacek Tomkowicz.
2: Tomasz Olbertowski.
1: Przemysław Skowron
0: i...
1: Maczający swoje pióro, tym właśnie w tym, Jan Olbratowski.
2: A w zasadzie klawiaturę maczający.
1: A ma co maczać. What?
2: No taką dużą.
1: Tam ma dwa alty, trzy shifty. Pozdro dla kumaty.

0: To jest najlepsza muzyka w RMF FM, która wraca po północy. Bo teraz, skoro północ na zegarach, zaczynamy fakty RMF FM. Zebrała je i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kraków już z komisarzem Stanisławem Kracikiem. Posłuchajcie, jak swoją porażkę w niedzielnym referendum komentuje Aleksander Miszalski.
2: Wielu rzeczy nie potrafiliśmy mieszkańcom wytłumaczyć skutecznie.
1: W faktach także trudna sytuacja mieszkańców poszkodowanych w pożarze szeregowca w Przedsławiu pod Szczecinem. Mamy też informacje dla kierowców, podamy aktualne ceny paliw. Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa, powołany na komisarza miasta. Taką decyzję podjął wczoraj premier Donald Tusk. Odwołany w niedzielnym referendum prezydent stolicy Małopolski powiedział, że 30% mieszkańców była niezadowolona z kierunku, w jakim zamierza Kraków. Wnioski są takie, że nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji, mówi Aleksander Miszalski.
2: Zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, o których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie i nie miałem żadnego wpływu na to, gdzie pracują. Wielu rzeczy nie potrafiliśmy mieszkańcom wytłumaczyć skutecznie.
1: Miszalski zapowiedział też, że zaangażuje się w kampanię w przedterminowych wyborach. Nadal nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów po wczorajszym nocnym pożarze szeregowca w Przedsławiu pod Szczecinem. Jak podawaliśmy w faktach, ogień gasiło wczoraj ponad 40 strażaków. Lokatorom nic się nie stało, ale pożar objął 5 mieszkań. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Aż 3 mieszkania nie nadają się w ogóle do użytku. Taka jest ocena służb, które przeprowadziły wstępne oględziny szeregowca. W pozostałych 2 lokalach te straty nie są aż tak duże, ale na razie o powrocie nie ma mowy. Jak przekazał mi Dariusz Szacht, rzecznik Straży Pożarnej, mieszkańcy tego budynku odmówili przeniesienia się do miejskich lokali zastępczych. Mówili, że skorzystają na razie z pomocy bliskich.
1: Zmotoryzowani dzisiaj bez zmian na stacjach paliw. Minister energii zatwierdził wczoraj maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nadal ma kosztować 6 zł i 42 grosze, a olej napędowy 6 zł i 75 groszy. To górne limity, stacje nie mogą przekraczać tych cen, ale mogą sprzedawać paliwa taniej. Tak, teraz Olsztyn. Poradnik dla dzieci, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach, został zaprezentowany w tamtejszej szkole podstawowej numer 13. Książeczka przygotowana przez Urząd Wojewódzki niedługo trafi do wszystkich uczniów klas 1-3 w regionie.
4: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziecka, tego, gdzie dzieci mogą się zgłosić, kiedy czują się zagrożone, jakie tematy powinny podjąć z dorosłymi wcześniej, póki są bezpieczne, żeby wiedzieć, jak się zachować na wypadek jakiejś awarii, na wypadek jakiegoś nietypowego zachowania dorosłych ludzi.
5: Wszystko w przyjaznej formie, są ilustracje, widziałem.
4: Są ilustracje, ale są również zagadki, są takie specjalne wierszyki, które tłumaczą to wszystko, więc naprawdę w bardzo przystępny sposób i aktywizujący dzieci.
1: Z dyrektorką olsztyńskiej podstawówki Małgorzatą Siergiej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: W piłkarskiej reprezentacji Polski jest szansa na kilka debiutów. Powołania na najbliższe mecze towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kasper Potulski. Selekcjoner Jan Urban szuka też nowych opcji w ataku. W gronie powołanych znaleźli się czołowy strzelec drugiej Bundesligi Mateusz Żukowski i Karol Czubak, który w barwach Motoru Lublin strzelił 18 bramek w ekstraklasie.
7: To jest marzenie, cel każdego, kto zaczyna gdzieś na podwórku grać w piłkę.
8: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon, gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapracowałem na to, że uda mi się tam pojechać, bo spełniłyby się praktycznie wszystkie moje marzenia piłkarskie, które powiedzmy są realnymi na ten moment. Wiadomo, mam jeszcze większe, ale największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
1: Z Karolem Czubakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. W niedzielę we Wrocławiu Polacy zagrają z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Nie zabrakło też powołań dla kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: i wystartowali. Dobranoc Kafe RMF FM, wydanie środowe. Tak, to już środa w kalendarzu, 5 minut po pełnej. Maciek Rybak, cześć, witajcie, piąteczka. No i jadąc do radia, patrzę na termometr. No i tam 21 stopni po 23. I patrzę w kalendarz, jest maj. U was też jest tak gorąco.

Nie daj się dziś pamiętnik Doda ze swoją muzyką w RMF FM. Tak pod te wasze przyszłe wspomnienia. Dobranocka, Maciek Rybak, cześć raz jeszcze. Sprawdzam wasze wiadomości. Siemanko, u mnie 22 stopnie teraz. Marta Szczecin. Adrian na Messengerze RMF napisał, że u niego 20 stopni, okolice Tarnowa. No to się potwierdza, słuchajcie. Przed nami jedna z najcieplejszych nocy w maju. Najchłodniej będzie przed wschodem słońca i to według synoptyków będzie od 12 stopni na Suwalszczyźnie oraz w górach do 17 na Podkarpaciu i Mazowszu. I gdzieniegdzie w centrum i na wschodzie może przelotnie padać, niewykluczone, że zagrzmi. No to jeszcze maj czy już lato? Ale spokojnie, na horyzoncie ochłodzenie i więcej opadów, deszcz przyda się.

Dobranocka. 20 minut po północy. Co tutaj mamy? Najlepszą muzykę, to wiadomo. Największe polskie przeboje do pośpiewania, a będą, żeby

0: Maja i jej fleciki w dobrej nocce. Tak gra RMF, a w naszym internetowym radiu RMF24 znajdziecie również debaty dotyczące istotnych spraw dla naszego kraju. Szybki skrót najważniejszych myśli już teraz. Tomasz Wyryński.
1: Wracamy teraz do debaty, która odbyła się dziś na naszej antenie. Jej tematem, przypomnę, było znaczenie żołnierzy USA dla bezpieczeństwa Polski. Wśród zaproszonych gości byli pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert Fundacji StratPoints i były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Także Janusz Reiter, dyplomata, były ambasador RP w Niemczech i USA oraz Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Gospodarzem debaty był Piotr Salak. Posłuchajcie.
2: Panie ambasadorze, czy myśli pan, że po tej deklaracji Donalda Trumpa kryzys dotyczący wojsk amerykańskich, obecności wojsk amerykańskich w Polsce mamy już za sobą?
3: No, ten doraźny kryzys tak, ale nie pytanie o to, jaka jest w ogóle przyszłość amerykańskiego zaangażowania w Europie, jak ona trwała jest, i nie co do pytania, jaka jest przyszłość europejskiej części, tak zwanego europejskiego filara NATO. To są pytania, na które odpowiedzi nie mamy, bo też nie możemy mieć i w takim trybie to musi potrwać. To wymaga długiej dyskusji. W tym sensie dyskusja o tych 5000 żołnierzy jest ważna oczywiście, ale ono ważne jest o tyle, że wskazuje na znacznie większy problem, który jest otwarty.
2: Pytanie do pana Artura Dubiela. Pan sądzi, że ten kryzys już jest w tej chwili zażegnany, czy w tej chwili mamy więcej znaków zapytania niż pewności?
4: Mamy pewne znaki zapytania i w pewnym telegraficznym skrócie właściwie trzy rzeczy trzeba by w pewien sposób poruszyć. Pierwsza kwestia tak naprawdę sprzed prawie półtora dekady. Byłem na spotkaniu, które się w Polsce odbywało z admirałem McGrawanem i on już wtedy, czyli to była całkowicie inna administracja, sugerował, że Amerykanie z tej części świata będą się wycofywać, bo będą się przekierowywać i pozycjonować gdzie indziej, gdzie czytaj Chiny i tamten kierunek. Tak naprawdę te półtora dekady pod tym kątem zmarnowaliśmy. Drugie tak naprawdę, o czym trochę zapominamy, no to jest pewna triada. Jesteśmy w pewnym przededniu i to nawet chyba dosłownie podpisania polsko-brytyjskiego porozumienia, które w pewien sposób tak naprawdę wraca do tematów, które nie były na gdzieś forum publicznym czy dyskursie publicznym, czyli tak naprawdę przekierowania Polski na głębszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Wielką Brytanią, która przypominam, wyszła z Unii Europejskiej, więc w pewien sposób gdzieś chciano wzmocnić ten projekt i trochę też nas w nim ulokować, co też niestety stawia nas w pewnych kontrze zarówno do partnerów z Unii Europejskiej, jak i w samym NATO. Trzecia kwestia, czy tak naprawdę paradygmaty nie zaczynają nam się sypać, bo my od okresu powojennego po dziś tak naprawdę stawiamy, że pewne rzeczy są pewnikiem, koniec, kropka. Amerykanie swoją polityką udowadniają, że tak do końca nie jest. I albo do tego wszystkiego jednak w jakiś sposób się odniesiemy, przygotujemy. Tak jak powiedziałem, prawie 15 lat w pewien sposób trochę zmarnowaliśmy. Teraz musimy to robić właśnie tu i teraz, na szybko, a szybkie decyzje i odpowiedzi nie zawsze są trafne, więc potrzeba pogłębionej analizy i zdecydowanie więcej myśli strategicznej.
1: Mówili Janusz Reiter oraz Artur Dubiel. Całą debatę znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy gorąco.
5: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

kawałek, który będzie mi się kojarzył z pierwszymi zjedzonymi truskawkami w tym sezonie. Chociaż młode ziemniaki też wysoko w rankingu. No takie wiosenne smaki. Zawsze fajnie do nich wracać, nie? RMF FM zawsze z wami. A jeszcze kto śpiewał? Ważna informacja. Specjalista od światowych hitów Kygo i charakterystyczny wokal Khalida. Mieszanka idealna. Może nie tylko na wiosnę, ale i na całe lato.

0: szklany sufit. Tylko go nie przebijajcie, jeśli pracujecie w szklarni. No właśnie, nie zawsze trzeba się słuchać tego, co śpiewają w radiu. Nie. To może krótka przerwa od muzyki. Teraz radio RMF 24 i Tomasz Terlikowski. Posłuchajcie.
1: Na początku maja w zachodnich mediach pojawiły się doniesienia o pęknięciach na szczycie władzy w Rosji. The Economist zamieścił artykuł byłego wysoko postawionego urzędnika w rosyjskim rządzie, który postawił tezę o stopniowej utracie przez Putina kontroli nad Rosją i rosnącym niezadowoleniu elit. Z kolei CNN i Financial Times, powołując się na raport jednej z europejskich służb wywiadowczych, opisywał radykalne zaostrzenie procedur bezpieczeństwa na Kremlu w obawie przed zamachem na Putina. Są też doniesienia o konflikcie pomiędzy administracją prezydenta a Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Z nami jest Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ja zacznę od pytania, czy my rzeczywiście cokolwiek wiemy o tej sytuacji wewnętrznej w Rosji? Na ile to jest wróżenie z fusów, a na ile są to twarde informacje?
2: Znaczy, jeśli chodzi o kwestie związane z Rosją, to ciężko powiedzieć. Źródło, które pan przytoczył, to są raczej wiarygodne informacje, w związku z czym możemy tak naprawdę domniemać, że przekazywane źródła nie są tylko i wyłącznie spekulacją.
1: No dobrze, a co z tego wynika? To znaczy, czy to znaczy, że rzeczywiście Putin się chwieje, czy też on po prostu prowadzi dość umiejętną grę i lawiruje między różnymi frakcjami w rosyjskiej elicie?
2: Ciężko, że tak powiem, mi się w tym zakresie wypowiadać, z racji tego, że ja tak naprawdę zajmuję się bezzałogowcami, które Federacja Rosyjska próbuje, że tak powiem, wpuszczać w granice zarówno nasze, natowskie, jak i saturuje codziennie kwestie związane z Ukrainą. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia tego, co się dzieje, jakie nowe te standardy i uzbrojenie zostaje wprowadzone do konfliktu ukraińskiego, to na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że na pewno coś niedobrego się wydarzyło, co mogło spowodować to, że zarówno broń nuklearna została wyprowadzona na poligony, wprowadzone nowe typy bezzałogowców. Naraz mamy doniesienia związane z tym, że następują pęknięcia na szczytach władzy. Coś na pewno niedobrego w Rosji się dzieje.
1: No właśnie, co to takiego może być? Pan bardzo tutaj ciekawie co zarysował. Znaczy, mam rzeczywiście uzbrojenie.
2: Wprowadzenie
1: broni atomowej. Mamy zapowiedź masowych nalotów na Kijów i wezwanie do dyplomatów, żeby opuścili to miasto. To sugeruje zaostrzenie na szczytach władzy, czy to jest wyraz raczej słabości?
2: Raczej zaostrzenie i pokazanie dominacji i siły. Proszę zwrócić uwagę na dwa aspekty, które dziś po drodze się wydarzyły. Wizyta prezydenta Trumpa w Chinach, a następnie w krótkim okresie czasu wizyta prezydenta Rosji i zintensyfikowanie działań saturacyjnych bezzałogowcami i rakietami w przestrzeni ukraińskiej. To wszystko ze sobą pomału się gdzieś łączy, co powoduje, że prawdopodobnie, ale to są oczywiście domniemanie i spekulacje, mamy do czynienia z czymś, że nie doszło do porozumienia w podziale wpływów takich, jakich obydwie strony prawdopodobnie sobie życzyły. Ale to już zostawiamy innym osobom, które są specjalistami w tym zakresie.
1: Dobrze, to przejdźmy w takim razie do dronów i do tych ataków. My co jakiś czas słyszymy, skądinąd to zrozumiałe, entuzjastyczne zachwyty nad stanem uzbrojenia ukraińskiej armii, nad ich bezzałogowcami, nad ich dronami, które są w stanie penetrować w zasadzie niemal cały teren, przynajmniej europejską część Federacji Rosyjskiej. A na ile Rosjanie i Rosja, Federacja Rosyjska jest w stanie adekwatnie na to odpowiadać? Mówiąc inaczej, na ile to jej badania się posuwają do przodu?
2: No, tutaj na pewno mamy kwestię związaną z tą, że jest to wyścig, który na dzień dzisiejszy wygrywa z powrotem strona ukraińska. Natomiast Federacja Rosyjska zdała sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie w obecnym czasie bez załogowcami zdominować pola walki i to jest taka chyba najgorsza rzecz, którą można byłoby sobie wyobrazić, patrząc z punktu widzenia historii wojen. To znaczy zdali sobie sprawę, że w tym przypadku przegrywają. A skoro oni zdali sobie z tego sprawę, to znaczy, że za chwilę położą nacisk jeszcze bardziej dynamiczny na to, czym zdali sobie sprawę, czyli na rozwój bezzałogowców. Niemców i mamy już tego pierwsze doniesienia, bo zdali sobie sprawę z tego, że w wojnie na o małe niebo, tak zwane dronowej, przegrali, jeśli chodzi o kwestię saturacji dronami z Shahed, czyli Gerań 2-3, i wprowadzili w krótkim okresie czasu nową generację, tej rozwojową wersję tych bezzałogowców, która jest zdecydowanie lepsza, szybsza i zwrotniejsza w stosunku do tego, co było do tej pory. Więc ten rozwój cały czas następuje i postępuje.
1: A czego możemy się spodziewać w związku z tymi zapowiedzianymi masowymi nalotami? To będą rakiety Oresznik, to będą drony, to będzie jeszcze jakaś inna forma broni, która będzie miała, jak rozumiem, skłonić, zastraszyć i steroryzować Ukraińców.
2: Na pewno trzeba spodziewać się zintensyfikowania wprowadzenia większej ilości bezzałogowców, jakimi są pochodne Gerań 2, czyli tak zwanego Shaheda u nas w Polsce nazywanego, w różnych wersjach rozwojowych, który będzie saturował obronę przeciwlotniczą. Będą różnego rodzaju cele pozorne po to, żeby zmylić obronę przeciwlotniczą, oraz na pewno będą używane większa ilość rakiet manewrujących, oraz czy Oresznika kolejnego użyją, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę nie wiadomo, ile Oreszników ma wyprodukowana Federacja Rosyjska i czy oni zakończyli fazę rozwojową tego typu rakiety. W związku z czym tutaj to jest trochę wróżenie z fusów. Wracając do dronów, to na pewno widzimy i obserwujemy to, że Rosja zdała sobie sprawę z tego, że na dzień dzisiejszy ukraińska strona wygrała tą bitwę o małe niebo, strąca 95% wysyłanych dronów, w związku z czym strona rosyjska wyobraża sobie, że musi zmienić i zewoluować modele oraz technologię, którą używa do tej pory, w związku z czym to robi i to widzimy.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Edyta Bartosiewicz w RMF FM. A teraz na zegarach godzina pierwsza, czas na fakty, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Polska i Wielka Brytania zacieśnią współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Dziś uroczyste podpisanie traktatu. Po Krakowie czas na Rzeszów. W stolicy Podkarpacia rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta. A na koniec faktów gratka dla fanów filmu Top Gun. Na aukcję trafiły oryginalne rekwizyty z planu filmowego. Traktat między Polską i Wielką Brytanią, który ma zostać dziś podpisany, to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier. Keir Starmer, cytowany w komunikacie Downing Street, ocenił, że Londyn i Warszawa już teraz są bliskimi sojusznikami, ale wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa. Szef polskiego rządu Donald Tusk podkreśla, że nasz kraj zabiegał o rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju w czasie pokoju, tak by zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ale nie tylko.
2: Dotyczy to także na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, to jest istotny fragment tego traktatu, cyberbezpieczeństwa, no choćby w kontekście ostatnich wydarzeń cyberbezpieczeństwo staje się problemem dnia codziennego także wielu obywateli i tutaj także istotna część tego traktatu jest temu poświęcona.
1: Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony szefowie rządów polskiego i brytyjskiego mają podpisać dziś o 13 pod Londynem. Tymczasem wczoraj ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział sprzedaż polskich dronów, podkreślając, że to najlepszy polski sprzęt, który trafi na kanadyjski rynek. Prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim, deklaruje Paweł Szefernaker. Szef gabinetu Karola Nawrockiego uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która przyjęła projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej. Chodzi o dwie propozycje zmian w prawie.
3: Ta pierwsza ustawa, mająca taki charakter statusowy, wprowadza de facto do polskiego porządku prawnego nową instytucję związku partnerskiego, regulując jego zawarcie, rozwiązanie oraz podstawowe relacje majątkowe między stronami. Drugi projekt, który jest znacznie szerszy, o którym mniej mowa w przestrzeni publicznej, jest de facto systemowo istotniejszy, ponieważ obejmuje on zmiany w ponad 200 ustawach i polega na wprowadzeniu partnera jako kategorii funkcjonalnie odpowiadającej małżonkowi w całym systemie prawa.
1: Argumentował szef gabinetu prezydenta. Oba projekty przyjęte wczoraj przez komisję trafią teraz do Sejmu na drugie czytanie. W Rzeszowie rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta. Radni złożyli dwa wnioski w tej sprawie. Kto konkretnie chce odwołania Konrada Fiołka? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Jeden wniosek złożył były konkurent Fiołka w wyborach na prezydenta, radny Jacek Strojny.
5: Głównym powodem jest utrata zaufania do tego, co pan prezydent mówi.
4: Drugi wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.
6: Rzeszów jest bardzo zadłużony. To zadłużenie nie maleje, a rośnie.
4: Wyjaśnia Krystyna Wróblewska, szefowa klubu PiS. Nie ma powodów do referendum, odpowiada prezydent.
7: Miasto dynamicznie, ekonomicznie się rozwija, wygrywa we wszystkich rankingach, gdzie żyje się najlepiej.
4: Oba wnioski podpisała wymagana liczba 7 radnych, ale na końcu opozycja będzie potrzebowała 15 głosów i dlatego liczy na rozłam w gronie stronników prezydenta.
8: Te fakty robią wrażenie.
1: Na koniec faktów gratka dla fanów filmu Top Gun. Na aukcję trafił hełm lotniczy wykonany specjalnie dla Vala Kilmera od twórcy roli Icemana, głównego rywala Mavericka, granego przez Toma Cruise'a. Kask ozdobiony jest pseudonimem bohatera oraz niebieskimi błyskawicami. Razem z tym cennym filmowym artefaktem wylicytować można także oryginalną maskę tlenową. To dopiero gratka dla kolekcjonerów. O drugiej usłyszycie nowe fakty RMF FM. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A u nas gratka dla kolekcjonerów wspomnień. Mam naszykowane utwory, które poruszą wasze serducha. To za kilka chwil, a teraz 5 minut po pierwszej. Maciek Rybak, mówię cześć ponownie.

To jest energia, której potrzebujemy 12 minut po pierwszej, ogólnie na nocnej zmianie. Grupa NFR MFFM to cały czas program Dobranocka. Przeglądam internet, aby być na bieżąco razem z wami i was informować. Wy robicie swoje, ja tutaj przeglądam, że... No na zachodzie Europy fala upałów. Między innymi dotyka to tenisistki i tenisistów na francuskich kortach. I o właśnie francuskich kortach za chwilę będziemy rozmawiać, znaczy ja nie będę. Nasi dziennikarze z radia RMF24 zrobią przegląd, jak sobie polscy zawodnicy radzą na kortach.

0: stanie.
1: To właśnie jeden z tych utworów, które potrafią przywoływać wspomnienia PIN w RMF FM. Oby tego niekochania jak najmniej u was. A teraz w dobrej nocce czas na temat z radia RMF 24 sportowy. O naszych tenisistkach i tenisistach. Piotr Salak i Cezary Dziwiszek.
2: Pan redaktor, bardziej jednoręczny backhand czy dwuręczny?
3: Dzień dobry,
2: backhand?
3: Witam. Dzień dobry. Serdecznie. Nie, no wiesz, ja lewą ręką, lewą nogą, to jak to się
2: mówi? Ale nie, ale nie lewą czy prawą, tylko mi chodzi o to, czy łapiesz rakietę.
3: A czy oburęczny, czy jednoręczny? Dokładnie. Wiesz co, no ja bym jednoręczne atakował.
2: Czyli wielokrotna... jak Roger Federer, jak Stan Wawrinka, no czyli właśnie, jak najlepsi, rozumiem, tak?
3: Oczywiście przygotowałem się troszkę do tej odpowiedzi, natomiast kiedy ja ostatnio grałem w tenisa? A, nigdy, ale oglądałem całkiem sporo.
2: Ale za to grają w tenisa i to jak na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Nasi grają znakomicie. W niedzielę wszyscy wygrywają, w poniedziałek wszyscy wygrywają. Znakomicie
3: dobrze
2: to
3: wygląda.
2: Dobrze to wygląda. No, chyba najbardziej efektowne i najbardziej niespodziewane to zwycięstwo Maji Chwalińskiej, prawda?
3: Absolutnie tak. Maja zrobiła piękną historię, naprawdę, bo symptomatyczne jest to, że mówimy o Maji, a nie o Idze, no to wiadomo, królowa Mączki, tak, królowa Paryża, tyle było tych określeń, a tymczasem Maja Chwalińska wchodzi w pierwszej rundzie i wygrywa z pogromczynią Ingi Świątek z Paryża, przecież z tego półfinału w Igrzyskach Olimpijskich, to jest piękna
2: boleśnie
3: historia.
2: Boleśnie pamiętanego, tak jest.
3: Ty widziałeś ten mecz i ten drugi set wygrany 6-0, to musiał
2: byłem
3: być
2: pod wrażeniem,
3: koncert.
2: Byłem pod wrażeniem mądrości gry Maji Chwalińskiej. Oczywiście być może Żęk nie grała, nie miała swojego dnia, ale to jak mądrze grała Polka, jak cierpliwie grała Polka, jak potrafiła wykorzystać słabości Chinki, to było rzeczywiście fantastyczne.
3: I najlepsze, co mówi po meczu, chcę więcej. Krótki komentarz. Tego jej życzymy, bo Maja Chwalińska zagrała tylko raz w drugiej rundzie Wielkiego Szlema. Było to na kortach Wimbledonu w 2022 roku. Więc już też troszkę czasu minęło. Maja Chwalińska, lat 24, to jest taki dobry moment, żeby jeszcze może troszeczkę tę karierę rozwinąć. Pytanie, do którego momentu, bo teraz będzie Elise Mertens, to jest 30 w tej chwili numer w rankingu. No i tenisistka oczywiście z większymi sukcesami. Tak zdobywała je, osiągała je, można powiedzieć, 6-7 lat temu. Były półfinały, były ćwierćfinały wielkich szlemów. Była nawet liderką światowego rankingu. Teraz jest w tym światowym rankingu 19, ale wciąż będzie faworytką na pewno.
2: Bo jeszcze chciałem cię zapytać o Maję. Maja awansuje do setki?
3: Wszystko na to wskazuje. To jeszcze nie jest potwierdzone, jak tam sprawdzałem, ale jest tak gdzieś na granicy. Prawdopodobnie się to uda. No i pieniążki się zgodzą.
2: To jest raz, ale...
3: To jest raz.

0: Zwykle istotne jest to, że jeżeli będzie w setce, to nie będzie grała już w eliminacjach do turnieju głównego.
1: A ile ją kosztowało rozegranie trzech meczów, prawda? Przecież do Paryża. No i właśnie na to liczę, że Maja Chwanińska tym turniejem po prostu otworzył sobie drogę w kolejnych. Nie oszukujmy się. To także jest o to gra.
0: To teraz jeszcze porozmawiamy przez chwilę z kim zagrają pozostałe nasze tenisistki.
1: No tak, bo to rzeczywiście już chyba nie ma co wracać do tego, że Iga Świątek pięknie się przespacerowała. Teraz zagra z Czeszką Sarą Bejdek. To jest duży talent. Nie wiem, czy może zaskoczyć Iga, 20-latka, 35. miejsce w rankingu, no robi to jakieś wrażenie. Wszystkie w każdym razie nasze zawodniczki zagrają jutro. Magdalena z Jeleną Ostapienko. Ostapienko to jest ta zmora. I tutaj zwyciężczyni zagra potem, miejmy nadzieję, z Igą Świątek w rundzie numer 3. Magdalena Fręch, Gilles Teichmann. Nie Marek Teichmann, tylko Gilles Teichmann. To jest zawodniczka, z którą myślę Magda będzie faworytką. Na to wskazuje ranking. Osiągnięcia wszelakie. Natomiast no, myślę, że Magdzielinet będzie najciężej.
0: Jeszcze chwilkę o panach powiedzmy, bo Hubert Hurkacz też wczoraj wygrywa, prawda?
1: No i zagra z Francisem Tiafoe teraz. To będzie bardzo ciekawy pojedynek, bo przecież Tiafoe to jest zawodnik, który no może teraz nie jest w ścisłej czołówce światowej, tak? Ale myślę, że może absolutnie Hubert pokonać go i też to pokazał wczoraj z Munarem. To tak, że Munar w tej chwili jest wyżej notowanym tenisistą niż Hubi.
0: No a nie płakałeś wczoraj po Monfisie? Ostatni mecz na Rolandzie.
1: Pożegnanie, no tak. Nie, to jest rzeczywiście...
0: Kawał historii.
1: No, może szkoda, że to się kończy mimo wszystko już teraz, nie? Żeby człowiek trochę pokibicował, potrzymał kciuki za tego Monfisa jeszcze dłużej, no ale na pewno był to niezwykle barwny zawodnik.
0: Gorąco w Paryżu?
1: Bardzo gorąco. To jest, ja widziałem, jak tam zdaje się nie Ostapienko, tylko Svitolina trzymała, obkładała się tym lodem, naprawdę. Jest bardzo gorąco, ponad 30 stopni, aż do soboty, dopiero od niedzieli ochłodzenie. Ale to są warunki dla Igi Świątek.
2: Radio RMF 24. Jeszcze

Shakira, ty blond włosa wariatko. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Dobranocka w RMF FM. Jest gorący ranking, komu Polacy ufają najbardziej. No jak to komu? Sobie najlepiej, wiadomo. Ewentualnie Shakirze.

0: Kuba i Kuba. Zostawmy na moment najlepszą muzykę, bo teraz Tomasz Terlikowski ma dla nas kolejny ciekawy temat z radia informacyjnego RMF24. Posłuchajcie.
1: Będziemy teraz mówić o Tomie Hanksie, który został narratorem i producentem serialu dokumentalnego. Z nami jest Katarzyna Sojuchowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Właściwie powinieneś powiedzieć, że to jest temat kulturalno-historyczny, tak by było zgodnie z prawdą. No bo tak, Tom Hanks reprezentuje kulturę najwyższą, ale opowiada o historii.
1: Nie ma wyższy, tak.
2: Opowiada o historii.
1: No dobrze, to powiedzmy, co to jest za serial? Tom Hanks mówi o II wojnie światowej, on chyba nie żył w tamtym czasie.
2: Tom Hanks, II wojna światowa, taki jest tytuł tego serialu dokumentalnego. To jest 20 odcinków, on jest pokazywany jednocześnie w 200 krajach, w 40 wersjach językowych, taki jest pomysł. I znalazły się tam i cyfrowo odnowione materiały archiwalne, i przejmujące ludzkie historie, i komentarze historyków, i ten dokument opowiada o najważniejszych wydarzeniach II wojny światowej, a dziś na antenie History Channel jest premierowy odcinek i on opowiada od tego, od czego się zaczęło, czyli od niemieckiej napaści na Polskę.
1: No, są różne wersje na ten temat, ale dla nas zaczęło się oczywiście od tego. Dobrze, Tom Hanks znany jest z tego, że bardzo interesuje się historią II wojny światowej. A co sam mówi o tej nowej produkcji?
2: Jego zainteresowanie tą historią, i to jest ciekawe, bo to pewnie nas łączy z Tomem Hanksem, wielu dorosłych ludzi, szczególnie II wojną światową, jego zainteresowanie historią, szczególnie II wojną światową, wzięło się z rozmów z ojcem, ze starszymi znajomymi rodziny. I on jako dziecko słuchał wspomnień o wojnie, o żołnierzach, o strachu, o codziennym życiu w tamtych czasach. Wielokrotnie o tym mówił i to jest tak po prostu, że nie wiem jak tobie, mnie dziadkowie o tym opowiadali.
1: A muszę ci powiedzieć, że mój dziadek, który oczywiście przeszedł przez łagry sowieckie, a później szedł z armią Andersa, to nie opowiadał. To znaczy, na sam koniec życia zaczął mówić. Ojciec, mój tata powiedział, wiesz, nie pytaj go w ogóle o to,
2: wiesz,
1: bo
2: co,
1: nic nie mówi.
2: Moi dziadkowie oboje
1: i dopiero trochę mnie opowiedział.
2: Mieli doświadczenie obozów niemieckich i też przez długi czas o tym nie opowiadali. Ale przychodzi taki moment, kiedy ty już jesteś na tyle dojrzały i też u nich pewnie jest jakaś taka potrzeba. Pewnie u niektórych nigdy tego nie ma. Ale akurat w moim przypadku tak było, że w pewnym momencie dziadek zaczął mi te historie opowiadać.
1: Mnie dziadek mówił, że on zawsze w kuchni pracował. To było bardzo ciekawe.
2: I jedno jest pewne. Tom Hanks opowiada o tym, że te historie opowiadane właśnie w rodzinie, w pokoleniu ojców, dziadków, robiły na nim tak ogromne wrażenie, że później wpływały na jego twórczość. Zresztą posłuchajmy, bo mamy taki ekskluzywny fragment. Mieć wtedy 5-10 lat w czasach, o których opowiadali mój ojciec, nauczyciel, przyjaciele ojca, rodzice moich kolegów, oznaczało żyć wojną na co dzień. Ona była obecna właściwie wszędzie. W programach telewizyjnych, w dokumentach, w filmach, w muzyce. Każdy znany aktor czy artysta, który pojawiał się w telewizji, miał własną historię z tamtych lat. W jakiś sposób był częścią tej wojennej rzeczywistości. Dla niektórych oznaczało to po prostu dorastanie w czasie wojny, bycie kilkuletnim dzieckiem w świecie ogarniętym konfliktem. Inni służyli na froncie albo angażowali się w wojnę w zupełnie inny sposób. Opowiadali o tym jak o okresie, w którym życie zostało jakby zawieszone na nieokreślony czas. Dziś możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć, wiemy kiedy wojna się zaczęła i kiedy się skończyła. Ale ludzie, którzy naprawdę wtedy żyli, nie mieli pojęcia, kiedy nastąpi jej koniec. Wielu z nich zakładało wręcz, że potrwa 10-15 lat. I to wcale nie było nierealne. I to jest jeden z ważnych aspektów tego doświadczenia, tak mówi Tom Hanks. Przypomnijmy tylko, laureat 2 Oscarów, aktor, producent, bardzo zainteresowany tym, żeby opowiadać rzeczy istotne i ważne. Więcej o tym projekcie znajdziecie na naszej stronie, polecamy rmf24.pl, tam można też Toma Hanksa zobaczyć. Jest w garniturze i pije kawkę i opowiada.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

Jazdy Margaret. Jakie to jazdy? Nie wnikam, chyba nie chcę. Albo chociaż nocna pora to dobra pora na rozkminy. No to jeżeli wiecie, o jakie jazdy Margaret chodziło, dajcie znać SMS-em 3322. No pewnie jakieś szalone. Jak tam wasze nocne jazdy? To jest ważniejsze pytanie, bo o tej porze zaczynają się nocne kryzysy. Najlepsza muzyka poleca chwilę pauzy, może rozciągnięcie kości, jakaś szybka kawa. No i męskie granie. Nareszcie zagra w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
3: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
4: Karol Płaczkiewicz pojawił się w studiu, witamy.
5: Jestem, witam.
4: Czas na fakty RMF FM punktualnie o drugiej, posłuchajcie.
5: Zapraszam. We wtorek 232 starcia na ukraińsko-rosyjskim froncie. Te fakty zaczniemy od informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wybrany przez premiera komisarz zarządzający Krakowem na swojej pierwszej konferencji zadeklarował sumienne wykonywanie obowiązków. TOPR zakończył ogłaszanie komunikatu lawinowego w Tatrach na ten sezon. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że przez cały wtorek na froncie doszło do 232 starć bojowych. Rosyjskie siły przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 186 bomb oraz użyły ponad 4,5 tysiąca dronów. Najcięższe walki trwały na kierunku pokrowskim, gdzie odnotowano 34 rosyjskie ataki. Intensywne działania bojowe prowadzono również w rejonach Konstantynówki, Hulajpola i Łymanu. Polska jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotrzymała słowa składającego skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiedziała m.in. Francja. Co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur? To wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji.